0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boi.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. W magazynie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy dziś temat budżetu obywatelskiego w Kielcach. Czy mieszkańcy stolicy naszego regionu chętnie korzystają z możliwości wydania części miejskich pieniędzy i jakie inwestycje już wykonano? O tym porozmawiam z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
2: Dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje, w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie.
1: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
0: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: Pływalnia w Jędrzejowie będzie jak nowa. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów. Oprócz basenu powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie. Wartość całego projektu to blisko 45 milionów złotych, mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
3: Dzisiaj to jest nitka 12,5 metra na 25, taka klasyczna, z torami do pływania. Natomiast rozbudowa dotyczy przede wszystkim nowych nitek. Będzie ich więcej, będą trzy dodatkowe baseny, może to dużo powiedziane, baseniki z przeznaczeniem na naukę pływania, 12,5 metra długości dla dzieciaków. To jest dzisiaj problem na tej pływalni. Rzeczywiście obłożenie torów, jeżeli chodzi o naukę pływania i treningi pływackie, jest bardzo duże, więc jeżeli ktoś chce przyjść po południu na Jędrzejowską pływalnię, no to może się okazać, że do dyspozycji będzie miał jeden tor, jeszcze do tego z kilkoma innymi osobami, które tam już pływają. Więc to jest dość uciążliwe i też mieszkańcy na to utyskują, więc no, wyprowadzenie samej nauki pływania poza tą główną nitkę to będzie z pożytkiem dla wszystkich, też dla dzieci, bo tam będą miały odpowiednie warunki, oczywiście odpowiednio płytszy basen. Do tego basen z ciepłą wodą dla maluchów, też do nauki pływania, ale też z takimi elementami, które będą służyły rehabilitacji, bicze wodne, natryski. To, co jest już dość powszechne, u nas do tej pory tego nie było. Oczywiście trzecia nitka, ta, która będzie powiązana z rurą, dość długą. Tam będzie rura do zjeżdżania, czego też u nas do tej pory nie było, więc typowy element taki relaksacyjny, zabawowy, więc no, na pewno wzmocni to potencjał. Oprócz tego oczywiście mamy tam przewidziane nowe saunarium z sauną suchą między innymi, trzy jacuzzi, groty solne, więc takie elementy, które też mają służyć poprawie komfortu życia, funkcjonowania osób korzystających z pływalni. Nowe zaplecze, oczywiście też remont istniejącej nitki i obiektu, który dzisiaj służy mieszkańcom wokół tej nitki. No, rozbudowa znaczna, 34,5 miliona, 30 miesięcy, więc dla spore wyzwanie, a myślę, że dla mieszkańców z pożyskiem. Ma to też na celu wzmocnienie oferty i przyciągnięcie większej liczby korzystających. To też my patrzymy z perspektywy finansów. Elementy, które tam zakładamy, związane z obiegiem wody, z ogrzewaniem, mają na celu przede wszystkim minimalizację kosztów po rozbudowie. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby te koszty nie wzrosły lub wzrosły w sposób nieznaczny. Natomiast te dodatkowe atrakcje, które chcemy wprowadzić na pływalnię, mają na celu przyciągnięcie dodatkowych korzystających i oczywiście dodatkowy dochód dla pływalni.
1: Ja przypomnę, że w ramach tego projektu oprócz pływalni powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie.
0: Istotne dla Świętokrzyskiego.
1: To narzędzie, które dostępne jest dla coraz większej ilości miast. Chodzi o budżet obywatelski. Jak długo już mieszkańcy Kielc mają szansę decydować, na co pójdzie część miejskich pieniędzy? O tym m.in. nami już teraz w rozmowie z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
2: Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Kielcach odbyła się w 2013 roku i tak naprawdę od tego czasu mieszkańcy nieprzerwanie mogą decydować, na co konkretnie będą przeznaczane pieniądze z budżetu miasta.
1: Ile zazwyczaj pieniędzy jest do wydania?
2: Tak naprawdę kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, co roku się zmienia. W 2013 roku było to 5 milionów 50 tysięcy, w kolejnych latach ta kwota się zmieniała, wynosiła raz 4 miliony 800. Tak naprawdę od 2019 roku, kiedy to ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła już obowiązek przeprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu, to też ustawa reguluje tą minimalną kwotę, jaką miasto musi przeznaczyć na ten cel. I jest to 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania z budżetu. I tak naprawdę od tego roku, czyli od roku 2019, budżet obywatelski w naszym mieście funkcjonuje w oparciu o uchwałę, którą przyjmowała Rada Miasta. I ta kwota też się zmienia. W 2025 roku na budżet obywatelski zaplanowano 10,5 miliona. W 2024 roku ta kwota wynosiła 9 milionów 300. Także to ustawowe minimum, o którym powiedziałam wcześniej, musi być spełnione.
1: A kto i w jaki sposób może złożyć projekt?
2: Jeżeli chodzi o zgłaszanie projektu, to tak naprawdę projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Kielc, niezależnie od wieku. Wystarczy, żeby miał pomysł, z tym, że w przypadku osób, które są niepełnoletnie, poniżej 13 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Te projekty mieszkańcy zgłaszają tylko i wyłącznie elektronicznie. Co roku mamy harmonogram każdej edycji, on mniej więcej jest podobny. Czas na zgłaszanie projektów to jest około 2-3 tygodni. Projekt, tak jak powiedziałam, zgłaszamy tylko elektronicznie za pomocą formularza, który po prostu jest dostępny na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu w tym czasie, kiedy jest ten etap zgłaszania projektów. Tam trzeba uzupełnić wymagane pola i oczywiście załączyć listę poparcia. Tutaj wnioskodawca musi włożyć troszeczkę wysiłku, bo musi zebrać grupę minimum 15 osób, które podpiszą się na tej liście poparcia i które po prostu kibicują temu projektowi, zgadzają się z ideą tego projektu.
1: Mieszkaniec czy mieszkanka Kielce zgłaszają projekt i co dzieje się dalej? Jak wygląda harmonogram? Jaka jest procedura?
2: Ten harmonogram mniej więcej co roku wygląda tak samo, bo najpierw mamy ten etap zgłaszania projektów. Tutaj staramy się go nagłośnić, staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców. Tutaj zawsze urzędnicy chętnie służą pomocą. Na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu jest taka lista osób do kontaktu i tam praktycznie znajdziemy urzędników z każdego wydziału, czy też jednostek miasta, którzy są zaangażowani w ten proces. I później, po tym jak zakończy się etap składania projektów, no to tutaj najdłuższy etap tak naprawdę każdorazowo tej procedury następuje. Najpierw mamy taką weryfikację formalną, później już mamy weryfikację typowo merytoryczną w oparciu o kryteria, które znajdują się w regulaminie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego i tak naprawdę na przełomie sierpnia, września, bo mieszkańcy zazwyczaj poznają listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. I w przypadku tych projektów, które uzyskały negatywną ocenę, każdy wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie. Zazwyczaj tutaj dajemy wnioskodawcom tygodniowy termin na to, by mogli złożyć te odwołania. Odwołania rozpatruje taki specjalnie powołany zespół i w skład tego zespołu wchodzą nie tylko pracownicy merytoryczni urzędu, którzy dokonują tej oceny, ale też zapraszamy do pracy zespołu radnych, zapraszamy członków Młodzieżowej Rady Miasta, członków Rady Seniorów, członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tak żeby po prostu była to grupa naprawdę szeroka. Jest jawne posiedzenie tej komisji, która zajmuje się tymi odwołaniami. Wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w takim posiedzeniu, oczywiście ma prawo bronić swojego stanowiska, nie zgadzać się z oceną wydziału merytorycznego, no i później komisja decyduje w głosowaniu, czy uznać takie odwołanie, czy je oddalić. I po posiedzeniu tej komisji powstaje już taka ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania. Później mamy taki czas dla wnioskodawców, żeby przygotowali swoją kampanię promocyjną. No i później już etap końcowy, czyli głosowanie. Głosowanie wyłącznie też internetowe. Ono trwa zazwyczaj 2 tygodnie. I na początku października ogłaszamy już zwycięzców każdej edycji.
1: A jakie pomysły do tej pory składali mieszkańcy Kielc? Czy były jakieś nietypowe?
2: To znaczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o projekty zgłaszane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, to dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje, w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie. No też z takich nietypowych projektów to myślę na przykład kaczkomat nad zalewem powstał, ale też powstają fajne miejsca, z których korzystają mieszkańcy z całego miasta i takim przykładem takiego projektu, takiego można powiedzieć ogólnomiejskiego, to jest skatepark na Kadzielni i pump track. I to są takie pomysły, gdzie rzeczywiście widzimy też, że te miejsca, te przestrzenie są często odwiedzane przez mieszkańców i wykorzystywane.
1: Czy mieszkańcy Kielc chętnie korzystają z tej możliwości, że właśnie jest budżet obywatelski i mogą zrobić coś dla siebie i wydać część miejskich pieniędzy na przestrzeń, która jest zaraz obok nich?
2: Myślę, że tak. Myślę, że już jest coraz większa świadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, że jest taka możliwość i coraz chętniej z niej korzystają. Ja przy tej okazji też zachęcam do zaangażowania zarówno w zgłaszanie pomysłów, jak i w głosowanie, no bo tutaj też ten głos mieszkańców stanowi dla władz miasta taki tak naprawdę drogowskaz, pokazuje, co mieszkańcom, czy to danej dzielnicy, czy całego miasta w ogóle tak naprawdę, co jest w ich oczach, w ich mniemaniu potrzebne, z czego później chętnie korzystają.
1: W 2025 roku nieco zmienił się regulamin budżetu obywatelskiego Kielc. Na czym te zmiany polegają i w którą stronę to zmierza?
2: Tak naprawdę dotychczas mieszkańcy mogli zgłaszać projekty w kilku kategoriach. Były to projekty inwestycyjne, które dzieliły się na duże i małe. Były projekty miękkie, nieinwestycyjne i projekty zielone. W 2025 roku wprowadziliśmy nowy regulamin i tutaj mamy podział na projekty ogólnomiejskie i projekty rejonowe. Co za tym idzie, kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, też jest dzielona. W 2025 roku mamy do dyspozycji mieszkańców 10,5 miliona, z czego 4,2 miliona przeznaczamy na te projekty ogólnomiejskie, a pozostałą kwotę na projekty rejonowe, czyli 6,3 miliona, podzieliliśmy na rejony. Mamy wyodrębnione rejony, dokładnie takie, jest ich 5 i one pokrywają się z okręgami wyborczymi. I tutaj w każdym rejonie mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę 1,260 000. I różnica między projektem ogólnomiejskim a tym rejonowym jest taka, że projekt ogólnomiejski może swoim obszarem zajmować teren kilku rejonów i jego koszt wynosi powyżej 300 000. Natomiast projekt rejonowy to taki projekt nieco mniejszy. Tutaj jego zasięg tylko w obrębie jednego rejonu może się ograniczać do tego rejonu i koszt poniżej 300 000. Jest to taka zmiana, która poniekąd odpowiada na potrzeby mieszkańców. Niemniej jednak mam nadzieję, że po 2025 roku przeprowadzimy proces ewaluacji, zapytamy mieszkańców i też będziemy widzieć, jak te zmiany, te nowości w budżecie obywatelskim zostały przez mieszkańców przyjęte.
1: A naszym gościem była Ewa Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu. Wszystkie informacje na temat kieleckiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie bo.kielce.eu.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Pora na magazyn Tydzień w Świętokrzyskim, a w nim kilka ciekawych tematów. Poruszymy kwestię bezpieczeństwa mieszkańców. Z rzecznikiem Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, porozmawiamy o Czadzie, który jak się okazuje jest niebezpieczny cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
4: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
1: To już za chwilę. W programie także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dowiemy się, co to takiego. O tym m.in. w rozmowie z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy.
1: Przybliżymy ten temat już za chwilę.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Świętokrzyskiego.
1: Zgodnie z zapowiedzią moim pierwszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, a tematem Czad. Czym tak właściwie jest?
4: Czad, czyli tlenek węgla, jest to bezbarwny, bezwodny i silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów palnych. Najczęściej w urządzeniach grzewczych, zasilanych węglem, drewnem, gazem czy chociażby olejem opałowym. Jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ człowiek nie jest w stanie wyczuć jego obecności. Nie ma smaku, zapachu ani koloru. Dlatego też nazywany jest cichym zabójcą.
1: Czy da się przed nim w jakiś sposób uchronić?
4: Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tlenkiem węgla są czujniki czadu. To dość niewielkie urządzenie, które na bieżąco monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu i natychmiast informuje domowników o zagrożeniu głośnym alarmem. Ich zakup to tak naprawdę inwestycja w życie, ponieważ ta czujka kosztuje naprawdę bardzo niewiele, a czasami może uratować całą rodzinę.
1: Tlenek węgla jest niebezpieczny głównie w sezonie grzewczym, bo tak jak pan wspomniał, to chodzi o te wszystkie urządzenia, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, ale nie tylko, prawda?
4: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
1: Wspomniał pan, że czujniki czadu i czujniki dymu to jest dobry sposób, by się uchronić i czasem to ratuje życie całej rodziny, no ale chyba też nie powinniśmy zapominać na przykład o przeglądach kominów.
4: To jest bardzo ważne. Ja wspomniałem tylko o czujkach czadu czy czujkach dymu, jednak musimy pamiętać o obowiązkach, które są nałożone przez ustawodawcę na nas i o cyklicznym przeglądu przewidów kominowych, przewodów wentylacyjnych, co również przy niewłaściwej wentylacji, przy braku tych przeglądów sprzyja powstawaniu tego śmiercionośnego tlenku węgla.
1: To tak na koniec, gdyby pan jeszcze udzielił takich trzech rad podstawowych dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w kontekście czadu. Co zrobić, by się przed nim ustrzec?
4: Tak naprawdę, drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze, pamiętajmy o cyklicznych przeglądach przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. Zapraszajmy kominiarzy do swoich domostw, do swoich mieszkań, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni. Pamiętajmy także o czujkach czadu czy czujkach dymu. To naprawdę niewielkie urządzenia, które kosztują bardzo niewiele, a czasami mogą uratować nasze zdrowie, życie lub też całą rodzinę.
1: A czy w tym temacie właśnie, jeśli chodzi o tlenek węgla, też prowadzicie edukację na przykład najmłodszych albo seniorów?
4: Tak, jak najbardziej. Tutaj podobnie jak z kampanią Stop Pożarom Traw prowadzimy kampanię związaną z czadem. Ona głównie skupiona jest w sezonie grzewczym, to jest od 1 października do końca marca. Strażacy z Jędrzejowa właśnie nie tylko reagują na tego typu zdarzenia, bo przede wszystkim aktywnie działają prewencyjnie. Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. W 2023 roku zorganizowaliśmy taką akcję, w której przekazywaliśmy na przykład czujniki czadu seniorom z naszego powiatu. Natomiast w 2024 roku takie urządzenia trafiły za pośrednictwem wójtów i burmistrzów do lokalnych placówek oświatowych, żeby nasze małe pociechy w szkołach czuły się również bardzo bezpiecznie.
1: Przypomnijmy zatem, tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania i może doprowadzić do tragedii. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, albo nawet śmierć. Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Warto zatem posłuchać rad jędrzejowskich strażaków i zamontować czujniki czadu i dymu. Te niewielkie i niedrogie urządzenia mogą uratować nam życie, jak słyszeliśmy, nie tylko w sezonie grzewczym, ale i przez cały rok.
0: Istotne dla Świętokrzyskiego.
1: To mały dokument, ale zapewnia nam bezpieczeństwo. Osoby, które planują

0: świecie ta karta działa, dlatego warto pamiętać, że karta zapewnia nam pomoc medyczną w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
1: Czyli na przykład na podróż do Afryki karta EKUS nam się nie przyda.
0: No niestety nie, także tutaj musimy już, że tak powiem, ubezpieczać się komercyjnie.
1: Jak mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą wyrobić taką kartę?
0: Jest to bardzo proste, tak z mojego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że dla Państwa też będzie to równie proste, ponieważ wniosek o taką kartę możemy złożyć nawet nie wychodząc z domu. Możemy to zrobić dzięki aplikacji Moje IKP albo internetowemu kontu pacjenta. Wówczas taki wniosek wypełniamy online i czekamy, aż ta karta przyjdzie pod wskazany przez nas adres. Możemy też taką kartę wyrobić sobie od ręki w naszej sali obsługi klientów przy Alei 9 Wieków Kielce 2A. Wówczas przychodzimy, pobieramy bilecik, podchodzimy do odpowiedniego stanowiska. Cała procedura trwa dosłownie 5 minut, ale trzeba się liczyć z tym, że właśnie w tym okresie wakacyjnym trzeba troszeczkę poczekać na swoją kolej. Zainteresowanie tym dokumentem jest dość duże, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast jeżeli taką kartę będziemy chcieli sobie wyrobić samodzielnie, złożyć ten wniosek, to też musimy wziąć pod uwagę dłuższy okres oczekiwania, bo właśnie w tym okresie wakacyjnym wiele osób sobie przypomina, że ten dokument będzie potrzebny, że trzeba go ze sobą zabrać na zagraniczny wyjazd. W związku z tym to zainteresowanie rośnie i wydłuża się czas oczekiwania na dostarczenie tej karty. Dlatego jeżeli macie Państwo już zaplanowany jakiś wyjazd, to bez problemu taką kartę możecie sobie wyrobić samodzielnie, ten wniosek wypełnić samodzielnie. Natomiast jeżeli jest krótszy termin wyjazdu, to apelowałabym o pojawienie się w naszej sali obsługi klientów, dlatego że dostaniecie tę kartę właśnie od ręki.
1: Może warto po prostu pomyśleć o tym wcześniej i na przykład w okresie jesienno-zimowym zawitać do świętokrzyskiego oddziału NFZ-u i złożyć wniosek.
0: Jak najbardziej, jeżeli Państwo wiedzą, że jakiś wyjazd szykuje się powiedzmy dopiero w marcu, w lutym przyszłego roku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką kartę właśnie wyrobić wcześniej, dlatego że ta karta ma swoją ważność również. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, to taka karta jest wydawana na 3 lata. Natomiast emeryci otrzymają ten dokument już na 20 lat. Z kolei dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, dla nich karta EKUS jest ważna do 18 urodzin. W związku z tym to nie jest tak, że tylko na jeden sezon ta karta nas upoważnia do korzystania właśnie z pomocy medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba za granicą. Także mamy ten oddech, możemy tą kartę spokojnie wyrobić i po prostu poczekać na zagraniczny wyjazd.
1: A do czego, mając taką kartę, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają prawo, a do czego nie w leczeniu za granicą?
0: Z kartą EKUS mamy prawo do leczenia przede wszystkim niezbędnego i nieplanowanego. Warto pamiętać, że z tą kartą możemy korzystać z opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. I tu ważna rzecz, korzystamy z tej karty na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. I jeśli w danym państwie na przykład jest obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Państwo musicie się liczyć z tym, że takie koszty trzeba będzie pokryć. Czego nie obejmuje? Karta EKUS nie upoważnia nas do planowanych operacji i zabiegów, a także leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. No chyba, że dalsze koszty leczenia na kartę EKUS w kraju pobytu są wyższe niż w ogóle koszty transportu. No warto też pamiętać, że leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego jeżeli ktoś uprawia sporty wiążące się z takim ryzykiem, to koniecznie przed wyjazdem do tego kraju powinniśmy sprawdzić zasady udzielania właśnie tej pomocy medycznej na kartę EKUS, a warto również rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.
1: Czyli na przykład, jeżeli wybieramy się gdzieś na jakąś górską wycieczkę, na przykład w Alpy, no to jeszcze warto mieć mimo wszystko dodatkowe komercyjne ubezpieczenie.
0: Trzeba sprawdzić, na jakich zasadach w Alpach działa karta EKUS. Jeżeli ona nie obejmuje, powiedzmy, akcji ratunkowych związanych z pobytem w górach, no to wówczas tak, karta EKUS nie zadziała nam. Dlatego wszystko dokładnie przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady udzielania pomocy na tą kartę EKUS, bo one są różne w różnych krajach.
1: A gdzie takie informacje znaleźć? znajdziemy?
0: Można je znaleźć na naszych stronach internetowych.
1: A kiedy wniosków o EKUS jest najwięcej?
0: Właśnie w okresie wakacyjnym. Dziennie nawet 350 kart jest wydawanych tylko w naszej sali obsługi klientów, a wiem, że osoby również te

0: które się nie śpieszą, wnioski wypełniają online.
1: Moim i waszym gościem była Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, wniosek o wydanie karty można złożyć m.in. w sali obsługi klientów Świętokrzyskiego NFZ-u w Kielcach lub przez internet. Wystarczy dostęp do internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP. Można również skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wyrobienie karty jest bezpłatne. EKUS nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swój dokument, także dziecko. EKUS jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. Karta dla osób niewidomych lub niedowidzących jest oznakowana naklejką z alfabetem Braille'a. Karta EKUS, na przykład dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą, jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia EKUS jest ważna do 18 urodzin. Prawo do leczenia przysługuje mieszkańcom regionu świętokrzyskiego na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, do którego się udajemy. Jeśli w danym państwie jest na przykład obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Na przykład we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii koszt wezwania karetki, a w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami, NFZ-em i jego odpowiednikiem w danym kraju. Może być też tak, że chociaż masz ze sobą EKUS, musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani na planowy zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli cię ząb, dentysta pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju. Na przykład dostaniesz tańsze wypełnienie. Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUS obejmie koszty twojego leczenia.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Czas na program Tydzień w Świętokrzyskim. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu. Jednym z tematów będzie grypa, ale nie tylko. W magazynie także przybliżymy program Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i jaki jest jego cel? O tym w rozmowie z Eweliną Jastrzębską, pełniącą obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
3: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest program przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.
1: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Zdrowe Świętokrzyskie.
1: W programie Tydzień w Świętokrzyskim czas na temat dotyczący zdrowia. Dziś z rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Aleksandrą Sutowicz, porozmawiamy o grypie. Czym ona jest i jakie są jej objawy?
4: Grypa jest to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływane przez wirusy grypy i powoduje zachorowania tak naprawdę w każdej grupie wiekowej. Przenosi się drogą kropelkową podczas kichania czy też kaszlu, a jej głównymi objawami jest wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni czy stawów, bóle głowy, ogólne złe samopoczucie, a w przypadku układu oddechowego jest to suchy kaszel, ból gardła i niekiedy katar.
1: Czy możemy się przed grypą obronić lub złagodzić jej przebieg?
4: Tak, i tutaj trzeba podkreślić, że najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania na grypę i związanych z nią powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia. I szczepionka ta nie daje nam 100% gwarancji, że nie zachorujemy na grypę, ale jeśli jej nie unikniemy, to na pewno przejdziemy ją łagodniej i możemy uniknąć powikłań, które mogą być bardzo poważne, bo może być to zapalenie ucha środkowego, może być to angina paciorkowcowa, może być to również zapalenie płuc, czy też zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.
1: W jakim sezonie grypa, że tak powiem, w cudzysłowie, grasuje?
4: Sezon grypowy w Polsce klaruje się od miesiąca października do marca następnego roku, natomiast ten szczyt zachorowań przypada na miesiące zimowe, czyli grudzień, styczeń, luty. I tutaj ważne jest, żeby właśnie zaszczepić się najlepiej przed rozpoczęciem tego szczytu zachorowań.
1: Czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie? Jeśli tak, to jakie grupy wiekowe są tym objęte?
4: Szczepionki przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, dla dorosłych w wieku 65+, a także dla kobiet w ciąży i połogu. Natomiast z 50% refundacji mogą skorzystać dorośli w wieku od 18 do 64 roku życia, a także dorośli 60+ w przypadku szczepionki z wysoką dawką antygenów. I warto zaznaczyć, że aby skorzystać z tej refundacji 100% czy 50%, potrzebna jest recepta od lekarza.
1: No właśnie, jak wygląda taka procedura, żeby przejść to szczepienie?
4: Należy zgłosić się do swojego lekarza z POZ-u i poprosić o receptę.
1: A czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego korzystają z tej możliwości? Chętnie się szczepią przeciwko grypie?
4: No powiem, że wykonawstwo szczepień w grypie w naszym regionie wciąż nie jest zadowalające i ze wstępnych danych na podstawie sprzedanych dawek szczepionek zaszczepiło się ogólnie w kraju około 4,7% Polaków. Natomiast w województwie świętokrzyskim według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się zaledwie około 2,7% populacji województwa.
1: A mamy dane dotyczące powiatu jędrzejowskiego?
4: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się około 2,6% populacji powiatu.
1: A kiedy powinniśmy się zaszczepić, żeby to miało sens, żeby faktycznie uniknąć zachorowania lub grypę przejść łagodniej?
4: Szczepienia przeciw grypie są zalecane dla każdej osoby i można je realizować w czasie trwania całego sezonu grypowego, aczkolwiek optymalnie czas szczepienia przeciw grypie powinien wyprzedzić szczyt zachorowań, który przypada na miesiące zimowe, takie jak grudzień, styczeń i luty.
1: Jak wyglądały dane dotyczące zachorowania na grypę w poprzednich sezonach w województwie świętokrzyskim?
4: W ostatnich latach odnotowaliśmy wzrost przypadków zachorowania na grypę i tutaj warto wskazać na takie liczby, że w 2023 roku było ich w naszym województwie 1765, a w 2024 już 8777.
1: Czyli znaczący wzrost.
4: Bardzo znaczący wzrost.
1: Czy grypa jest niebezpieczna dla ludzi w każdym wieku? Czy są jakieś grupy, że tak powiem, wiekowe, które są najbardziej narażone na ewentualne powikłania?
4: Na pewno osoby starsze i osoby z chorobami współistniejącymi są bardziej narażone na powikłania pogrypowe.
1: Zatem szczepmy się, bo to może pomóc uniknąć zachorowania lub jeśli też do niego dojdzie, to przejdziemy przez grypę łagodniej, no i unikniemy groźnych powikłań. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: W naszym magazynie kolejny temat. Tym razem porozmawiamy o programie Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i kto może z niego skorzystać? O tym już teraz Ewelina Jastrzębska, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
3: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest programem przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy. No oczywiście mogą się ubiegać o takie lokale osoby, które spełniają określone kryteria. No i w przypadku pozytywnej decyzji taka osoba może być zwolniona z czynszu na okres do 60 miesięcy w związku z poniesionymi kosztami remontu.
1: A jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w tym programie?
3: Po pierwsze, trzeba być na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy. I po drugie, to są aspekty dochodowe, czyli tutaj średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy musi spełniać określone kryteria.
1: A jakie to są dokładnie kryteria? Ma pani może takie dane?
3: Tak, już mówię. Średni dochód musi mieścić się w przedziale od 150% do 250% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego. To będą wtedy kwoty w takim przedziale od 2818 zł do 4697 zł i 100 do 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. To są kwoty niższe, 1878 zł do 2818 zł.
1: A jakie mieszkania są do wyboru i w jakich częściach miasta?
3: W każdej edycji programu to były różne adresy i mieszkania znajdujące się w centrum, w Śródmieściu, ale także poza nim. Także tutaj, jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych lokali, no to powiedziałabym na terenie całego miasta, no to będą mieszkania od 1 do 3 pokoi, no czyli będą to mieszkania od 30 do średnio, no średnio powiedziałam 30-50 metrów kwadratowych.
1: To są mieszkania w blokach, kamienicach, starych budynkach?
3: To są mieszkania zarówno w kamienicach, jak i w blokach. Jeżeli mówimy o Śródmieściu, no to część z takich mieszkań oczywiście znajduje się w kamienicach, natomiast były też mieszkania w blokach.
1: A jakich remontów zazwyczaj wymagają? Co mieszkańcy zainteresowani tym programem muszą w tych mieszkaniach zrobić?
3: No, mieszkania też są zróżnicowane, jeżeli chodzi o zakres remontu, tak żeby ten wachlarz, jakby katalog dostępności był też jak największy dla mieszkańców. No, zazwyczaj jest to malowanie, czasami szpachlowanie ścian, wymiana podłogi, czasami są to jakieś kwestie związane z łazienką, tak, wymianą płytek, czy toalety, wanny, tak, to w zależności od mieszkania, natomiast powiedziałabym, że to są najczęściej wykonywane prace.
1: A ile średnio mieszkaniec musi wyłożyć na taki remont? Tak mniej więcej.
3: To są różne kwoty, one się też zmieniały, jeżeli chodzi o lata, tak, no bo wzrost kosztów materiałów budowlanych tutaj też oczywiście bez wątpienia ma na to wpływ. Natomiast powiedziałabym, że jest to skala no od 10 do 30 tysięcy złotych, tak średnio, tak, jeżeli mówimy, no też o różnych mieszkaniach, no jeżeli jest to tylko pomalowanie ścian, wymiana paneli, wiadomo, jest to podłogowych, na przykład będzie remont tańszy, jeżeli jest to bardziej zniszczone pomieszczenie, no to ta kwota może być wyższa.
1: A czy w tych mieszkaniach też na przykład trzeba wymienić sposób ogrzewania?
3: Większość z tych mieszkań jest albo podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, tak więc ewentualnie, no jeżeli ktoś chciałby wymienić ze względów wizualnych kaloryfer, to tak. No są też takie budynki, gdzie jest na przykład jakaś kotłownia, tak, w bloku. Także tutaj, jeżeli chodzi o sposób ogrzewania, to nie ma takiej potrzeby.
1: A co mieszkaniec biorący udział w programie Mieszkanie za remont w Kielcach zyskuje? Bierze mieszkanie, wyremontuje i co dalej?
3: No przede wszystkim ma wyremontowane, nowe, świeże mieszkanie. To jest pierwsza rzecz. Ma stabilną współpracę z gminą, tak? Bo to jest stabilny najem od gminy, więc ma gwarancję tego, że jest to umowa bezterminowa. Najemca może czuć się pewnie i bezpiecznie, tak bym powiedziała. Natomiast no, tutaj największą korzyścią jest możliwość zwolnienia z czynszu do 60 miesięcy. Wtedy ten mieszkaniec musi ponosić tylko koszty mediów. Natomiast z tego czynszu zostaje zwolniony i myślę, że to jest no, ta największa wartość dodana, tak, do tych środków włożonych w remont.
1: Te 60 miesięcy jest dla każdego mieszkania, nieważne czy to jest powierzchnia na przykład 30 metrów kwadratowych, czy też 50?
3: Tutaj liczą się koszty, tak, poniesione na remont, tak? To nie chodzi nam o powierzchnię, tylko o to, ile i jakie środki zostały poniesione na remont, więc może to być maksymalnie 60 miesięcy, ale patrząc też na te różne edycje programu, no mamy mieszkańców, którzy mieli zwolnienie z czynszu na 36 miesięcy, 48, no i maksymalnie 60, także tak to się plasowało.
1: Ile mieszkań już w ten sposób w ramach tego programu udało się wyremontować i przekazać w ręce nowych najemców?
3: Za 6 edycji to było 65 lokali mieszkalnych.
1: Czy mieszkańcy chętnie biorą udział w tym programie? Cieszą się powodzeniem?
3: Tak, ten program cieszy się powodzeniem, zawsze jest dużo chętnych. I myślę, że on jest bardzo pozytywnie odbierany społecznie.
1: Ile średnio w każdej edycji jest mieszkań do wyboru?
3: W tych pierwszych edycjach to była nieduża ilość lokali, 9-10 lokali. To od czwartej do szóstej edycji zwiększyliśmy tą ilość lokali 15, 17, 20, tak to się plasowało w ostatnich trzech edycjach.
1: I wszystkie lokale znajdują nowych najemców?
3: Nie wszystkie. Na przykład jeżeli chodzi o szóstą edycję, zaproponowaliśmy mieszkańcom 20 lokali, natomiast de facto finalnie 12 osób zawarło umowy remontowe.
1: Z punktu widzenia zarządcy, czyli Miejskiego Zarządu Budynków, ta forma udostępniania mieszkań jest korzystna?
3: Tak, uważamy, że jest to bardzo korzystna opcja. No ona jest też taka ciekawa pod względem partycypacji społecznej, tak? I odpowiedzialności konkretnego najemcy za mieszkanie. Ja myślę, że ten aspekt jest bardzo ważny. Ludzie też inaczej postrzegają tą przestrzeń, dbają o nią, czują, że jest bardziej ich. No my jako gmina zyskujemy oczywiście, ale też zadowolonego i właśnie takiego świadomego społecznie najemcy.
1: Jaki jest cel tak ogólnie tego programu Mieszkanie za remont w Kielcach?
3: No, po pierwsze chcielibyśmy i taki zawsze przyświecał cel, żeby pomóc tym mieszkańcom, którzy oczekują na wynajęcie lokalu od gminy, no trochę w przyspieszeniu, tak, tego procesu. Wiemy, że są tacy mieszkańcy, którzy nie mają zdolności kredytowej, nie mają możliwości zaciągnąć kredytu na zakup lokalu, ale na przykład dysponują oszczędnościami lub takimi możliwościami zaciągnięcia kredytu, które powodują, że ten remont mogą wykonać, w związku z czym wtedy ten czas oczekiwania w kolejce się skraca i mieszkaniec zyskuje swoje upragnione cztery kąty zdecydowanie szybciej.
1: Wszystkim zainteresowanym przypominam, informacje o kolejnych edycjach programu Mieszkanie za remont w Kielcach można znaleźć zarówno na stronach Urzędu Miasta Kielce, jak i na stronie Miejskiego Zarządu Budynków. Tam zarówno podstawowe dane, ale i listy mieszkań do wynajęcia i wyremontowania, czy też warunki, jakie trzeba spełnić, by w programie wziąć udział, między innymi te dotyczące dochodów.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Porozmawiamy o wirusie HPV, ale nie tylko. Zajrzymy także do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, a tematem będzie projekt Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
5: Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać.
1: Naszym gościem będzie kierowniczka Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka.
2: Zdrowe Świętokrzyskie.
1: Najpierw słów kilka o naszym zdrowiu. Tematem wirus HPV. Czym jest i co mieszkańcy regionu świętokrzyskiego powinni o nim wiedzieć? O tym już teraz w rozmowie z Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
6: Wirus HPV, czyli ludzki wirus brodawczaka, jest głównym czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy. Ale nie tylko, bo może też powodować raka pochwy i sromu u kobiet, raka prącia u mężczyzn oraz raka odbytu, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka i migdałków, a także okolic głowy i szyi u obu płci, czego zazwyczaj społeczeństwo nie wie, nie ma świadomości. Wyróżniamy ponad 200 typów wirusa HPV, z czego 40 wywołuje zmiany skórne w okolicy narządów płciowych oraz innych części ciała i te typy wirusa dzielą się na wysoce onkogenne i o małym ryzyku onkogennym.
1: Ale jednak niosą zagrożenie właśnie ewentualnego zachorowania na raka. Jak się przed tym uchronić?
6: Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka, ale tutaj warto podkreślić, że szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.
1: Czyli kiedy powinniśmy dokonać takiego szczepienia?
6: Czyli najlepiej zaszczepić zaszczepić no jeszcze dzieci czy młodzież, która nie miała jeszcze kontaktów seksualnych. I od 1 września 2024 roku szczepienia w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV dostępne są dla osób po ukończeniu 9 roku życia do ukończeniu 14 roku życia i dla ułatwienia takie szczepienia można wykonać również w szkole, do której uczęszcza dziecko.
1: W jaki sposób z tego skorzystać?
6: Szkoła, która przystąpiła do programu, współpracuje z przychodnią i zbiera informacje od rodziców zainteresowanych wykonaniem takiego szczepienia i organizuje wizytę lekarza, który z danej przychodni zjawia się w szkole i szczepi dzieci.
1: Czy na przykład 20-30-letnia osoba, mieszkaniec regionu świętokrzyskiego, może też skorzystać z tych szczepionek bezpłatnie?
6: Nie. Te szczepienia tylko bezpłatnie dedykowane są dla osób między 9 a 14 rokiem życia, a poza tym one mają charakter zalecanych szczepień ochronnych i no, są, podlegają odpłatności, jednakże no, warto z tego skorzystać.
1: Czyli to nie jest szczepienie, że tak powiem, obowiązkowe?
6: Nie jest to szczepienie, które znajduje się w obowiązkowym kalendarzu szczepień. Jest to szczepienie zalecane, aczkolwiek mamy tutaj umożliwione przez państwo skorzystanie z bezpłatnego szczepienia właśnie wśród grupy społeczeństwa, która jeszcze nie rozpoczęła tych kontaktów seksualnych i kiedy to szczepienie może przynieść najlepszy efekt.
1: Mamy dane dotyczące regionu świętokrzyskiego, jeśli chodzi o wykonawstwo tych szczepień?
6: Mamy dane dotyczące wykonawstwa szczepień przeciwko HPV w województwie świętokrzyskim i one klarują się na poziomie średniej krajowej, która wynosi około 14%.
1: A jeśli chodzi o powiat jędrzejowski?
6: Jeśli chodzi o powiat jędrzejowski, odsetek zaszczepionych przeciw HPV jest nieco wyższy niż średnia w naszym województwie i wynosi 15,12%. Warto tutaj dodać, że najwyższy odsetek zaszczepionych osiągnięto właśnie w rocznikach dzieci z 2010 roku, 2011 i 2012 roku.
1: Moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: A teraz przenosimy się do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. Z jego kierowniczką Ewą Fortunką rozmawia Michał Pustuła, a tematem projekt, który będzie realizowany aż do końca czerwca 2027 roku. Mały człowiek, wielkie możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
7: To jest taki projekt, o który wnioskowaliśmy do funduszy europejskich dla Świętokrzyskiego z tej perspektywy 2021-2027 i otrzymaliśmy to wsparcie. Projekt obejmie łącznie 390 dzieci oraz 34 nauczycieli, 5 ośrodków wychowania przedszkolnego w gminie Jędrzejów. I to jest tak, przedszkole numer 1 w Jędrzejowie, przedszkole numer 2 w Jędrzejowie, przedszkole numer 3 w Jędrzejowie, przedszkole w Kroniowie, które funkcjonuje w zespole w ramach Zespołu Placowego Światowych w tej miejscowości i przedszkole w Prząsławiu, które funkcjonuje też w Zespole Placowego Światowych w Prząsławiu. Projekt jest skierowany do przedszkolaków, czyli do dzieciaczków, ale również do nauczycieli. I każda z tych grup docelowych projektu coś z tego projektu na pewno zyska. Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać. Wszędzie jest nam potrzebna, tak? Wszędzie potrzebujemy umiejętności IT. Okazuje się, że bardzo ważną też kwestią obecnie staje się doradztwo zawodowe. I o ile kiedyś mówiliśmy o doradztwie zawodowym na poziomie klasy 8 szkoły podstawowej, tak w tej chwili już takie pierwsze zmianki, czy też pierwsze takie zajęcia zawodoznawcze, może to za duże słowo, ale takie ukierunkowujące rozwój już właśnie przyszłości dziecka, już prowadzi się podczas edukacji właśnie przedszkolnej i my też takie zajęcia tam, czy takie moduły zaplanowaliśmy. Ważną kwestią tego projektu jest także możliwość organizacji różnorodnych wyjazdów edukacyjnych dla dzieciaków z przedszkola. To są wyjazdy takie po najbliższej okolicy, czyli no, zamykamy się powiedzmy w naszym województwie, czy też w jakichś niedalekich odległościach, bo wiadomo, że dzieciaki przedszkolne wymagają trochę innego sposobu organizowania takich wyjazdów. Ale na przykład Ogród Botaniczny w Kielcach to bardzo ciekawe miejsce, gdzie można edukację ekologiczną świetnie realizować. Szkółka Krzewów i Drzewek w Boleścicach. To jest na naszym terenie, tutaj na terenie naszego powiatu, więc niedaleko, a też można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Motylarnia w Czaplach na przykład. To też bardzo ciekawe miejsce i bardzo polecane dla dzieciaków z edukacji przedszkolnej. No, my sami w Jędrzejowie posiadamy świętokrzyską kolej wąskotorową. To jest taka nasza atrakcja lokalna i też dzieciaki bardzo chętnie, czy to z nauczycielami swoimi, czy z nauczycielami i rodzicami korzystają z takich wyjazdów. Więc myślę, że ta oferta właśnie projektowa bardzo wzbogaci ofertę tej edukacji przedszkolnej, którą na co dzień realizujemy w naszych placówkach. Jeśli chodzi o projekt, to daje nam też możliwości finansowania, doposażenia, żeby część tych zajęć, na przykład, których normalnie w ofercie przedszkolnej nie mamy, to żeby były możliwe do realizacji. I na przykład materiały do pracowni sensorycznej, integracji sensorycznej, bo my nie mamy w naszych przedszkolach takich pracowni, dzięki projektowi będziemy mogli sobie taką pracownię zorganizować. Materiały do pracowni logopedycznej, coraz bardziej specjalistyczne materiały można dostać, nie zawsze nas na to stać, zatem projekt znowu umożliwi nam wyposażenie takiej nowoczesnej pracowni logopedycznej. Materiały do zajęć ekologicznych to oczywiście takie materiały dydaktyczne, ale też znowu materiały typu krzewy, rośliny, kwiaty, zioła, warzywa, można zakładać tutaj warzywniki, można hodować zioła z dziećmi, a w przedszkole każde ma taką działkę, na której może takie działania podejmować związane z taką edukacją ekologiczną. Przedszkola na przykład nasze posiadają podłogi interaktywne, to do tego rozwoju psychoruchowego jest bardzo często stosowane, więc tu też istnieje możliwość, no bo wiadomo, to się cały sprzęt się zużywa, możliwość do kupienia, żeby takie zajęcia psychoruchowe też prowadzić na nowoczesnym sprzęcie.
8: A co z nauczycielami? Bo wiem, że także nauczycieli obejmuje ten projekt.
7: Nauczyciele zawsze objęci są. Zresztą ja powiedziałam na początku, że to będzie skierowane do 34 nauczycieli z tych naszych 5 ośrodków wychowania przedszkolnego. Więc przede wszystkim podnoszenie kompetencji takich dydaktycznych, czyli szkolenia, kursy, konferencje, ale też wyjazdy, takie materiały edukacyjne, które będzie można na tych zajęciach wykorzystywać, bo nauczyciele sobie tworzą takie materiały, wymieniają się nimi, zawiązują współpracę między placówkami, zatem wzajemnie mają wpływ na swoje placówki, na podnoszenie jakości tych placówek, dzielą się swoimi pomysłami, wykorzystują te pomysły w swoich placówkach, tak, zaczerpnięte z innej placówki, więc bardzo wiele korzyści płynie z takiej współpracy w ramach projektu dla grona pedagogicznego każdej z tych placówek, a przy okazji podnoszą swoje kompetencje, nabywają kolejne kompetencje, na przykład właśnie w kwestii prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego czy integracji sensorycznej.
8: No przyznam się pani szczerze, że mnie najbardziej zaskoczyło to doradztwo zawodowe. Oczywiście pamiętajmy, że jest to na poziomie dzieciaków, które są
7: dzieciaków
8: w przedszkolu. No, ja pamiętam ze swojego przedszkola, że absolutnie każdy chłopiec marzył o tym, żeby zostać strażakiem. Natomiast teraz czas i czasy się zmieniają i świat się zmienia, więc chyba ważne jest to, żeby już od najmłodszych lat w odpowiedni sposób wyłuskać te umiejętności, które każdy przedszkolak posiada, no i oczywiście odpowiednio te dzieciaki ukierunkowywać, bo to także w przyszłości zaprocentuje.
5: Oczywiście, to jest bardzo ważne, ponieważ no, rodzimy się z jakimiś predyspozycjami, gdzieś w genach mamy już wpisane pewne umiejętności. Oczywiście większość z nich możemy wyćwiczyć, ale no, stąd się bierze potem właśnie, albo lubimy potem swoją pracę, albo jej nie lubimy, albo czujemy się w tej pracy bardzo dobrze, albo też trochę gorzej i się trochę męczymy. Więc oczywiście to nie są zajęcia na poziomie 15-latka, ale na pewno takie zajęcia, które pozwalają zdiagnozować, pozwalają na przykład nauczycielom na to, żeby rozmawiać z rodzicami o obserwowanych u dzieci na przykład szczególnych predyspozycjach, uzdolnieniach, szczególnych zainteresowaniach. To pomaga też rodzicowi pracować w domu z dzieckiem w jakimś kierunku, prawda? Albo dodatkowo, często rodzice pytają dodatkowo, co mogliby jeszcze dzieciom zaoferować oprócz tej opieki przedszkolnej i tego, co się dzieje w naszych przedszkolach, bo dzieciaki chodzą na różne zajęcia. W przedszkolach może mniej, ale już takie starsze 5-6-latki to już zaczynają, tak? Predyspozycja do języka, predyspozycja do, nie wiem, artystycznych działań różnych, tak? To widać. To jak pracuje się z grupą, nauczyciele to dostrzegają i też to pomaga im, no, pracować z rodzicami.
1: Z Ewą Fortunką, kierowniczką Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, rozmawiał Michał Pustuła. Ja przypomnę, że projektem Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów, objęte będą zarówno dzieci, jak i nauczyciele.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Justyna Rudzka, zapraszam. Pora na magazyn Tydzień w Świętokrzyskim, a w nim kilka ciekawych tematów. Poruszymy kwestię bezpieczeństwa mieszkańców. Z rzecznikiem Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, porozmawiamy o Czadzie, który jak się okazuje jest niebezpieczny cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
5: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
4: To już za chwilę. W programie także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dowiemy się, co to takiego. O tym m.in. w rozmowie z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego, europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy.
4: Przybliżymy ten temat już za chwilę.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Świętokrzyskiego.
4: Zgodnie z zapowiedzią, moim pierwszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, a tematem Czad. Czym tak właściwie jest?
5: Czad, czyli tlenek węgla, jest to bezbarwny, bezwodny i silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów palnych. Najczęściej w urządzeniach grzewczych, zasilanych węglem, drewnem, gazem czy chociażby olejem opałowym. Jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ człowiek nie jest w stanie wyczuć jego obecności. Nie ma smaku, zapachu ani koloru. Dlatego też nazywany jest cichym zabójcą.
7: Czy da się przed nim w jakiś sposób uchronić?
5: Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tlenkiem węgla są czujniki czadu. To dość niewielkie urządzenie, które na bieżąco monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu i natychmiast informuje domowników o zagrożeniu głośnym alarmem. Ich zakup to tak naprawdę inwestycja w życie, ponieważ ta czujka kosztuje naprawdę bardzo niewiele, a czasami może uratować całą rodzinę.
7: Tlenek węgla jest niebezpieczny głównie w sezonie grzewczym, bo tak jak pan wspomniał, to chodzi o te wszystkie urządzenia, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, ale nie tylko, prawda?
5: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
7: Wspomniał pan, że czujniki czadu i czujniki dymu to jest dobry sposób, by się uchronić i czasem to ratuje życie całej rodziny, no ale chyba też nie powinniśmy zapominać na przykład o przeglądach kominów.
5: To jest bardzo ważne. Ja wspomniałem tylko o czujkach czadu czy czujkach dymu, jednak musimy pamiętać o obowiązkach, które są nałożone przez ustawodawcę na nas i o cyklicznym przeglądu przewidów kominowych, przewodów wentylacyjnych, co również przy niewłaściwej wentylacji, przy braku tych przeglądów sprzyja powstawaniu tego śmiercionośnego tlenku węgla.
7: To tak na koniec, gdyby pan jeszcze udzielił takich trzech rad podstawowych dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w kontekście czadu. Co zrobić, by się przed nim ustrzec?
5: Tak naprawdę, drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze, pamiętajmy o cyklicznych przeglądach przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. Zapraszajmy kominiarzy do swoich domostw, do swoich mieszkań, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni. Pamiętajmy także o czujkach czadu czy czujkach dymu. To naprawdę niewielkie urządzenia, które kosztują bardzo niewiele, a czasami mogą uratować nasze zdrowie, życie lub też całą rodzinę.
7: A czy w tym temacie właśnie, jeśli chodzi o tlenek węgla, też prowadzicie edukację na przykład najmłodszych albo seniorów?
5: Tak, jak najbardziej. Tutaj podobnie jak z kampanią Stop Pożarom Traw prowadzimy kampanię związaną z czadem. Ona głównie skupiona jest w sezonie grzewczym, to jest od 1 października do końca marca. Strażacy z Jędrzejowa właśnie nie tylko reagują na tego typu zdarzenia, bo przede wszystkim aktywnie działają prewencyjnie. Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. W 2023 roku zorganizowaliśmy taką akcję, w której przekazywaliśmy na przykład czujniki czadu seniorom z naszego powiatu. Natomiast w 2024 roku takie urządzenia trafiły za pośrednictwem wójtów i burmistrzów do lokalnych placówek oświatowych, żeby nasze małe pociechy w szkołach czuły się również bardzo bezpiecznie.
7: Przypomnijmy zatem, tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania i może doprowadzić do tragedii. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, albo nawet śmierć. Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Warto zatem posłuchać rad jędrzejowskich strażaków i zamontować czujniki czadu i dymu. Te niewielkie i niedrogie urządzenia mogą uratować nam życie, jak słyszeliśmy, nie tylko w sezonie grzewczym, ale i przez cały rok.
3: Istotne dla Świętokrzyskiego.
7: To mały dokument, ale zapewnia nam bezpieczeństwo. Osoby, które planują wyjazd zagraniczny, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej mamy pewność, że otrzymamy pomoc medyczną. O szczegółach już teraz Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego, europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy. No wiadomo, że to nie do wszystkich krajów na świecie ta karta działa, dlatego warto pamiętać, że karta zapewnia nam pomoc medyczną w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
7: Czyli na przykład na podróż do Afryki karta EKUS nam się nie przyda.
6: No niestety nie, także tutaj musimy już, że tak powiem, ubezpieczać się komercyjnie.
7: Jak mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą wyrobić taką kartę?
6: Jest to bardzo proste, tak z mojego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że dla Państwa też będzie to równie proste, ponieważ wniosek o taką kartę możemy złożyć nawet nie wychodząc z domu. Możemy to zrobić dzięki aplikacji Moje IKP albo internetowemu kontu pacjenta. Wówczas taki wniosek wypełniamy online i czekamy, aż ta karta przyjdzie pod wskazany przez nas adres. Możemy też taką kartę wyrobić sobie od ręki w naszej sali obsługi klientów przy Alei 9 Wieków Kielce 2A. Wówczas no, przychodzimy, pobieramy bilecik, podchodzimy do odpowiedniego stanowiska. Cała procedura trwa dosłownie 5 minut, ale trzeba się liczyć z tym, że właśnie w tym okresie wakacyjnym no, trzeba troszeczkę poczekać na swoją kolej. Zainteresowanie tym dokumentem jest dość duże, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast jeżeli taką kartę będziemy chcieli sobie wyrobić samodzielnie, złożyć ten wniosek, to też musimy wziąć pod uwagę dłuższy okres oczekiwania, bo właśnie w tym okresie wakacyjnym wiele osób sobie przypomina, że ten dokument będzie potrzebny, że trzeba go ze sobą zabrać na zagraniczny wyjazd. W związku z tym to zainteresowanie rośnie i wydłuża się czas oczekiwania na dostarczenie tej karty. Dlatego jeżeli macie Państwo już zaplanowany jakiś wyjazd, no to bez problemu taką kartę możecie sobie wyrobić samodzielnie, ten wniosek wypełnić samodzielnie. Natomiast jeżeli jest krótszy termin wyjazdu, to apelowałabym o pojawienie się w naszej sali obsługi klientów, dlatego że dostaniecie tę kartę właśnie od ręki.
7: Może warto po prostu pomyśleć o tym wcześniej i na przykład w okresie jesienno-zimowym zawitać do Świętokrzyskiego Oddziału NFZ-u i złożyć wniosek.
6: Jak najbardziej, jeżeli Państwo wiedzą, że jakiś wyjazd szykuje się powiedzmy dopiero w marcu, w lutym przyszłego roku, nic nie stoi stoi na przeszkodzie, żeby taką kartę właśnie wyrobić wcześniej, dlatego że ta karta ma swoją ważność również. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, to taka karta jest wydawana na 3 lata. Natomiast emeryci otrzymają ten dokument już na 20 lat. Z kolei dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, dla nich karta EKUS jest ważna do 18 urodzin. W związku z tym to nie jest tak, że tylko na jeden sezon ta karta nas upoważnia do korzystania właśnie z pomocy medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba za granicą. Także mamy ten oddech, możemy tą kartę spokojnie wyrobić i po prostu poczekać na zagraniczny wyjazd.
7: A do czego, mając taką kartę, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają prawo, a do czego nie w leczeniu za granicą?
6: Z kartą EKUS mamy prawo do leczenia przede wszystkim niezbędnego i nieplanowanego. Warto pamiętać, że z tą kartą możemy korzystać z opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. I tu ważna rzecz, korzystamy z tej karty na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. I jeśli w danym państwie na przykład jest obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i państwo musicie się liczyć z tym, że takie koszty trzeba będzie pokryć. Czego nie obejmuje? Karta EKUS nie upoważnia nas do planowanych operacji i zabiegów, a także leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. No chyba, że dalsze koszty leczenia na kartę EKUS w kraju pobytu są wyższe niż w ogóle koszty transportu. No warto też pamiętać, że leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego jeżeli ktoś uprawia sporty wiążące się z takim ryzykiem, to koniecznie przed wyjazdem do tego kraju powinniśmy sprawdzić zasady udzielania właśnie tej pomocy medycznej na kartę EKUS, a warto również rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.
7: Czyli na przykład, jeżeli wybieramy się gdzieś na jakąś górską wycieczkę, na przykład w Alpy, no to jeszcze warto mieć mimo wszystko dodatkowe komercyjne ubezpieczenie.
6: Trzeba sprawdzić, na jakich zasadach w Alpach działa karta EKUS. Jeżeli ona nie obejmuje, powiedzmy, akcji ratunkowych związanych z pobytem w górach, no to wówczas tak, karta EKUS nie zadziała nam. Dlatego wszystko dokładnie przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady udzielania pomocy na tą kartę EKUS, bo one są różne w różnych krajach.
7: A gdzie takie informacje znajdziemy?
6: Można je znaleźć na naszych stronach internetowych.
7: A kiedy wniosków o EKUS jest najwięcej?
6: Właśnie w okresie wakacyjnym. Dziennie nawet 350 kart jest wydawanych tylko w naszej sali obsługi klientów, a wiem, że osoby również, te, które się nie śpieszą, wnioski wypełniają online.
7: Moim i waszym gościem była Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, wniosek o wydanie karty można złożyć m.in. w sali obsługi klientów Świętokrzyskiego NFZ-u w Kielcach lub przez internet. Wystarczy dostęp do internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP. Można również skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wyrobienie karty jest bezpłatne. EKUS nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swój dokument, także dziecko. EKUS jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. Karta dla osób niewidomych lub niedowidzących jest oznakowana naklejką z alfabetem Braille'a. Karta EKUS, na przykład dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą, jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia EKUS jest ważna do 18 urodzin. Prawo do leczenia przysługuje mieszkańcom regionu świętokrzyskiego na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, do którego się udajemy. Jeśli w danym państwie jest na przykład obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Na przykład we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii koszt wezwania karetki, a w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami, NFZ-em i jego odpowiednikiem w danym kraju. Może być też tak, że chociaż masz ze sobą EKUS, musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani na planowy zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli cię ząb, dentysta lista pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju. Na przykład dostaniesz tańsze wypełnienie. Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUS obejmie koszty twojego leczenia.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Justyna Rudzka, witam ponownie i zapraszam. W magazynie Tydzień w Świętokrzyskim porozmawiamy o bezpieczeństwie na jednośladach. Coraz więcej osób korzysta z ekologicznych środków transportu, rowerów czy coraz bardziej popularnych hulajnóg elektrycznych. Jakie są zasady, by jednośladem bezpiecznie się poruszać? O tym już teraz podkomisarz Beata Soboń, rzeczniczka jędrzejowskiej policji.
8: Przede wszystkim zacznijmy od zasad uprawnionych osób do jazdy taką hulajnogą elektryczną, bo na przykład dzieci do lat 10 nie mogą się absolutnie poruszać takim urządzeniem po drodze publicznej. Mogą się poruszać jedynie w strefie zamieszkania, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. W przypadku dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia mogą korzystać z takiej hulajnogi elektrycznej, ale do poruszania się takim urządzeniem wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku, jeżeli osoba nie posiada takiej karty rowerowej lub prawa jazdy, też z takiego urządzenia nie może korzystać i musi liczyć się wtedy, jeżeli jest osoba w wieku powyżej 17 lat, musi liczyć się z nałożeniem nawet na niego mandatu karnego lub skierowaniem wniosku do sądu, ale w przypadku dzieci od 10 do 17 lat, no to jest wtedy już obligatoryjnie wniosek do sądu. Jeżeli osoba ukończyła 18 lat, wtedy jest niewymagane jest żadne uprawnienia. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to my zawsze powtarzamy, żeby przede wszystkim osoby korzystały z kasków ochronnych. W przypadku jakiegoś zdarzenia drogowego zawsze ten kask chroni naszą głowę. Też należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa dla ruchu rowerów, a nie jeździć po miejscach niedozwolonych. Też jeżeli chodzi o tą prędkość, osoby poruszające się na hulajnodze elektrycznej nie powinny przekraczać prędkości 30 km na godzinę.
7: Powiedzieliśmy odnośnie bezpieczeństwa na hulajnogach, a jakie zasady obowiązują rowerzystów?
8: Przede wszystkim zawsze upominamy, żeby pojazd, którym wyjeżdżamy na drogę, czy też na przejażdżkę, żeby był przede wszystkim sprawny technicznie, czyli przede wszystkim, żeby były sprawne hamulce, przede wszystkim też, żeby były światła. Też na pewno będą się zdarzać sytuacje, kiedy rowerzyści będą poruszać się nocą, żeby były odpowiednio oznakowane, oświetlone, żeby dla kierowców taki rowerzysta był widziany już z daleka. Przede wszystkim też zawsze powtarzamy, żeby korzystać z jakiegoś kasku ochronnego na głowę, bo w przypadku, na przykład, tak jak mówiłam, zdarzenia drogowego, kask chroni naszą głowę i wtedy możemy uniknąć jakichś poważnych obrażeń.
7: A jak to wygląda jeszcze w kontekście poruszania się rowerem czy hulajnogą po chodniku? Czy to jest dozwolone?
8: Przepisy stanowią tak, że rowerem czy hulajnogą elektryczną nie powinniśmy poruszać się po chodniku. Można tylko poruszać się właśnie po wyznaczonych ścieżkach. Ale są przypadki takie, że jeżeli stanowią tutaj jakieś względy zdrowotne lub też jest duże nasilenie ruchu i boimy się o własne bezpieczeństwo, wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy jednak pojechali tym chodnikiem, bo to jest po prostu też zadbanie o własne bezpieczeństwo.
7: No i też pewnie na terenie powiatu czy miasta Jędrzejowa nie zawsze mamy do dyspozycji tą ścieżkę rowerową, prawda?
8: Dokładnie. Po mieście nie ma też ścieżek rowerowych, są też tylko wyznaczone w kilku miejscach ścieżki rowerowe. Jest wybudowana taka większa trasa, dłuższa trasa od Jędrzejowa w kierunku miejscowości Nagłowice, gdzie po prostu osoby mogą sobie pojeździć bezpiecznie na tych rowerach.
7: Pamiętajmy, że droga jest dla wszystkich, a bezpieczeństwo jej użytkowników w dużej mierze zależy od ich zachowania. Zatem przestrzegajmy podstawowych zasad. Moim i waszym gościem była rzeczniczka jędrzejowskiej policji, podkomisarz Beata Soboń.
3: Ciekawe świętokrzyskie.
7: Region świętokrzyski jest dostępny w aplikacji turystycznej Smart Guide. Co to takiego i co w niej znajdziemy? O tym Anna Falikowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, a rozmawia Michał Pusz. Ustuła.
9: Jeżeli chodzi o świętokrzyskie, to chcieliśmy przede wszystkim pokazać takie trasy, które najczęściej właśnie interesują turystów. Czyli mamy na przykład Sandomierz w Pigułce, mamy Szlakiem Zdrowia w Busku Zdroju, mamy również szlaki tematyczne. Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny, Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki, czy też Świętokrzyski Szlak Literacki.
10: Ale wiem, że jest też Świętokrzyski, to chyba troszeczkę nawiązanie i odbicie do nowego Parku Legend Świętokrzyskich, bo wiem, że ten także dzięki aplikacji możemy przejść, prawda?
9: Tak. Teren Gór Świętokrzyskich, a dokładnie Pasma Głównego Łysogóry, jest dosyć newralgicznie. Turyści często mylą Łysicę z Łysą Górą. Święty Krzyż to też czasami dla nich jakaś zupełnie inna góra, dlatego chcieliśmy im nieco pomóc. Dlatego mamy właśnie kilka propozycji. To jest Szlak Legend Świętokrzyskich, wychodzący właśnie z Nowej Supi na Święty Krzyż, ale też Szlak Średniowieczny, który obejmuje Osadę Średniowieczną i również Święty Krzyż. Oczywiście nie mogło zabraknąć również okolic Łysicy. Z kolei miasto Kielce zaproponowało zwiedzanie w Pigułce, ale też oczywiście zwiedzanie atrakcji geologicznych regionu Kielce naturalnie.
10: No, wszak Kielce zwane są po prostu jednym wielkim kamieniołomem pod gołym niebem.
9: Albo rajem geologicznym.
10: Albo rajem geologicznym, tak również bywają nazywane. Pani Aniu, ja mam pytanie takie troszeczkę z innej beczki, bo czy to oznacza stworzenie, czy przyłączanie się do właśnie takich aplikacji jak Smart Guide, czy to oznacza, że właśnie w tę stronę podąża współczesna turystyka, że jednak już odchodzimy od papierowych przewodników, że odchodzimy także od przewodników, którzy oprowadzali nas, towarzysząc nam jako osoby w wycieczkach i pokazując i opowiadając o tych wszystkich urokach danych miejsc. Teraz to będzie wyglądać tak, że ściągamy aplikacje na swoje telefony, zakładamy słuchawki na uszy i podróżujemy, przechadzając się tymi szlakami?
9: Na pewno jest to temat teraz bardzo, bardzo modny, bardzo na czasie. Sztuczna inteligencja. Natomiast w turystyce na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi go człowieka. Jakkolwiek na przykład tego typu aplikacje bardzo pomagają przede wszystkim turystom indywidualnym, bo to jest raczej propozycja dla turystów indywidualnych, to jednak nie znaczy to, że stracą na tym przewodnicy lokalni, absolutnie. Oni cały czas ten kontakt z żywym człowiekiem jest jak najbardziej potrzebny. Turyści, którzy

0: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
1: No i co, Barbara, co?
0: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Do hymnu.
6: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schroni

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 20.

0: 8 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Reklama.
2: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
3: To jest wakacyjne wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to możecie usłyszeć najciekawsze wywiady z ostatnich miesięcy. To teraz zapraszam na niezwykłe spotkanie z artystką, która, słuchajcie, do dziś kocha muzykę Elvisa Presleya. A nazywa się Ania Dąbrowska.
2: Pewnego razu w muzyce.
4: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce, musi mieć początek. Tym razem wędrujemy do roku 1981, do miasta Chełm. To właśnie tam urodziła się Ania Dąbrowska.

0: Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ania Dąbrowska uczęszczała do szkoły muzycznej w klasie kontrabasu. Zresztą przez pewien czas grała na gitarze basowej. I być może, gdyby nie pewna bardzo znana wokalistka, czyli Mariah Carey, to kariera Ani Dąbrowskiej potoczyłaby się zupełnie inaczej. Twórczość Mariah Carey Ania Dąbrowska poznała dogłębnie. Zresztą nie tylko ona, ale również jej sąsiedzi.
1: No więc, kiedy po raz pierwszy usłyszałam, wyobraźcie sobie, Mariah Carey, kupiłam wszystkie jej płyty i jak byłam młodą dziewczyną mającą typu lat, no nie wiem, no 13-15, to po prostu wyłam w domu, wszystkie jej wysokie dźwięki potrafiłam zaśpiewać i sąsiedzi dzwonili i mnie uspokajali, a ja im tłumaczyłam, że nie mogę przestać śpiewać, bo jutro mam ważne przesłuchanie, jutro mam ważny casting. Tak się tłumaczyłam, więc wokalistką, która niestety zdeterminowała życie moich sąsiadów, była Mariah Carey i jej płyty myślę, że mogą znać na pamięć w moim wykonaniu.
0: Ale oczywiście muzycznych fascynacji było zdecydowanie więcej, bo chyba każdy z nas za młodu słuchał Elvisa Presleya.
1: Elvis Presley to jest taka postać wybitna, wybitny wokalista i showman. Lubię jego twórczość taką już, że tak powiem, późniejszą, z tego okresu, kiedy już nie był taki ładny, trochę był już taki grubszy, ale wtedy uważam, że miał najlepsze piosenki. Nawet wykonywałam na koncercie jedną z nich i to była piosenka Suspicious Minds. Wydaje mi się, że jego głos, jeden z bardziej wybitnych głosów, jakie słyszałam w życiu, mający taki dar naturalnej interpretacji. Wiesz, to nie był zwykły wokalista, to on w ogóle był wokalista, który śpiewał całym sobą. Do tego pisali mu naprawdę wybitne piosenki i tyle, no.

0: Ania Dąbrowska dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Tak swoją drogą ciekawe, czy jeszcze pamiętamy, że Ania Dąbrowska pojawiła się w 2002 roku w programie Idol. Jak po latach wspomina udział w tym programie?
1: Fajnie było się zetknąć z telewizją, z wielkim widowiskiem, które można było obserwować od drugiej strony, od tego, jak to się robi, jak to się tworzy. Gdzieś tam to było na pewno dla mnie duże przeżycie, bo przecież nic o tym nie wiedziałam. Byłam młodą dziewczyną i to do tego jeszcze małą miasteczkową z malutkiego miasta w ogóle przyjechałam do Warszawy. To tak brzmiało i tak naprawdę było to takie uczucie jak z filmu Dziewczyny do wzięcia, które pociągiem przyjechały do Warszawy szukać partii.

0: Dodajmy, że mówimy o wydarzeniach sprzed ponad 20 lat, bo to właśnie wtedy Ania Dąbrowska pojawiła się w programie Idol. Od tego czasu chwila minęła. Czy Ania Dąbrowska myśli o upływie czasu?
1: No wiesz co, niestety, wiesz, pierwsze zmarszczki, wiesz, z wyczekiwaniem trochę się patrzy w lustro, wiesz, co się zacznie zmieniać. Poza tym, wiesz, magiczne 20 parę lat, nie, to jest jednak taki stan beztroski jakiejś i nie myśli się wtedy o wielu problemach, które cię nie dotyczą. Właściwie nie przynależysz do takiej grupy tych ludzi, którzy są po tamtej stronie, wiesz. Jak miałam 20, nie wiem, 1 lat, to 30 lat wydawało mi się, wiesz, takim totalnie odległym biegunem dla mnie i wiesz, to jest tak, że Trochę miałam takie poczucie, że mnie to nigdy nie spotka. A jednak to, wiesz, spotyka wszystkich, nie? I wtedy zaczynasz trochę więcej na ten temat myśleć. I siłą rzeczy musisz się albo z tym pogodzić, albo się nie pogodzić. Wiesz, są różne. Są tylko dwa wyjścia właściwie, nie?
0: Właściwie jest też trzecie wyjście. Można się cofnąć w czasie. I w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce taką właśnie podróż teraz odbędziemy. Z Anią Dąbrowską cofniemy się do czasów podstawówki, bo to właśnie wtedy zaczęła się przygoda z muzyką.
1: Takie pierwsze doświadczenie to było w podstawówce, wiesz, znaczy w ogóle ja to pamiętam przez całe życie, takie doświadczenie, że nawet jak byłam bardzo małą dziewczynką, nie wiem, miałam parę lat, to sąsiedzi brali mnie na ręce i prosili: Ania, zaśpiewaj teraz piosenkę, prawda? To tak często się dzieciom generalnie mówi różne rzeczy, jak są utalentowane. I pamiętam, że się strasznie wstydziłam, w ogóle to mi przychodziło jednak z trudem, ale oczywiście śpiewałam, bo nie widziałam innego wyjścia wtedy. Nie wiedziałam, że mogę się przeciwstawić. I pamiętam, że to raczej tak przez całe życie w ogóle ściągnie się za mną, tak.
0: Ale kolejne wspomnienia związane z muzyką będą już zdecydowanie przyjemniejsze. To też będzie szkoła, tyle że średnia.
1: Występowałam na akademiach, akurat to wspominam bardzo dobrze, bo to się wiązało z urwaniem się z lekcji w szkole już średniej. Pamiętam, że to było bardzo fajne, wiesz. Zawsze do akademii było dużo prób. Trzeba było w tych próbach uczestniczyć, wiem, przygotowywać te akademie, więc ja byłam taką osobą, która tam brała udział w tym wszystkim. W związku z tym miałam zawsze usprawiedliwienie z lekcji i było bardzo fajnie.
0: I tak się łączy przyjemne z pożytecznym.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: A dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce w głównej roli artystka, którą znamy i lubimy chyba wszyscy. Jedyna i niepowtarzalna. Ania Dąbrowska.

0: Cofnęliśmy się już dzisiaj z Anią Dąbrowską do czasów podstawówki, kiedy to tak na dobrą sprawę zaczęła się przygoda z muzyką. Wspominaliśmy o tym, jak muzyka wyglądała, kiedy chodziła do szkoły średniej. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ania Dąbrowska studiowała psychologię. Czy psychologia pomaga w życiu i w poruszaniu się po meandrach show biznesu?
1: Na pewno pomagają. No kurczę, psychologia jest takim źródłem wiedzy, jeżeli chodzi o twoje stany psychiczne, o stany psychiczne innych ludzi, bo tak różnorodne, że musisz to potem wykorzystać, wiesz, w życiu, no. Jest masa rzeczy, których ludzie nie zdają sobie sprawy. Nie zdają sobie sprawy z tego, że inni nimi manipulują, że nie są asertywni, że tego nie potrafią zrobić, bo że są nieśmiali i tak dalej, i tak dalej. W których psychologia bardzo pomaga i myślę, że bardzo mi pomogła w zrozumieniu siebie, innych, świata.
0: A skoro psychologia pomaga w zrozumieniu samego siebie, to z odpowiedzią na następne pytanie nie powinno być żadnego problemu. Kiedyś zadaliśmy Ani Dąbrowskiej pytanie, co w sobie lubi najbardziej?
1: No to rzeczywiście jest trudne pytanie. Wiesz co, lubię siebie za to, że jestem dobrym człowiekiem, że jestem tolerancyjna, za to, że jestem cierpliwa wobec dzieci, za to, że się nie kłócę, że nie wybucham i że można się ze mną dogadać na wszystkie tematy.
0: Teraz pora na drugi biegun, czyli czego Ania Dąbrowska w sobie nie lubi.
1: Oj, mnóstwa rzeczy w sobie nie lubię. To jest akurat łatwiejsze. Jestem leniwa, nie mam silnej woli, mam słomiany zapał. W związku z tym nie realizuję wielu rzeczy, które powinnam. Odłogiem leży w ogóle zaczętych co najmniej 10 spraw zawsze. Nie nadążam z niczym, mam niezapłacone rachunki, nieposprzątane w domu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo sympatycznie jest. Jestem dosyć zamknięta w sobie, ciężko do mnie dotrzeć, ciężko ze mną żyć ze względu na to, że jestem, wiesz, często nieobecna w ogóle gdzieś tam w swoim świecie, wiesz, i odpowiadam w stylu okej, dobra, tak.
2: W głowie mi siedzisz wciąż, o tobie myślę dzień i noc. Czy tego chcę, czy nie?
0: Gdyby zajrzeć na długą listę nagród i wyróżnień Ani Dąbrowskiej, to znajdziemy na niej kilka Fryderyków, nie mówiąc już o ponad 30 nominacjach do tej statuetki. Jak się okazuje, Ania Dąbrowska do nagród ma podejście dość niezwykłe.
1: No, nagrody są zawsze przyjemną rzeczą takim właśnie uznaniem dla czyjejś pracy. I ja osobiście się nie kieruję ilością nagród, bo i rozpamiętywaniem przeszłości w takim sensie, że show business to jest generalnie show business, jak to brzmi w ogóle okropnie. Generalnie jakby muzyka i ten cały świat jest obarczony ciągłą zmianą i raz przyznane nagrody niczego nie gwarantują, niczego nie dają na przyszłość, więc cały czas trzeba być, trzeba pracować, trzeba jakby, no nie wiem, poszukiwać w sobie nowych pokładów kreatywności, bo jakby te wszystkie nagrody można sobie postawić na półkę i są i tyle, i nic więcej nie przyniosą.
0: Ania Dąbrowska przed laty, jak być może pamiętamy, wystartowała w programie typu Talent Show, to był Idol z 2002 roku. Po latach stanęła po drugiej stronie barykady, czyli została jurorem w programie Voice of Poland.
1: Chciałam w nim wystąpić z jednego zasadniczego powodu, mianowicie ponieważ miałam na to ochotę i korciło mnie, bo sama jestem widzem takich programów. Jak dostałam propozycję, to wiesz, to się zapoznałam z tym całym programem za granicą, zobaczyłam, czym to pachnie i w sumie to spodobało mi się. I muszę ci powiedzieć, że wiesz, to co mi dał? No taką bardzo dużą dawkę emocji, no jednak jest to takie przeżycie silne, wiesz, nie, po pierwsze na początku nie widzisz tych ludzi, więc Czujesz się troszeczkę jakbyś losował w ciemno coś, wiesz, jakiś los na loterii, wiesz, trochę jak kasyno, wiesz, trochę tak się poczułam, był taki moment. Generalnie spotykasz też, wiesz, ludzi, którym bardzo zależy, którzy chcą pracować, chcą śpiewać, świat do nich należy, takie mają poczucie i to jest fajne, bo przypominają ci trochę ciebie, wiesz, nie wiem, sprzed iluś tam lat. Ja chciałam w ogóle im pomagać jak najbardziej, w ogóle robić dla nich wiele rzeczy. A do tego, wiesz, przychodzi taki moment, że pracujesz z tymi samymi ludźmi przez pewien czas w tych samych studiach i zaczynasz się zżywać z tą całą ekipą, mieć takie poczucie, że wiesz, nie przychodzisz do pracy, tylko przychodzisz trochę jak do drugiego domu, prawda? Jest to taka rodzinność, rodzinna atmosfera i za tym chyba będę też tęsknić.
2: Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas.
0: Taki program to z pewnością dobra zabawa, ale też i odpowiedzialność.
1: Starałam się jednak tą odpowiedzialność, wiesz, wyrzucać ze swojej głowy, bo wtedy już bym się zblokowała zupełnie. Wiesz co, ja wiem, że ludzie mnie tak postrzegają lub też postrzegali jako kogoś, kto się, nie wiem, nie miesza w takie rzeczy, tylko się trzyma własnych spraw i je konsekwentnie realizuje. Aczkolwiek, wiesz co, a ja nie lubię takich szufladek, że tego mi nie wolno, wiesz, tego mi nie wolno. Ja bardzo często to słyszę z różnych stron, nawet od moich własnych współpracowników, czy tam ludźmi, od ludzi, z którymi pracuję na co dzień, wiesz, kiedy mam ochotę zrobić taką piosenkę, to ktoś mi mówi, wiesz co, ale to tobie nie wypada, albo w ogóle to nie jesteś ty, albo coś tam. I wiesz, i w ten sposób to można się rzeczywiście zamknąć w ogóle na wszystko i mieć jakąś tam swoją bajkę. Ja lubię z tej swojej bajki jednak czasami wychodzić, wiesz. Przecież nie jest tajemnicą, że wzięłam też udział w ogóle w takim programie na samym początku. I teraz już się do tego nie mieszam, wiesz. Wydało mi się to trochę taka hipokryzja, wiesz, wylewałaby się ze mnie. Nie jestem taka, no niestety. Wiesz, być może ludzie by tego ode mnie oczekiwali, ale ja taka nie jestem.
3: Słuchacie wakacyjnego programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, to właśnie tu możecie usłyszeć swoje ulubione gwiazdy. To już teraz zapraszam na spotkanie z artystką, która na koncie ma aż 7 solowych albumów, w tym jeden anglojęzyczny. Przed wami Edyta Bartosiewicz.
4: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
5: Pewnego razu w muzyce.
0: Dzisiaj artystka, bez której no trudno sobie wyobrazić chyba polską muzykę przełomu wieków, no bo to w końcu przy jej piosenkach przeżywaliśmy pierwsze wzruszenia.
2: Nie zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu.
0: Wielu z nas przygodę z muzyką zaczynało właśnie od piosenek Edyty Bartosiewicz. Tymczasem sama Edyta Bartosiewicz pierwsze muzyczne kroki stawiała przy zespole, który również znamy doskonale.
6: Pamiętam, że miałam bardzo długi okres fascynacji Abbą. Ja byłam ta czarna, Anna Frid Lyngstad. Ja śpiewałam wszystkie i wiesz, moja koleżanka była blondynką, ona była Anetą Falckok. I wiesz, po szkole spotykałyśmy się u niej, bo ona miała właśnie te płyty, gramofon. Byliśmy w pierwszej, drugiej klasie. No to właśnie ta pierwsza płyta, wiesz, z Waterloo, potem następna, tam gdzie Mamma Mia, to już druga płyta była. No to przecież my występowałyśmy, pamiętam, ona miała taki, Iwona miała taki duży, jak na tamte czasy, ekran telewizora. I jak on nie był włączony, to my się przyglądałyśmy w tym telewizorze i wyobrażałyśmy sobie, że my tam w tym telewizorze po prostu występujemy.
2: Where are those happy days? They seem so hard to find.
6: I ja ze szczotką do włosów i Iwona też tam z jakąś lokówką elektryczną odśpiewywałyśmy swoje partie. To było cudowne. Z Iwoną także nagrywałyśmy na szpulowy jeszcze magnetofon audycje takie radiowe a la powtórka z rozrywki. Ja byłam zafascynowana powtórką z rozrywki, w ogóle tymi skeczami. Nie, no w ogóle i wiesz, no cały czas się coś działo, wiesz, człowiek miał taki bardzo bogaty świat wewnętrzny.
0: Edyta Bartosiewicz karierę wokalną, jak słyszeliście, zaczęła bardzo wcześnie, ale co ciekawe, od najmłodszych lat uczyła się również grać na gitarze.
6: Robię muzykę od najmłodszych lat. Pierwszą piosenkę ułożyłam w wieku lat 10. Nie zastanawiałam się wtedy, czy to będzie jakiś hit. Na jednej strunie coś tam grałam. Dostałam gitarę od taty za dobre stopnie i wiesz, zaczęłam od jednej struny. Sama się uczyłam. Potem już grałam na dwóch, za chwilę na trzech. Trochę minęło, aż ogarnęłam wszystkie sześć. Wiesz, nie jestem jakimś... nie umiem grać na gitarze. Po prostu lubię to robić. Maciek Gładysz, który jest dla mnie wyrocznią w tej dziedzinie, mówi: słuchaj, graj koniecznie swoje gitary, bo one mają swój urok. No to gram.

0: Edytę Bartosiewicz sprzed lat chyba najbardziej pamiętamy po premierze płyty Sen, ale wcześniej miał miejsce oczywiście solowy debiut w postaci płyty Love. I z tą płytą wiąże się niezwykła historia.
1: Producentem tej płyty był Rafał Paczkowski. To była śmieszna sytuacja, ponieważ ja byłam w ciąży. Nagrywałam wokale z brzuszkiem, siedząc na stołeczku w studio, a potem poszłam rodzić, wróciłam i dokończyłam wokale.

0: I jak sama Edyta Bartosiewicz twierdzi, solowe początki w latach 90. to był czas bardzo niezwykły.
1: Tak, w 90. latach byłam bardzo, wiesz, kreatywna, dużo się działo. Naprawdę tego paliwa miałam sporo. Wydaje mi się, że nawet nie mogłam do końca wyrzucić z siebie tego, co miałam. Tak, że się gdzieś tam nawet przykorkowałam w pewien sposób. No wiesz, no tak się po prostu musiało wydarzyć.
0: Każdy z nas ma z pewnością swoje ukochane przeboje Edyty Bartosiewicz. Wielu z nas uwielbia na przykład piosenkę Zegar. Co ciekawe, sama Edyta Bartosiewicz za tym utworem nie przepada.
1: Wiem, że Zegar jest bardzo popularną piosenką i podoba się, ale to nigdy nie był mój faworyt. Pamiętam, Kaśka Kanclerz go wybrała.
2: Ja wybrałam chyba Szał jako pierwszy. A potem drugi właśnie poszedł Zegar. Ta płyta w ogóle Shock and Show była takim, jak dzisiaj sobie o tym myślę, wiesz, to troszeczkę, ten sukces płyty Sen nakręcił mnie tak bardzo, jeszcze dodał, wiesz, tam paliwa, którego i tak było dużo we mnie, że ja musiałam to natychmiast coś z tym zrobić, wyrzucić. Pojawiają się tam, doszedł do nas w tamtym czasie Maciek Gładysz z Humana. Jak się domyśl, pamiętasz, był taki zespół Human, no kultowy w niektórych kręgach. No to Maciek po prostu grał tak na gitarze, że no po prostu wszyscy wymiękaliśmy. I on z tą energią, taką stricte rockową, przyszedł do naszego zespołu. I no stąd ja wyczułam, że jest taki potencjał, że można zrobić te rzeczy, których nie robiliśmy wcześniej, tak? I we mnie także dojrzały pewne decyzje muzyczne. No jak na przykład EI czy Susza, takie numery, które w ogóle nie są kojarzone z rozgłośni. To były takie dziwne numery, bardzo energetyczne, bardzo dynamiczne.
0: Po kilku dekadach od debiutu Edyta Bartosiewicz pewnie mogłaby godzinami opowiadać niezwykłe historie, na przykład jak doszło do współpracy z Krzysztofem Krawczykiem. Dwa różne muzyczne światy spotkały się w jednej piosence, którą znamy doskonale.

0: I ta historia, historia niezwykłego spotkania. Na pewno jeszcze dzisiaj.
1: Pewnego razu w muzyce.
0: Dzisiaj Edyta Bartosiewicz, która zapewne po kilku dekadach od debiutu zadaje sobie pytanie, jak to jest możliwe, że od premiery płyty Sen minęło już 30 lat.

0: I mimo, że to ponad 3 dekady, to jak się okazuje, Edyta Bartosiewicz doskonale pamięta, jak piosenka Sen powstała.
1: Ona powstała najpierw po angielsku. I ona, bo ona była jedną z piosenek już pisanych w tym kontrakcie z Chrisless. Ona powstała po angielsku. Ja nigdy nie zapomnę, to taka ciekawostka, jak Katarzyna Kanclerz, ówczesna menedżerka zespołów Izabelin Studio, ona usłyszała Sen. Ja takiej to zagrałam tak po prostu, że taki numer mam wśród innych, a ona tak posłuchała tego i mówi: wiesz co, widzę koncert ludzi, którzy mają zapalniczki w rękach i po prostu kołyszą się w takt tej piosenki. I pół roku później jej wizja się zmaterializowała. Zresztą to jest osoba, którą bardzo szanuję. Żałuję, że nie ma jej jakby w branży muzycznej. To była naprawdę menedżerka z krwi i kości. Ja nie chcę jej osądzać, nigdy z nią tak blisko nie pracowałam, ale miała takiego czuja do wyboru singli, w ogóle do taką charyzmę, która jest bardzo potrzebna w tym w zawodzie. Nie tylko artyści muszą mieć charyzmę, menedżerowie także. I ona taką osobą była.
0: I faktycznie wyczucie, która z piosenek może zostać potencjalnym hitem, a która nie, jest zadaniem bardzo trudnym i niewiele osób to potrafi. Tak choćby było z piosenką Tatuaż.

0: pamiętam Piotrek Banak z kolei, z Heja. Pamiętam, jak posłuchał tego, mówię, Edyta, to będzie hit. Ja wiesz co ty, w ogóle tego nie czułam. Także pamiętam ten teledysk, nie? Kiedy moim pomysłem było, że ja się tam zetnę prawie na łyso sama. I Janusz Kołodrubiec, który realizował ten teledysk, robiliśmy to w Łodzi, postanowił, że będzie ten moment, solówka gitarowa, nomen omen Michała Grymuzy, została opatrzona światłem stroboskopowym, że do końca nie widać, co ja robię, że to nie jest takie oczywiste. Robimy to jeden raz i koniec, tak? Już mi włosy za moment nie odrosną, żebym znowu miała przy następnym take'u je ścinać, więc to miało swój taki, wiesz, emocjonalny wydźwięk. Ja czułam, że robię coś bardzo ważnego. No i to strobo tworzy taki nastrój, takiego, wiesz, napięcia, takiego, jest jakaś dramaturgia w tym wszystkim.
1: Nie chcę.

0: słonecznych czasach tych wspólnie z tobą spędzonych.
1: Można by pomyśleć, że historia niektórych wielkich przebojów obfituje w najróżniejsze przypadki. I faktycznie coś w tym jest, bo trudno sobie to wyobrazić, że wykonawcy jednego z największych polskich hitów, czyli Trudno Tak, przed nagraniem tej piosenki nie znali się.
2: Tak, ja to było absolutnie, jak usłyszałam, tylko dostałam propozycję z BMG wtedy, żeby z Krzysztofem, ja Krzysztofa nie znałam prywatnie, dostałam propozycję, żeby nagrać z nim ten numer. Zaprezentowano mi demo. Demo było takie typowo bałkańskie, jakieś panie, takie przyśpiewki bardziej folklorystyczne, ale ja wiedziałam od razu, że ja to zrobię. Nie wiem, zabij mnie, jakbyś mnie spytał dlaczego, a co, a jak. Ani Krzysztof nie jest mi jakiś bliski, wiesz, w sensie gatunkowo, ani my się nie znaliśmy, ani nie wiem, po prostu wiedziałam, że to zrobię. Zresztą ja zawsze jakąś taką sympatią do Krzysztofa Krawczyka pałałam u mnie w domu, wśród innych przecież naszych polskich wykonawców był obecny, mama, tata słuchali przebojów i ja także. Także to nawet było dla mnie ciekawe. Wiesz, bo to było też taki ukłon w stosunku do pokolenia moich rodziców i do moich rodziców także. Fajnie to wyszło, bo to wyszło bardzo naturalnie, bardzo prawdziwie przede wszystkim. I pomimo tego, że właśnie może jesteśmy tacy nie do końca kompatybilni z Krzysztofem, ale ja właściwie pomyślałam sobie, dlaczego nie kompatybilni? Może my jesteśmy bardzo kompatybilni na jakimś poziomie głębszym, prawda?
1: Co ciekawe, Krzysztof Krawczyk, kiedy przed laty rozmawialiśmy z nim na ten temat, również doskonale pamiętał współpracę z Edytą Bartosiewicz.
3: Ona napisała taki tekst, że trudno było ludziom, którzy mieli problem jakieś małżeństwie, nie zareagować. Ja miałem spotkania na ulicach. Ale to jest zasługa naprawdę bez żadnej wazeliny, powiem, głównie Edyty, która napisała tekst, napisała cały teledysk, bardzo mnie przypilnowała, była wymagająca. Ja byłem tym troszeczkę zaskoczony.
1: Edyta Bartosiewicz, wymagająca względem innych, ale też wymagająca względem siebie. Stąd długa przerwa w jej karierze. Fani przed laty czekali niecierpliwie na powrót. Edyta Bartosiewicz na jedną ze swoich płyt kazała nam czekać kilkanaście lat.
2: W moim przypadku nie było to wyprztykanie się z pomysłów, bo tych pomysłów jest bardzo dużo i nie... W moim przypadku po prostu był to problem bardzo prosty. No. Nie mogłam się zaśpiewać, tak? Nie mogłam śpiewać, ale nie to, że nie mogłam mówić, tylko nie mogłam, wiesz, tak pociągnąć silnie wokalem. No to po prostu nie mogłam tego zrobić. Byłam bardzo słaba, więc u mnie problem był tego typu.
1: Na szczęście, kiedy ostatnio rozmawialiśmy z Edytą Bartosiewicz, stwierdziła, że wszystko wróciło do normy i nigdy nie czuła się lepiej. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Edyta Bartosiewicz pod koniec lat 80. postanowiła pojechać do Londynu. Pobyt na Wyspach Brytyjskich wspomina do dzisiaj i nie ukrywa, że była to prawdziwa szkoła życia.
4: To był 87. rok, jak ja poleciałam do Londynu. No my byliśmy za żelazną kurtyną wciąż. To była taka różnica kulturowa, wiesz, no przepaść. Wszyscy moi znajomi jeździli, żeby troszeczkę tam zarobić, tak? Studiowałam wtedy handel zagraniczny. To było bardzo takie też egzotyczne. Oczywiście nigdy te studia mnie nie interesowały. No, mówię to zupełnie uczciwie. Poszłam tam dlatego, bo wszyscy moi znajomi najfajniejsi tam szli. No i sobie właśnie spędziłam pół roku w Londynie. To był bardzo fajny czas. To w ogóle mogłaby być oddzielna książka. To, co tam się działo w ciągu pół roku, ja nie wiem, przeżyłam całe swoje życie. Czasami w wywiadach opowiadam, jakie tam niezwykłe miałam przygody. No, spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie. Sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że on mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi, nawet taki wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery. Zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce, tam bardzo dobrze mi szło. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili tylko, chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant takiego Sika, byłam potem, wiesz, na prowizji, więc potem Sik zobaczył, że dobrze sprzedaje.
5: To był ostatni element naszego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno, życzyć wam cudownego odpoczynku, oczywiście z Radiem Złote Przeboje.

0: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzeda.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: W programie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy pracę jędrzejowskich strażaków.
7: Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami.
6: O tym, czym na co dzień zajmują się strażacy w Jędrzejowie i powiecie, porozmawiam ze starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, rzecznikiem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Justyna Rudzka, zapraszam.
5: Kryminalne Świętokrzyskie.
6: Najpierw jednak bezpieczeństwo w naszym regionie. Z rzeczniczką jędrzejowskiej policji, podkomisarz Beatą Soboń, porozmawiamy o tym, czy w Jędrzejowie i powiecie jest bezpiecznie. Pani podkomisarz, do jakich przestępstw dochodzi najczęściej?
8: To głównie tutaj u nas są nietrzeźwi kierujący. Pomimo licznych apeli, też wysokich kar, no niestety zdarzają się sytuacje, gdzie kierowcy w stanie nietrzeźwości wsiadają za kierownicę lub też wsiadają na rower, ale w przypadku rowerzystów odpowiadają za jako wykroczenie. Jeżeli stan trzeźwości wskazuje do 0,5 promila alkoholu w organizmie kierującego, no to taki rowerzysta jest rozliczany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Jeżeli ten stan trzeźwości jest w granicach powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, no to wtedy już taki mężczyzna, kierowca jednośladu musi liczyć się z konsekwencjami wysokości mandatu karnego opiewającego na kwotę 2,5 tysiąca złotych. W przypadku osób kierującymi pojazdami mechanicznymi wtedy są osoby, wobec osób są kierowane wnioski do sądu i tutaj sąd może przewidzieć taką karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności, grzywnę oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych też na określony czas.
6: Czy nietrzeźwi kierujący to jedyna forma przestępczości w powiecie jędrzejowskim?
8: Niejednokrotnie otrzymujemy zgłoszenia dotyczące oszustw. Na przykład osoba chcąc sprzedać przez internet jakiś przedmiot, czy chcąc zakupić, pada ofiarą oszustwa i na przykład po kliknięciu w link, przekazaniu pieniędzy zgodnie z sprzedawanym przedmiotem, określoną kwotą i po przelaniu tej kwoty, niejednokrotnie osoby nie otrzymują tych przesyłek albo też tracą swoje oszczędności. Dlatego też niejednokrotnie apelujemy, żeby takie sytuacje zgłaszać do nas niezwłocznie. Wtedy policjanci podejmują czynności w celu ustalenia sprawców tych oszustw.
6: Oszustwa, pijani kierowcy, a na przykład kradzieże. Zdarzają się na terenie powiatu jędrzejowskiego?
8: Oczywiście, kradzieże też się zdarzają, ale to jest już zależna wtedy kwota. Jeżeli wartość strat na przykład w sklepach opiewa na kwotę do 800 zł, czynności prowadzone są pod kątem wykroczeń. Ale jeżeli kwota sięga już powyżej 800 zł, wtedy są prowadzone czynności pod kątem przestępstwa. Zazwyczaj na terenie naszego miasta czy też powiatu prowadzone są czynności pod kątem wykroczeń, bo to zazwyczaj są jakieś drobne kradzieże opiewające jakieś na niskie kwoty.
6: Podsumowując, można powiedzieć, że w powiecie jędrzejowskim jest dosyć bezpiecznie. Do głównych przestępstw, do jakich dochodzi w naszym regionie, zaliczyć możemy pijanych kierowców. Poza tym zdarzają się także oszustwa, no i kradzieże. Jędrzejowscy mundurowi prowadzą liczne akcje typu alkohol i narkotyki, prędkość czy też pasy. Z danych Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach wynika, że w pierwszym półroczu 2025 roku wykrywalność sprawców przestępstw w regionie wynosi aż 79,1%. 0,1%. Policja odnotowała sukcesy w walce z przestępczością narkotykową, gospodarczą i korupcyjną. Skutecznie prowadzone są również poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W trybie przyspieszonym policjanci przeprowadzili czynności, a sądy skazały 48 osób na bezwzględne więzienie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
5: To warto wiedzieć o Świętokrzyskiem.
6: W naszym magazynie teraz pora na rozmowę o pracy jędrzejowskich strażaków. Czym zajmują się na co dzień? Moim gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
7: Na co dzień strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie realizują tak naprawdę bardzo szeroki zakres zadań. Choć najczęściej kojarzeni jesteśmy z gaszeniem pożarów, to tutaj chciałbym bardzo wyraźnie i mocno podkreślić, że nasza działalność wykracza dosyć daleko poza ten obszar. Bierzemy udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale także w zdarzeniach drogowych, w usuwaniu skutków gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak silne wiatry, czy chociażby intensywne opady. Udzielamy kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach, gdzie jest zagrożone ludzkie życie. Wspieramy także również lokalne społeczności przy usuwaniu innych zagrożeń. Mówię tutaj chociażby o powalonych drzewach, czy o interwencjach związanych z niebezpiecznymi substancjami. Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami, żeby być cały czas przygotowanym na każdy scenariusz. Niemniej istotna jest też również dla nas obsługa, konserwacja sprzętu, pojazdów, które są do naszej dyspozycji i muszą być w każdej chwili gotowe do użycia. Strażacy biorą udział również w kontrolach prewencyjnych, sprawdzając bezpieczeństwo pożarowe w obiektach użyteczności publicznej, czy też innych zakładach pracy, czy to budynkach mieszkalnych. Także tutaj chciałbym podkreślić, że nasza służba to nie tylko szybka reakcja na zagrożenie, ale przede wszystkim, co ważne, systematyczna praca, dzięki której możemy skutecznie nieść pomoc, gdy tylko pojawi się taka potrzeba.
6: A jakich interwencji w powiecie jędrzejowskim jest najwięcej?
7: Jeśli chodzi o statystyki naszych działań, to zdecydowaną większość stanowią tak zwane miejscowe zagrożenia, które odpowiadają za około 80% wszystkich interwencji. Pożary, choć wciąż są dla nas bardzo ważnym obszarem naszej działalności, to obecnie tylko około 20% wyjazdów. Te miejscowe zagrożenia to dosyć szeroka kategoria. Zalicza się do nich bowiem m.in. wypadki drogowe, usuwanie skutków silnych wiatrów, intensywnych opadów, takie jak połamane drzewa, zalane piwnice, uszkodzone dachy, a także interwencje związane z wyciekami substancji niebezpiecznych czy pomoc osobom poszkodowanym w miejscach trudno dostępnych. Coraz częściej też jesteśmy wzywani do zabezpieczenia miejsc zdarzeń, w których występują zagrożenie życia lub zdrowia, zanim dotrą inne służby. Są to tak zwane izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego i one występują wtedy, kiedy w pobliżu nie ma dostępnej wolnej karetki zespołu ratownictwa medycznego. Na co dzień reagujemy też na zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, na przykład szerszeni w pobliżu szkół, placówek opiekuńczych, szczególnie w sezonie letnim. Zdarzają się również sytuacje nietypowe, chociażby jak ratowanie zwierząt, na przykład na zbiornikach wodnych w porze zimowej, pod którymi zwyczajnie załamał się lód. No i oczywiście każdy z tych wyjazdów wymaga od nas przygotowania, wiedzy i odpowiedniej sprawności. I właśnie dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do stałego doskonalenia swoich umiejętności na każdej służbie.
6: Pana zdaniem, skąd to przełożenie takiego ciężaru? Bo jednak Straż Pożarna kojarzy nam się głównie z pożarami, a powiedział pan, że jednak interwencji więcej jest dotyczących tych miejscowych zagrożeń. Z czego to wynika?
7: Według mnie jest to po prostu stopień rozwoju cywilizacyjnego i technologii. Wcześniej strażacy faktycznie kojarzeni byli tylko z gaszeniem pożarów, jednak postęp cywilizacyjny doniósł nam dosyć dużo innych zagrożeń związanych nie tylko z pożarami, ale tak mówiłem, z innymi miejscowymi zagrożeniami, a mówię tutaj o dosyć szerokiej skali.
6: Kiedy wyjazdów macie najwięcej? Latem, wiosną, jesienią, zimą?
7: Biorąc pod uwagę suchą statystykę, no to zdecydowanie więcej interwencji notujemy w sezonie letnim, ponieważ jest to okres, gdzie występuje najwięcej gwałtownych zjawisk pogodowych. Są to burze, silne wiatry, intensywne opady i to przekłada się właśnie na dużą liczbę zgłoszeń dotyczących powalonych drzew, zerwanych dachów czy jakichś innych podtopień. Latem mamy też do czynienia z większym zagrożeniem pożarowym, szczególnie w lasach, na terenach rolniczych. Wysokie temperatury, susza, prace polowe to są idealne warunki, które właśnie sprzyjają powstawaniu pożarów traw, nieużytków czy chociażby maszyn rolniczych pracujących na polach. To jest też czas, kiedy odnotowujemy więcej interwencji związanych z wcześniej wspomnianymi owadami błonkoskrzydłowymi. Dobrym przykładem skali działań w okresie letnim jest potężna nawałnica, którą chciałbym przypomnieć. Ona miała miejsce w lipcu 2024 roku. Przeszła przez powiat jędrzejowski. I szanowni państwo, tylko w ciągu kilkudziesięciu godzin strażacy interweniowali blisko 300 razy, głównie przy usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, udrażnianiu zablokowanych dróg. To była jedna z najbardziej wymagających dobowych akcji ostatnich lat jędrzejowskiej Straży Pożarnej. Odnosząc się tutaj do pory zimowej, zimą tych wyjazdów jest zazwyczaj mniej, ale pojawiają się w tym okresie inne zagrożenia, jak na przykład pożary w przewodach kominowych, chociażby awarie systemów grzewczych. Zdarzają się także przypadki zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Działamy w tym okresie również przy zdarzeniach chociażby drogowych, spowodowanych gołoledzią czy innymi trudnymi warunkami na jezdni. Już podsumowując, latem jest zdecydowanie więcej wyjazdów, ale chciałbym tutaj podkreślić, że każda pora roku ma swoją specyfikę i wymaga od nas innego rodzaju gotowości.
6: Ilu strażaków liczy Komenda Powiatowa w Jędrzejowie?
7: Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Jędrzejowie liczy 64 strażaków, z czego 50 pełni służbę w systemie zmianowym, gotowych do wyjazdu o każdej porze dnia i nocy. Pozostałych 14 funkcjonariuszy pracuje w trybie codziennym. Jest to obsada kierownictwa, stanowiska kierowania i specjalistów do spraw operacyjnych, prewencji czy też kwatermistrzostwa.
6: A jakim sprzętem dysponuje jędrzejowska komenda?
7: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie dysponuje dość nowoczesnym i zróżnicowanym sprzętem, który pozwala nam skutecznie reagować na bardzo różne rodzaje zagrożeń. W podziale bojowym posiadamy m.in. 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, które posiadają zbiorniki wodne i są wykorzystywane m.in. przy pożarach czy innych standardowych działaniach ratowniczych. Dysponujemy również specjalistycznym samochodem ratownictwa technicznego, który znajduje głównie swoje zastosowanie przy zdarzeniach drogowych, ponieważ jest wyposażony w zestawy hydrauliczne, sprzęt do stabilizacji pojazdów czy cięcia elementów konstrukcyjnych. Na naszym wyposażeniu znajdują się także 2 podnośniki hydrauliczne. To są sprzęty, które umożliwiają nam prowadzenie działań na wysokości, zarówno przy pożarach budynków wielokondygnacyjnych, jak i na przykład przy zabezpieczeniu chociażby uszkodzonych dachów po wspomnianych wcześniej wichurach. W codziennej naszej działalności wykorzystujemy również kilka samochodów operacyjnych, służących m.in. do prowadzenia rozpoznania, nadzoru czy koordynacji działań w terenie. Dysponujemy także quadem, który znakomicie sprawdza się w trudno dostępnych rejonach, na przykład podczas pożarów łąk, torfowisk, w terenach leśnych czy przy poszukiwaniu osób zaginionych. Cały ten sprzęt jest mocno zaawansowany technologicznie i wymaga od strażaków dość dużej wiedzy oraz doświadczenia w obsłudze. Dlatego tak ważne są dla nas regularne szkolenia, ćwiczenia praktyczne, bo to dzięki nim właśnie każdy funkcjonariusz jest przygotowany do pracy w różnych warunkach i sytuacjach.
6: A czy jest coś, jeśli chodzi o sprzęt, o czym jędrzejowscy strażacy marzą?
7: Jędrzejowscy strażacy dysponują już znacznym zapleczem sprzętowym. Na bieżąco nasza komenda jest doposażana w nowoczesne urządzenia, które zwiększają nasze możliwości operacyjne i skuteczność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że w dobie tego dynamicznego rozwoju technologii Szczególnie dużą uwagę przykładamy do rozwoju sprzętu, do monitorowania i rozpoznania zagrożeń. A więc mam tutaj na myśli chociażby drony, które są wyposażone w kamery termowizyjne. Taki dron to dla nas ogromne wsparcie, zwłaszcza przy działaniach na trudnych terenach, jak torfowiska czy rozległe lasy. Podczas pożaru torfowisk dron z kamerą termowizyjną, który został zadysponowany do nas z Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu, pozwolił nam na szybkie wykrycie miejsc, w których pod powierzchnią nadal utrzymywały się tak zwane zarzewia ognia, co jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego gaszenia po prostu. Dzięki temu mogliśmy precyzyjnie kierować swoje siły, środki, minimalizując tym samym ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Sprzęt tego typu jest dla nas bardzo cenny, ponieważ poprawia bezpieczeństwo strażaków, zwiększa efektywność działań, dlatego chętnie chcielibyśmy rozwijać nasze możliwości w tym zakresie.
6: Przypomnę, w programie Tydzień w Świętokrzyskim rozmawialiśmy o tym, czym na co dzień zajmują się jędrzejowscy strażacy i kiedy mają najwięcej pracy, a także o tym, jakim sprzętem dysponują i czego im brakuje. A moim i waszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
5: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: Justyna Rudzka, zapraszam. Przed nami kilka ważnych spraw. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś słów kilka o tym, czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i czy mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu z niej korzystają. Będziemy także w Chęcinach.
4: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego.
6: Porozmawiamy z Robertem Jaworskim, burmistrzem Chęcin, o tym, co zmieniło się wokół zamku i nie tylko.
5: Istotne dla mieszkańców Jędrzejowa.
6: Od 2016 roku mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, w tym powiatu jędrzejowskiego, mogą korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Co to takiego i do czego służy? O tym porozmawiamy z podkomisarz Beatą Soboń, rzeczniczką jędrzejowskiej policji.
8: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest sposobem komunikowania się społeczeństwa z jednostkami policji. Takie udogodnienie zostało wprowadzone w Polsce od 2016 roku, gdzie mieszkańcy mogą anonimowo zgłosić jakieś na przykład zagrożenie, jakieś niebezpieczne sytuacje i do nas najwięcej takich zgłoszeń wpływa pod kątem przekroczeń prędkości, nieprawidłowości pod kątem parkowania pojazdów lub też sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia nasi policjanci weryfikują, czy rzeczywiście na przykład tak jak do przekroczeń prędkości, czy rzeczywiście w określonym miejscu dochodzi, ale w większości te zgłoszenia nie potwierdzają się. Około tak 70 nawet procent jest zgłoszeń niepotwierdzonych.
9: Czyli można powiedzieć, że to na dobrą sprawę narzędzie, które ma służyć, ale ludzie zgłaszają rzeczy, które de facto nie mają miejsca.
8: Albo być może mogła się sytuacja wydarzyć jednorazowo i dlatego ktoś na przykład zauważył taką sytuację, czy popełnione wykroczenie, zgłaszają, ale no niestety nieraz okazuje się, że tak jak mówię właśnie jednorazowo, ale jeżeli w przypadku, jeżeli się potwierdzą takie zgłoszenia, bo takie też mamy, no to policjanci obejmują ten określony obszar czy miejscowość już specjalnym nadzorem.
9: W jaki sposób mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu mogą właśnie to zgłosić? Gdzie się pojawia ta informacja?
8: To znaczy tak, mogą pomocą aplikacji. Tam można zgłosić szczegółowo, wybierając województwo, wybierając powiat, wybierając określoną miejscowość, no i tam się wybiera pozycję, czego dotyczy określone zgłoszenie. Ale jeżeli w przypadku jakichś pilnych, natychmiastowej interwencji policji, to my apelujemy o korzystanie z numeru alarmowego, wtedy niezwłocznie patrol udaje się na miejsce.
9: No właśnie, bo Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest przeznaczona do wszystkich rodzajów, że tak powiem, wykroczeń czy przestępstw, prawda?
8: Nie. W przypadku właśnie zgłoszenia takiego jakiegoś przestępstwa, wykroczenia, to dopiero do nas dociera po kilku dniach, jest założona zakładka i zweryfikowane zagrożenie. Ale tak jak tutaj mówiłam wcześniej, w przypadku jakiejś pilnej interwencji, w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia, no to tutaj zawsze podkreślamy, że ta interwencja zgłoszona na numer alarmowy 112 jest podejmowana natychmiast.
9: Podajmy może jakieś przykłady, co zgłosić przez krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, a co pod numer alarmowy?
8: W przypadku podejrzenia przekroczenia prędkości, w przypadku na przykład nieprawidłowego parkowania, też otrzymaliśmy kiedyś informację dotyczącą nielegalnego wysypiska śmieci, ale w przypadku, tak jak na przykład dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, no to zasadne jest właśnie zgłosić takie zdarzenie natychmiast, bo zawsze wtedy jest pilnie udzielana pomoc i ewentualnie, jeżeli dojdzie też do jakiegoś przestępstwa, jest natychmiast zatrzymywany sprawca takiego przestępstwa.
9: Jeśli chodzi o tą krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, wpływa zgłoszenie i co z nim dzieje się dalej? Jak reagują jędrzejowscy policjanci?
8: W przypadku wpływu takiej przez krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, osoba, która pełni dyżur akurat weryfikacji właśnie takiej mapy, przesyła zdarzenie na określony teren. Czyli na przykład, jeżeli do wykroczenia jest to wykroczenie zgłaszane na przykład na terenie gminy Małogoszcz, to konkretnie jest przekazywane do właściwej jednostki, czyli w tym przypadku na komisariat policji do Małogoszcza i wtedy tam policjanci podejmują kroki i kontrolują wyznaczony teren w celu potwierdzenia lub niepotwierdzenia tego zgłoszenia.
9: A czy mamy jakieś dane właśnie, w których miejscowościach najczęściej mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego zgłaszają jakieś wykroczenia przez krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa?
8: Zazwyczaj no to są te trasy szybkiego ruchu, typu na przykład trasa K78, no to jest głównie miejscowość Jasionna w gminie Jędrzejów lub też miejscowość Zdanowice, to jest już teren gminy Nagłowice.
9: Mówiła podkomisarz Beata Soboń, rzeczniczka jędrzejowskiej policji, a my teraz przenosimy się na chęciński zamek, który przeszedł liczne zmiany.
5: Nasze propozycje dla mieszkańców. Jędrzejowa.
9: O tym, co dokładnie się zmieniło i na co teraz mogą liczyć mieszkańcy Jędrzejowa, którzy wybiorą się do Chęcin, opowie Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.
4: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego. Zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej. Nie ukrywam, że dzisiaj wycięcie, wykarczowanie tych samosiejek spowodowało, że ten zamek został jeszcze bardziej wyeksponowany. Została posiana trawa, która będzie pokazywała urok samego wzgórza zamkowego, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z regionalnego programu operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku. Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego i to jest naturalne i powszechne. Oprócz tego aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych, postaci związanych z Chęcinami, z miastem królewskim, poczynając od Wacława II, kończąc niemalże na Królowej Bonie. I te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami. Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast została ona ładnie zabudowana i myślę, że jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku.

kolory oświetlające zamek. Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku, między innymi też po to, żeby ten ruch turystyczny, który przewidujemy, że będzie bardzo duży, żeby go ukierunkować również na miasto. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację i to nie tylko samych płyt rynków, ale i uliczki łączące między innymi te dwa rynki, czy też ościenne ulice, również uległa odrestaurowaniu nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Ten obiekt architektonicznie i historycznie ciekawy, on uległ również takiemu przeobrażeniu, że jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej. Zostały udostępnione piwnice, które są no, bardzo okazałe i ciekawe, ale również w ostatnich latach dużo serca włożyliśmy w to i pracy, aby odrestaurować nasze obiekty sakralne, kościół parafialny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tu również przy współpracy z parafią udało nam się pomagać im przy różnych działaniach zmierzających do odrestaurowania, czy też klasztor sióstr Bernardynek, który w przeszłości był no dosyć zniszczony przez ząb czasu. Dzisiaj piękna elewacja, wymienione wszystkie otwory, bramy, okna, nowy dach, dzwonnica, powstała ścieżka mnicha, która jest takim szlakiem spacerowo-pieszym łączącym klasztory ojców franciszkanów, sióstr Bernardynek, kościół parafialny i to jest taki szlak, którym przemieszcza się naprawdę wielu turystów. Odpowiednia ma architektura, postać mnicha, która jest symbolem tej ścieżki i powiem szczerze, wiele takich elementów, które są połączone w tym mieście, są taką atrakcją dla turystów, którzy mogą sobie spacerować po mieście i korzystać nie tylko z takich wrażeń estetycznych, podziwiając relikty dawnej przeszłości, ale również mogą śmiało odpoczywać na rynku, ale również i historyczna studnia na rynku, która jest też taką atrakcją dla tych, którzy lubią robić zdjęcia w takich małych miasteczkach historycznych. Powiem szczerze, samo miasto ma w sobie szereg atrakcji, ponieważ układ urbanistyczny miasta Chęciny, charakterystyczny dla miasteczek średniowiecznych, jest takim elementem przyciągającym turystów. Ja mówię tylko o tych rzeczach, które są w mieście. Nasz produkt turystyczny, który stworzyliśmy parę lat temu, czyli legendarna Biała Dama, która, jak legenda mówi, pojawia się pod osłoną nocy na murach zamku, będzie już po odrestaurowaniu zamku, po zrewitalizowaniu miasta, cyklicznie pojawiać się w weekendy na murach, kiedy przyjadą do nas turyści. Na pewno zechce niekoniecznie oko w oko, ale z daleka pokazać się turystom, szczególnie młodym turystom, aby jeszcze bardziej upiększyć historię, legendy naszego miasta i wzbudzić tą tajemniczość wokół no, naszej twierdzy, naszego zamku. Wszak no, to starsze pokolenie, ale niekoniecznie wychowane właśnie na baśni.

0: na legendach. No wszyscy lubimy, że tak powiem, przenieść się w odległe czasy i Biała Dama jest takim naszym produktem turystycznym kojarzonym z zamkiem w Chęcinach.
1: Mówił burmistrz Chęcin Robert Jaworski, a ja dodam, że miasto Chęciny położone jest pomiędzy pasmem chęcińskim a pasmem zalejowskim Gór Świętokrzyskich. Z Chęcin wytyczone są szlaki piesze prowadzące m.in. na Górę Zamkową i do jaskini Raj. Wśród licznych atrakcji w mieście można znaleźć także m.in. Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Pora na program Tydzień w Świętokrzyskim. Przed nami kilka ważnych tematów. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu, bo to przecież ono jest najważniejsze. W regionie świętokrzyskim mamy liczne programy, z których mieszkańcy mogą skorzystać i sprawdzić stan swojego zdrowia. Jednym z nich jest Moje Zdrowie 20+.
3: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej. Jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
1: Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z naszym gościem Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
1: Ale zanim o zdrowiu, to słów kilka o bezpieczeństwie. Pożary traw każdego roku są plagą w regionie świętokrzyskim i nie pomagają apele czy kampanie informacyjne. Moim i waszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej.
4: Kampania edukacyjna Stop Pożarom Traw to jedna z kluczowych inicjatyw Państwowej Straży Pożarnej, mająca na celu ograniczenie liczby pożarów łąk, nieużytków, terenów zielonych, które w sezonie, szczególnie wiosenno-letnim, no niestety są bardzo częstym zagrożeniem. Jędrzejowscy strażacy bardzo aktywnie angażują się w tę kampanię, prowadząc działania edukacyjne zarówno w terenie, jak i w mediach lokalnych. Organizujemy chociażby spotkania informacyjne dla mieszkańców, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie problem wypalania traw jest najbardziej dotkliwy. Informujemy o skutkach takiego postępowania, przypominamy o obowiązkowych przepisach prawa, a także o ryzyku, jakie niesie wypalanie, nie tylko dla zdrowia życia ludzi oraz mienia, ale również dla środowiska naturalnego i zwierząt, które tracą swoje siedliska lub giną w pożarach.
1: Wspomniał pan, że pożary traw to okres głównie wiosenno-letni. Czy ta edukacja trwa przez cały rok, czy tylko właśnie poprzedzając chwilę ten okres, kiedy te pożary traw się wzmagają?
4: Musimy tutaj ostrzegać naszych mieszkańców o tych niebezpieczeństwach przez cały rok.
1: Jakie jest zagrożenie podczas wypalania traw?
4: Wypalanie traw to tak naprawdę dość poważne zagrożenie, które może mieć bardzo niebezpieczne skutki. Pożary te szybko się rozprzestrzeniają, zwłaszcza przy silnym wietrze, co powoduje dość duże trudności w ich gaszeniu. Ogień może szybko przenieść się chociażby na budynki mieszkalne czy gospodarstwa rolne, lasy, powodując znaczne straty materialne i środowiskowe. Dodatkowo podczas takich akcji strażacy muszą zmagać się z ograniczonym dostępem do źródeł wody, trudnym terenem, no i zmiennymi warunkami pogodowymi. Zagrożenia te dotyczą również środowiska naturalnego, ponieważ wypalanie traw niszczy cenne siedliska roślin, zwierząt, które mogą ginąć lub być zmuszone do migracji. Pożary niszczą gniazda ptaków, kryjówki małych ssaków i innych organizmów, co wpływa negatywnie na lokalną bioróżnorodność.
1: Z czym jędrzejowscy strażacy muszą się mierzyć podczas takiej akcji? Jak ona wygląda, jeśli dojdzie do pożaru traw czy jakichś nieużytków?
4: To tak naprawdę trudna i ciężka praca, ponieważ zazwyczaj z pożarami traw borykamy się w sezonie letnio-wiosennym, dlatego musimy zwracać na uwagę na warunki atmosferyczne. Czasami wysoka temperatura bardzo utrudnia pracę strażaków, którzy muszą być kompletnie mundurowani, mieć założone aparaty ochrony dróg oddechowych na plecy, co znacznie utrudnia prowadzenie tych działań ratowniczo-gaśniczych.
1: No i też do tego na przykład wiatr, który nie pozwala szybko zapanować nad tym pożarem.
4: Tak. Zgadza się. Warunki atmosferyczne właśnie w tej pożaruku również nie sprzyjają gaszeniu takich pożarów, ponieważ taki pożar może bardzo szybko rozprzestrzenić się w różnych kierunkach i czasami jest trudny do opanowania.
1: Wiadomo, że do tych pożarów najczęściej niestety dochodzi przez podpalenia. Skąd u ludzi takie przekonanie, że podpalanie traw, wypalanie traw jest dobre na przykład dla użyźnienia ziemi?
4: To według mnie to są zaszłości wynoszone od naszych dziadków, pradziadków. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że jest to błędne myślenie, bo tak jak wcześniej wspomniałem, takie wypalanie traw to same minusy, początkowo od zagrożenia dla utraty zdrowia, mienia naszego, ale także dla siedlisk różnych zwierząt, które albo tracą swoje siedliska, albo po prostu tracą w nich swoje życie.
1: A czy był w powiecie jędrzejowskim taki przypadek, że właśnie podczas wypalania traw doszło do jakiejś tragedii?
4: Na szczęście na terenie powiatu jędrzejowskiego nie odnotowaliśmy przypadków tragedii bezpośrednio związanych z wypalaniem traw. Niemniej jednak każde takie zdarzenie stanowi potencjalne zagrożenie życia, zdrowia. Dlatego mocno apelujemy do mieszkańców o rozwagę i stosowanie się do przepisów zakazujących wypalania roślinności.
1: Zatem i my dołączamy do apelu Jędrzejowskiej Straży Pożarnej Stop pożarom traw. Ochrona przyrody to nasza wspólna odpowiedzialność. Każdy z nas może przyczynić się do zapobiegania pożarom. Reagujmy, gdy widzimy niebezpieczne działania i pamiętajmy, że wypalanie traw nie jest szybkim sposobem na uporządkowanie terenu, a przynosi więcej szkód niż pożytku. Naszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej. A teraz...
2: Zdrowe Świętokrzyskie.
1: I profilaktyka, z jakiej mogą skorzystać mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, także powiatu jędrzejowskiego. Jednym z programów, w ramach których możemy się przebadać, jest Moje Zdrowie 20+. Co to takiego? O tym Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej, jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
1: A co zrobić, by z niego skorzystać?
3: Pierwszym krokiem, żeby skorzystać z darmowych badań, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wypełnienie ankiety medycznej. Tę ankietę medyczną można wypełnić za pomocą aplikacji Moje IKP bądź internetowego konta pacjenta. Wówczas odpowiadamy na pytania samodzielnie, w zaciszu domowym, wtedy, kiedy mamy wolną chwilę, albo taką ankietę możemy wypełnić również w przychodni POZ i w tym przypadku, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomoże nam w tym personel medyczny.
1: A jakie badania mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w ramach tego programu mogą zrobić?
3: Rozróżniamy dwa pakiety. Mamy zakres podstawowy, czyli dla każdego. Każda osoba, która przystąpi do programu, będzie mogła skorzystać z tych badań, a mam tu na myśli morfologię, glukozę, kreatyninę, lipidogram, a także TSH. Natomiast w zakresie rozszerzonym, w zależności od wieku i wyników ankiety, te badania jakby będą nam tutaj zlecone, mówimy o pakiecie wątrobowym, anty-HCV, PSA całkowity u mężczyzn po 50 roku życia, lipoproteina A, a także test na krew utajoną w kale metodą FIT-OC. Warto jeszcze dodać, że u osób 60+, jest dostępne dodatkowe badanie w kierunku diagnostyki chorób otępiennych, na które pacjent może zostać skierowany podczas wizyty podsumowującej bilans. Także mamy badania te diagnostyczne, na które idziemy, a później mamy wizytę podsumowującą w programie Moje Zdrowie i wówczas na tej wizycie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to pracownik medyczny może taką osobę jeszcze skierować 60+ na dodatkowe badania.
1: O tym wszystkim, który pakiet nam przysługuje i czy te dodatkowe badania też będą wykonane, decyduje oczywiście lekarz.
3: Tak, jest wygenerowany raport, nasze odpowiedzi trafiają do POZ-u i dostajemy zlecenie na badania diagnostyczne do laboratorium, z którym POZ ma podpisaną umowę. No i te badania są zależne od wyników ankiety, od odpowiedzi, które udzieliliśmy w ankiecie medycznej, w kwestionariuszu.
1: Mieszkańcy w jakim wieku mogą skorzystać z tego programu?
3: Od 20 roku życia i tutaj decyduje rok urodzenia, a nie konkretnie data dzienna. Nie ma górnej granicy wieku. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak często, to osoby między 20 a 49 rokiem życia z takich badań mogą korzystać nie częściej niż raz na 5 lat. Z kolei osoby powyżej 49 roku życia raz na 3 lata mogą zrobić bilans zdrowia.
1: To nie jest pierwszy profilaktyczny program, który obowiązuje w województwie świętokrzyskim. Czy mieszkańcy regionu chętnie korzystają z takich programów? Chętnie się badają?
3: To jest bardzo subiektywna ocena, czy chętnie. Nas cieszy każda osoba, która korzysta z tej możliwości, bierze sprawę w swoje ręce i korzysta z badań profilaktycznych. Co ważne, częściej z tych badań korzystają młode osoby w wieku 20-29 lat i one stanowią największą grupę wszystkich osób, które do tej pory wypełniły ankietę. Kobiety 33% wszystkich ankiet, panowie 24%. Duże jest też zainteresowanie, jeżeli chodzi o 30 do 39 lat. Kobiety to 28% wszystkich wypełnionych ankiet, panowie 25% z nich wypełniło ankietę w tym wieku. Także cieszy fakt, że osoby młode również mają na uwadze swoje zdrowie, chcą kontrolować stan swojego organizmu, no i wypełniają tą ankietę medyczną. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe programy profilaktyczne, no to mamy na przykład możliwość korzystania z bezpłatnej mammografii i cytologii. Jeżeli chodzi o mammografię, to mogą z niej korzystać panie między 45 a 74 rokiem życia raz na 2 lata. Nie trzeba mieć skierowania, by wykonać to bezpłatne badanie. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie, to średnia dla regionu to jest 30%, czyli 30% uprawnionych pań zrobiło mammografię. W powiecie jędrzejowskim mamy tutaj troszeczkę więcej, panie chętnie się badają, bo 34,5% kobiet wykonało taką profilaktyczną mammografię. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to z tego badania mogą skorzystać panie między 25 a 64 rokiem życia. I panie z powiatu jędrzejowskiego najchętniej wykonują tą profilaktyczną cytologię, bo takie badanie wykonało nieco ponad 23% uprawnionych pań. To sporo, bo średnia wojewódzka jest to niecałe 18%.
1: Wspomniała pani właśnie o tych pozostałych programach profilaktycznych. Czym właściwie jest cytologia i mammografia?
3: Są to badania, które pokazują stan naszego organizmu. Dzięki nim możemy wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie. Zmiany, których trudno wyczuć, prawda, ręką, a one gdzieś tam są ukryte. Właśnie i dzięki mammografii możemy sprawdzić, czy nic nie rozwija się w naszym organizmie. Podobnie jest z cytologią.
1: Gdzie z tych badań mieszkanki regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać?
3: Jeżeli chodzi o mammografię, to mamy 5 stacjonarnych pracowni, w których mogą panie wykonać te badania. 3 znajdują się w Kielcach, 1 w Końskich i 1 w Sandomierzu. Natomiast warto też pamiętać o tym, że po regionie świętokrzyskim cały czas kursuje mobilny gabinet na kółkach, czyli mammobus. On odwiedza najdalsze zakątki naszego województwa świętokrzyskiego i panie mogą skorzystać z badania na takich samych zasadach, jak w pracowniach stacjonarnych. Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów można znaleźć na naszej stronie internetowej. W każdym miesiącu jest to kilkadziesiąt przystanków w różnych miejscach naszego województwa. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to warto pamiętać, że po naszym województwie kursuje cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w którym oprócz właśnie mammografii panie mogą skorzystać z badania cytologicznego. Dodatkowo w całym województwie jest ponad 120 miejsc, w których można wykonać cytologię. Dokładną listę można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, wybrać odpowiedni program profilaktyczny. Nawet jest to z podziałem na powiaty, także można znaleźć miejsce najbliżej swojego miejsca zamieszkania.
1: Nie pozostaje zatem nic innego, jak zajrzeć do internetu i znaleźć miejsce najbliżej siebie i skorzystać z badań. W powiecie jędrzejowskim z profilaktycznych badań raka szyjki macicy można skorzystać aż w 10 miejscach. Cytologię można wykonać m.in. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu, Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie, czy na przykład w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia mamy do dyspozycji aż 41 placówek. W powiecie jędrzejowskim można także wykonać badania w ramach programu profilaktyki gruźlicy. Tutaj miejsc jest 25. Jak znaleźć konkretne adresy? Przypomnę. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, na stronie NFZ-u wybrać region i powiat i konkretny profilaktyczny program. Potem tylko chwycić za telefon i umówić się w konkretnej placówce na badania. Korzystajmy z nich, bo często pomagają wykryć groźne choroby we wczesnym stadium, a co za tym idzie, uratować życie. Na koniec programu Tydzień w Świętokrzyskim przypomnę tylko, że o profilaktycznych badaniach, z jakich mogą skorzystać mieszkańcy regionu Świętokrzyskiego, rozmawiałam z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskim.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Będzie nieco o zdrowiu, ale nie tylko. Porozmawiamy też o Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia.
5: Przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa i na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 76 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 77 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami.
1: Naszym gościem będzie Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. To już za chwilę.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: W tej części programu słów kilka o groźnej chorobie, jaką jest krztusiec. To ostra, bakteryjna choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami uporczywego kaszlu, niekiedy z bezdechem i zaburzeniami oddechowymi. Więcej o tym już teraz w rozmowie z naszym gościem, Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Co to takiego ten krztusiec, jakie są jego objawy i kto najczęściej choruje?
6: Krztusiec, czyli dawniej koklusz, jest ostrą chorobą dróg oddechowych wywoływaną przez bakterie i chorują i dzieci, i dorośli. Charakterystycznym objawem tej choroby u dzieci jest długotrwale utrzymujący się napadowy kaszel z wydzieliną, natomiast u dorosłych dominuje przewlekły, niecharakterystyczny kaszel, który może utrzymywać się nawet do 3 miesięcy. I warto tutaj podkreślić, że źródłem zakażenia jest chory człowiek, zakażenie następuje drogą kropelkową.
1: Sposobem, by uniknąć zachorowania, czy też złagodzić przebieg choroby, jak zwykle są szczepienia. Kto w regionie świętokrzyskim może z nich skorzystać i jak to zrobić?
6: Szczepionka przeciw krztuścowi jest szczepionką skojarzoną i chroni również przed zachorowaniem na błonicę i tężec. I takie szczepienie przeciw krztuścowi jest w Polsce obowiązkowe w ramach programu szczepień ochronnych. Każde dziecko powinno zostać zaszczepione 4 dawkami szczepionki na początku swojego życia, to jest w 2., 4., 6 miesiącu, a także pomiędzy 16. a 18. miesiącem życia, następnie dawką przypominającą w 6. roku życia i w 14. roku życia. Natomiast w 19. roku życia to szczepienie jest już zalecane jako odpłatna dawka przypominająca i w związku z tym, że odporność po szczepieniu przeciw krztuścowi zmniejsza się z upływem czasu, osobom dorosłym również są zalecane dawki przypominające co 10 lat. Jeżeli chodzi o bezpłatną możliwość skorzystania ze szczepienia się przeciwko krztuścowi, to od 15 października 2024 roku kobieta w ciąży może się bezpłatnie zaszczepić przeciw krztuścowi. Kobiety, które mają ukończony 27 tydzień ciąży do 36 tygodnia ciąży, a w uzasadnionych przypadkach kiedy jest poród zagrożony po ukończeniu 20 tygodnia ciąży.
1: Mamy dane dotyczące wykonawstwa tych szczepień i jak to wygląda w regionie świętokrzyskim?
6: Tak, w województwie świętokrzyskim, pomimo jednak nadal wysokiego odsetka zaszczepionych, to w ostatnich latach obserwujemy delikatny trend spadkowy i klaruje się on w następujący sposób. U dzieci z rocznika 2023 to wykonawstwo szczepień w naszym województwie wynosiło 95,42%. Następnie w przypadku wykonawstwa szczepienia przypominającego w szóstym roku życia było to 61% w roczniku podlegającym szczepieniu, ale zostało uzupełnione w roku kolejnym to szczepienie do około 86%. I wykonawstwo szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w 14 roku życia kształtuje się na poziomie 72% w roczniku podlegającym szczepieniu i z kolei jest uzupełniane w roku następnym do poziomu około 89%. Warto również dodać, że w ostatnich latach odnotowujemy wzrost przypadków zachorowań na krztusiec i tu dla przykładu w województwie świętokrzyskim w 2023 roku mieliśmy zaledwie 6 przypadków krztuśca, a w roku 2024 aż 414.
1: Z czego wynika ten wzrost?
6: Wzrost zachorowań wynika przede wszystkim z panującego trendu antyszczepionkowego, który namawia społeczeństwo do tego, aby odstępować od szczepień.
1: Czy krztusiec jest niebezpieczny? Jeśli tak, to dla kogo najbardziej?
6: Tak, krztusiec jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci poniżej 6 miesiąca życia, dlatego że one jeszcze są wtedy za malutkie, żeby być poddane szczepieniom. I w związku z tym bardzo ważne jest to, aby ta mama, która jest w ciąży, poddała się szczepieniu i przekazała tę odporność dzieciątku. Krztusiec ma szczególnie właśnie ciężki przebieg u dzieci, takich malutkich poniżej 6 miesiąca życia. Zamiast napadowego kaszlu może wystąpić bezdech, utrata przytomności z powodu braku tlenu, a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon. I u chorych dzieci mogą również wystąpić takie powikłania jak ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu czy utrata wagi.
1: A jak wygląda kwestia szczepień przeciwko krztuścowi w powiecie jędrzejowskim?
6: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to u dzieci z 2023 roku wykonawstwo szczepienia wyniosło około 99% i był to najwyższy wskaźnik wśród powiatów naszego województwa. W przypadku szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w szóstym roku życia to było 70% i następnie uzupełnione w kolejnym roku do 91%. Natomiast wykonawstwo szczepienia przypominającego w 14 roku życia w roczniku podlegającym szczepieniu wynosiło 77% i zostało uzupełnione w roku kolejnym do około 95%.
1: Czy krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną? W jaki sposób możemy się nią zarazić?
6: Krztuścem zakażamy się drogą kropelkową. Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek, który kicha, kaszle i w ten sposób nas zaraża.
1: To jest bardzo zakaźna choroba?
6: Krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną i niezwykle wręcz łatwo rozprzestrzeniającą się.
1: Warto zatem korzystać z ochronnych szczepień, no i dbać o podstawowe zasady higieny. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Pora na kolejny temat, a jest nim ośrodek pracy twórczej Wietrznia. Placówka prowadząca działalność kulturalną i edukacyjną, upowszechniająca twórczość artystów rzeźbiarzy oraz udostępniająca infrastrukturę potrzebną do uprawiania tej artystycznej dziedziny, jaką jest właśnie rzeźba. O historii tego miejsca opowie Andrzej Płonka, kierownik Kieleckiego Geoparku.
7: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach.
5: Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na Wzgórzu Katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed Gimnazjum Katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźb. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90. odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to Konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wietrzni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych Kielczach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom ziemi jędrzejowskiej tu powstał, Pieta Michniowska tu została zrealizowana, w ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: Przypomnijmy, ośrodek pracy twórczej Wietrznia powstał w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy, a o jego historii opowiadał Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskie.
8: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jan, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpęd.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpęd.pl, regulaminy.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę 26 lipca. Minęła 9, czas na wiadomości.
10: Jest list gończy za domniemanym sprawcą ataku na paradę w Berlinie. Uwaga na barszcz Sosnowskiego, to czas, gdy roślina kwitnie. Włosi szukają warana, który uciekł z terrarium. Dorota Werdycka. Jest list gończy za domniemanym sprawcą wczorajszego ataku na Paradę Równości w stolicy Niemiec, przekazała właśnie berlińska prokuratura. Podejrzanym jest 21-letni Abdul B., znany wcześniej policji, powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony. W ujdącą ulicami Berlina paradę wjechał wczoraj samochód. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Nadal nie jest jasne, czy domniemany sprawca prowadził pojazd. Pusty samochód został zabezpieczony na miejscu zdarzenia. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Rosyjskie wojska atakowały Kijów m.in. przy użyciu pocisków balistycznych. W co najmniej trzech dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Alarm powietrzny związany z atakiem rosyjskiej armii trwał około 50 minut. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nowymi rosyjskimi atakami w ciągu 48 godzin. A tydzień temu, 19 lipca, w ataku na Kijów Rosja użyła 41 rakiet balistycznych. Najwięcej od 2022 roku, czyli od początku inwazji. Na potężne i okazałe liście, białe baldachy kwiatowe i nawet 3 metry wysokości. Mowa o barszczu Sosnowskiego, który na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale kontakt z tą rośliną może skończyć się poparzeniami skóry, mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
11: Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do drugiego, trzeciego stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
10: Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego można bezpłatnie zgłaszać i sprawdzać na stronie internetowej mapa.barszcz.edu.pl. Od poniedziałku duże utrudnienia na drodze krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką i Witonią. Kierowcy trafią tam na 5 odcinków z ruchem wahadłowym, każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek drogi. Wyznaczono dla nich objazd. Przebudowa trasy potrwa do 2028 roku. Na północy Włoch, w rejonie jeziora Garda, trwają poszukiwania warana. Władze ostrzegły, że może przebywać on tu na wolności i wydały zakaz poruszania się pieszo w tym rejonie. Najprawdopodobniej waran uciekł z terrarium hodowcy. W poszukiwania zaangażowane są m.in. drony.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: W tym momencie w całej Polsce już powyżej 20 stopni, a po południu będzie znacznie cieplej. 30 na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Mazowszu i w Łódzkiem. Niewiele chłodniej na Podlasiu czy w Wielkopolsce. 23 stopnie na północy kraju, tam po południu deszcz. Czyli same dobre informacje mam dzisiaj, a będę miał ich jeszcze więcej, bo za chwilę powiem, że pociągiem z Warszawy do Gdańska dojedziemy w 100 minut. Kiedy? Szczegóły w tej sprawie za chwilę. Nie, pociąg już dziękujemy. Teraz prosimy o muzykę. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Kacper Sosnowski, witam ślicznie. Fajnie, że jesteście z nami.

W Radiu Złote Przeboje Robert Chojnacki i Piasek Niecierpliwi. A dla wszystkich niecierpliwych mam dobre informacje. Pociągiem 100 minut z Warszawy do Gdańska i na odwrót. Tak, tak, tak ma być. Ale... No właśnie, w 2035 roku. No zawsze jest jakieś ale, prawda? Bo koleje muszą mieć czas, żeby zmodernizować się, oddzielić te koleje regionalne od dalekobieżnych, przystosować tory, by pociągi 300 na godzinę po nich mknęły. Także w sumie nie wiem, czy niecierpliwi się ucieszą. Za 9 lat na wakacje szybciej pojadą nad morze. Laura Wrallinghan.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

Fantastyczne jest to pianinko, prawda? Bruce Hornsby w radiu Złote Przeboje, jazzman, co było słychać, rockman, ale też wokalista. Cenili go zresztą inni, nagrywał z takimi słowami jak Phil Collins, Elton John, Sting czy Eric Clapton. Czy ja mówiłem, że gramy na to jak na lato? Nie? No to muszę koniecznie powiedzieć teraz. Wakacje 97 roku bez tej piosenki odbyć się nie mogły. Zresztą każde kolejne wakacje też. Zespół Bellini z Niemiec, nie z Jamajki, bo jak zamykam oczy przy tej piosence, to taką słoneczną, jamajską plażę od razu widzę. No to posłuchajmy. 9:20.

0: Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W media ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Lekwiat, ból głowy, ból niedorzność, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzność zatok i nosa przebiegający z bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
8: Że w sierpniu, tak.
7: Zapraszamy. 14, 15, 16, Majdan.
8: Stacja kolejki wąskotorowej.
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie. Bilety na sdm-myszkowski.com.
7: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
8: Zapraszamy serdecznie.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Dzień dobry, weekend.
11: Dzień dobry.
10: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Radiu Złote Przeboje, kombi z roku 84, Kochać Cię za późno, muzyka Sławomir Łozowski, który teraz gra w zespole Kombi Łozowski i jest twórcą, mam wrażenie, jednej z najpopularniejszych polskich melodii instrumentalnych, którą zna każdy obecny 40- albo 50-latek lubiący telewizyjne programy dla młodzieży z lat 90. Wrzucił ostatnio nieco zmodyfikowaną wersję tego nagrania, o którym tajemniczo mówię pan Sławomir na swoje media społecznościowe. Proszę bardzo. Co to jest? No oczywiście, że tak. 5-10-15. Choć tytuł tej piosenki to Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, tak jak my dzisiaj. The Cardigans, Loveful.

0: German Jackson i Pia Zadora w Radiu Złote Przeboje. Szczegóły pogodowe, gdzie ma popadać za chwilę, po wiadomościach o 10, a w wiadomościach o proteście i utrudnieniach na Krajowej Piątce.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W Radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
9: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
10: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
9: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
11: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
9: Bilety na sdm-myszkowski.com.
8: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
14: Słuchacie Radia Złote Przeboje, już jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości.
15: Jest apelacja od wyroku uniewinniającego żołnierza za strzały przy granicy. Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie poszukiwany listem gończym. Dziś protest na Krajowej Piątce i utrudnienia w ruchu. Dorota Werdycka. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. Pod koniec maja Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Więcej o tym wie Cezary Jaszczyk-Czerku. Kim jest poszukiwany?
16: To 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana.
15: Uwaga, kierowcy będą utrudnienia na Krajowej Piątce w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. W związku z protestem jego uczestnicy do godziny 16 będą wychodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. W proteście ma wziąć udział około 50 osób. 80 milionów Amerykanów objętych alertem przed wysokimi temperaturami. Służby meteorologiczne USA ostrzegają, że fala gorąca utrzyma się przez kilka dni, miejscami sięgając 45 stopni. Najtrudniejsza sytuacja panuje od pustynnego południowego zachodu USA przez wielkie równiny po wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Na Helu o takiej temperaturze nie ma mowy, a pogoda nie gwarantuje dużej dawki słońca. Mimo to rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel. Duża część to turyści jednodniowi, którzy przyjeżdżają pociągami, samochodami, rowerami oraz drogą morską.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: 24 stopnie dziś w Gdańsku i Szczecinie. Tam będzie pochmurno, a po południu popada. A tak wszędzie słońce. 28 stopni w Bydgoszczy, 29 w Poznaniu, 30 w Katowicach, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach, a może nawet 31 stopni w Łodzi. Jak ktoś na piękny weekend autem gdzieś wybywa, proszę nie patrzeć na ceny paliw na stacjach. Nie ma co sobie niedzieli psuć. A za chwilę powiem o rankingu najlepszych piosenek do jazdy. Kto zdobył najwięcej głosów? To już za chwilę. Zresztą jedną taką samochodową piosenkę też sobie zagramy. A to Ace of Base, też bardzo dobry do jazdy.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
14: Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. 3 po 10. Też coś zaśpiewałem w tej piosence.

0: W Radiu Złote Przeboje zespół The Cars i piosenka Drive. I to jest piosenka, którą Amerykanie kilka lat temu wybrali do top 30 rankingu najlepszych piosenek do samochodu. No właśnie, to chyba akurat do spokojnej jazdy to nagranie, które przed chwilą. I taką spokojną jazdę polecamy. A co w dziesiątce samochodowych nagrań? Między innymi Queen, Don't Stop Me Now, AC/DC, Highway to Hell na drugim miejscu, Hotel California i The Eagles, a najwięcej głosów zebrał Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. No niezły wybór. A gdyby ranking przenieść na polskie podwórko, czuję, że to nagranie mogłoby być wysoko. Kierowcy, posłuchajcie, jakie to rytmiczne dojazdy.
1: Nie.

0: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Do hymnu!
6: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Łam w Radiu Złote Przeboje 10.28, a może chcecie bilety na warszawski koncert jednego z najważniejszych zespołów lat 80. i 90. Proszę bardzo, warunek jest jeden. Trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl i w specjalnym formularzu rozwinąć po swojemu, tak oryginalnie, najlepiej inteligentnie, skrót OMD. I to wszystko. I od poniedziałku w każdy dzień czekać po godzinie 17 na telefon od nas z dobrą informacją i podwójnymi biletami na koncert, który 24 sierpnia. I potem je, taka radość będzie. A to Heath Hunter and the Pleasure Company.

0: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
0: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
0: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
1: No i z darmową dostawą do sklepu.
2: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
8: Że w sierpniu, tak.
7: Okay. Zapraszamy. 14, 15, 16. Dobrze. Majdan.
8: Stacja kolejki wąskotorowej.
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko aniołów na

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,90. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
8: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Eruption w Radiu Złote Przeboje, 13 minut i będzie 11. Za chwilę u nas Marek Kościkiewicz, który tuż przed wakacjami wydał swoją najnowszą płytę, Samoko, taki ma tytuł. I to dosłownie wydał płytę, bo wydawnictwo w formie winyla się ukazało. Z tej okazji na jego Instagramie też długa historia płyty winylowej, która sięga przecież 1948 roku, bo wtedy winyle takie, jakie znamy dziś, się pojawiły, choć sama płyta gramofonowa to ma już 140 lat, a w Polsce to tak ze 120. My tu też coś z winyla możemy zaprezentować, bardzo proszę. Okej, tylko chyba nie te obroty. Momencik, to 33. O, no wszyscy o tym wiemy, a czasem zawsze zapominamy, prawda? Marek Kościkiewicz, Artur Gadowski. Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: Tracy Jones w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i będzie 11. Europa Zachodnia walczy z pożarami, ale i u nas będą pewne ostrzeżenia związane z sytuacją meteorologiczną. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu było Dino Polska. Sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 990.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje, w niedzielę jest 11, no to będą między innymi informacje pogodowe.
10: Uwaga na upał, IMGW ostrzega ponad połowę Polski. Poprawa pogody przyciągnęła tłumy turystów w Tatry. Europa Zachodnia wciąż walczy z pożarami. Dorota Wartycka. Na początek alert przed upałem, którym objęta jest ponad połowa Polski od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, po Małopolskę i Śląsk oraz część Podkarpacia. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Termometry mogą pokazać się powyżej 30 stopni. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą się kolejki chętnych do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. Giewont, Rysy, Świnice i Orlą Perć. Park apeluje, żeby uwzględniać możliwe opóźnienia podczas planowania wycieczek i zachować ostrożność. Kolejki tworzą się również do kas biletowych przy wejściach na szlaki, dlatego TPN zachęca do kupowania biletów przez internet. Według prognoz najbliższy tydzień w Tatrach ma być słoneczny i ciepły. W górach temperatura ma sięgać około 23 stopni, w Zakopanem do 28. W czasie upałów zachodnia Europa walczy z pożarami. Z tego powodu rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południu od Madrytu prowincję Toledo. W regionie hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów. Epicentrum pożarów odwiedził hiszpański premier Pedro Sánchez.
11: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
10: Wciąż trudna jest sytuacja we Francji, gdzie z powodu pożaru ewakuowano kolejnych mieszkańców, 55 tysięcy osób w rejonie Bordeaux. Łącznie od środy w Żyrondzie ewakuacja objęła 220 tysięcy osób. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać nawet 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
12: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
10: Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Temperatury dziś bardzo sprawiedliwe. Średnia dla całej Polski to około 30 stopni. Wyjątek stanowi Trójmiasto i Szczecin, gdzie około 24. Tam też możliwe przelotne opady deszczu, ale to późnym popołudniem. Na razie prawie cała Polska cieszy się z mocnego słońca.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

tak sobie myślę, że polskie morze to ma jednak duże plusy, bo w taki upalny dzień jak dzisiaj, gdzie wszędzie 30 stopni, tam będzie można spokojnie oddychać przy 23. Radio Złote Przeboje. I nawet trochę chmur się przyda, żeby się za mocno nie opalić. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Zaczynamy godzinę 11 od Sewery na Krajewskiej.

Gramy na to jak na lato Roxette w Radiu Złote Przeboje. Trochę zazdrościmy naszym sąsiadom i krajom, które rzut beretem od nas niemal wszystkie goszczą Roxette na ich trwającej właśnie trasie koncertowej. Wczoraj Czesi w Libercu się cieszyli z Roxette. Wcześniej też Szwedzi, Austriacy, Niemcy. Zresztą tych koncertów w Niemczech w najbliższym czasie sporo. A może ktoś z polskich fanów akurat na wakacje do sąsiadów rusza i na Roxette się załapie. No ja bym bardzo chciała. Brian Ferry, Don't Stop the Dance w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi. A każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!

Tilt, mówię ci, że w Radiu Złote Przeboje z 86 roku. Jaki jest, słuchajcie, najczęściej wyszukiwany przez obcokrajowców w sklepach spożywczych polski produkt? Taki, który i na prezent się nadaje i też chętnie jest zjadany. To jest, uwaga, uwaga, ptasie mleczko takiej znanej polskiej firmy. A ja się zastanawiam, czy to obcokrajowcy za naszą granicą tak chętnie go wyszukują, czy to nasza Polonia tęsknąca trochę za krajem ptasim mleczkiem się zajada. No jak ktoś przy polskich słodyszach, to smacznego i Martika.

0: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espoo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espoo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
16: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
15: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
16: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm.
17: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Enigma w Radiu Złote Przeboje w niedzielne przedpołudnie. Ostatnio wszedłem do czegoś, co kiedyś moglibyśmy kioskiem nazwać, choć teraz tam więcej jedzenia niż gazet. I z zadowoleniem zobaczyłem, że na półkach bardzo dobrze radzą sobie magazyny muzyczne, tak obok krzyżówek i tygodników społeczno-politycznych. Jest taki jeden magazyn rockowy, który z lat 90. pamiętam, z nieco inną nazwą. Było też kilka magazynów metalowych, ale też pisma dla gitarzystów czy perkusistów. Czyli muzyczne gazety nie umarły. Kiedyś było też takie wydawnictwo Zagraj to sam, nie wiem czy pamiętacie. Jedyne źródło tego, jak zagrać ulubione i nieulubione piosenki. No teraz w erze internetu to już chyba tej gazety nie ma. Ale jest Lighthouse Family, High z 98 roku. Polecam już teraz. 10 minut i będzie południe.

0: Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach o areszcie dla 18-latki z Zamościa. Co takiego się stało? Od tego zaczniemy nasz serwis.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
7: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
7: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
0: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje, jest południe, zapraszamy na wiadomości.
13: 18-latka z Zamościa aresztowana po ataku na 8-letnią dziewczynkę. Jedna osoba nie żyje po rosyjskim ataku na Ukrainę. Plaże w Normandii na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dorota Wertycka. Dwumiesięczny areszt dla 18-latki z Zamościa za zranienie ostrym narzędziem 8-letniej dziewczynki wcześniej. W podobny sposób aresztowana próbowała zaatakować 15-latkę, ale ta odparła atak. Młoda kobieta usłyszała zarzuty uszkodzenia ciała, usiłowania uszkodzenia ciała oraz kierowania groźb karalnych wobec młodszej dziewczynki i jej matki. Grozi jej do 7,5 roku więzienia. W chwili zdarzenia była pijana. 8-latka trafiła do szpitala, nie została poważnie ranna. Ukraina szacuje straty po nocnym ataku Rosji. Pociski spadły m.in. na Kijów, Charków i Krzywy Róg. W atakach zginęła co najmniej jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Cezary Jaszczyk.
14: Jak informuje ukraińska obrona powietrzna, Rosjanie w nocy użyli kilku rakiet balistycznych i prawie 140 dronów różnego typu. W Kijowie odłamki jednej ze strąconych rakiet uszkodziły 18-piętrowy blok mieszkalny. Na 7 i 8 piętrze wybuchł pożar. Ranne zostały 3 osoby. W jednej z dzielnic pocisk uderzył w parking. Spaliło się ponad 10 samochodów. Rakieta uderzyła w prywatny dom, zabijając jedną osobę. Co najmniej 6 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. W Krzywym Rogu Rosjanie uderzyli w budynek centrum handlowego. Na miejscu wybuchł duży pożar.
13: Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, startują w trwających od piątku na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku Mistrzostwach Polski. Dziś ostatni dzień zawodów, w tym konkurs rzutu młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista światowych imprez i mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki.
15: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na Mistrzostwach Polski przed własną publicznością, we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokażę też jest z dobrej strony. Powalczymy o jak najlepszy wynik.
13: A zawodnicy walczą nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Po prawie 20-letnich staraniach plaże Normandii zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wnioskujące o to francuskie władze przekonywały, że plaże, które były miejscem desantu aliantów 6 czerwca 1944 roku, są również miejscem pamięci o walce, o wolność i pokój przyciągającym ludzi z całego świata.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Okulary przeciwsłoneczne i filtry to nieodłączne elementy dnia, bo 30 stopni w całym kraju i duże palące słońce. Trochę chłodniej i bardziej pochmurno w zachodniopomorskim i na Pomorzu. Ale nawet na Helu 22, więc nie jest źle.

No właśnie, gorąco dziś będzie, trzeba dużo pić. To jest orężada oczywiście, ale w najbliższym czasie mogą zdrożeć wszelkie napoje słodzone cukrem. I tym tematem zajmę się w najbliższym czasie. A na razie Opus, Life is Life. Kacper Sosnowski, witam pięknie, z kim się jeszcze nie witałem. 4 minuty prawie po 12:00.

Cool and the Gang w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem, że dziś upały trzeba pić więcej, najlepiej wody. Tymczasem rząd planuje podwyżyć opłatę cukrową od 2027 roku. To jest ten podatek, który już spowodował, że napoje gazowane i soki są droższe. I jeśli te planowane podwyżki się utrzymają, no to eksperci liczą, że cena popularnego napoju o smaku coli czy energetyka może wzrosnąć nawet o 20%. No tych nie piję, ale za sok jabłkowy czy orężadę znów płacić złotówkę drożej. Ach, czasy. Czerwony!

0: Typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to.

Donna Summer w Radiu Złote Przeboje ze swym nieco mniej znanym przebojem This Time I Know It's For Real. A przed nami ONA, kiedy powiem sobie dość, utwór, który na swych jubileuszowych koncertach z okazji 50-lecia scenicznej działalności wykonuje Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Podczas koncertu w Warszawie utwór śpiewał Michał Szpak, byłem tam, no fantastycznie to zabrzmiało. Tak, Michał Szpak śpiewał wraz z członkami obecnego zespołu Kombi. Panowie zresztą Agnieszkę Chylińską pozdrowili z takim życzeniem, że może kiedyś jeszcze na scenie się spotkają. No trzymamy kciuki za taki układ. A na razie to, co nagrali w studiu w 96 roku. Kiedy powiem sobie dość?

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Marianne, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
16: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na

0: Tu Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. Końcówka lat 70. w muzyce tak właśnie brzmiała. To były czasy m.in. Bonnie M., a za nami ich Rasputin. A przede mną Mariusz Stelmaszyk, który tutaj zasiada za sterami
1: Radio Złote Przeboje. Dzień dobry,
0: Przeboje. Witaj, tak byłeś na dworze, ciepło, co?
1: O, jest ciepło, więc to jest bardzo przyjemnie, bo mamy klimatyzację, więc można tak się zrelaksować i zagrać też dobrą muzykę. No nie, 20 parę stopni jest lepiej niż 30 za oknem.
0: No to ja się w takim razie idę zgrzać na to dwór jest. Na spacer. Serek, ale w dobrych rękach Mariusza was zostawiam. I Phil, pokaż na co się stać teraz w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie 13.

0: Gabriel odszedł z zespołu Genesis, to panowie zrobili całą masę castingów, przesłuchań i skończyło się na tym, że najlepszym wokalistą będzie ich ówczesny perkusista, czyli Phil Collins. I to była naprawdę piękna, piękna muzyczna historia. Genesis w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 13 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, co dalej z pogodą, a potem też wracam ze świetnymi kawałkami, bo będzie m.in. Savage, Lady Punk czy też Backstreet Boys.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama. Godzina 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Niemiecka policja szuka sprawcy ataku na Paradę Równości w Berlinie. Trzeci dron, trzeci dzień z rzędu zestrzelony nad Rumunią. Ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Dorota Werdycka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
13: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
12: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję do ataków na Ukrainę. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rywalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki, gdy upał nieco osłabnie. Wprowadzona przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj w wielu miejscach naprawdę ciepło. W centrum około 30 stopni, natomiast nad morzem dzisiaj wieczorem może pokropić się przelotny deszcz. A jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro uważajcie, ponieważ temperatura spadnie do około 20 stopni. Jutro spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu oraz burz praktycznie w całym kraju.

Dzień dobry, niedzielne popołudnie, 13 minęła i też pogoda wróciła, lato wróciło za oknem, więc można świętować, a jak? Ze złotymi przebojami. Mariusz Telmaszczyk z Osterami i mam dla Was idealny kawałek na sam początek. Fun Factory Celebration.

w Radiu Złote Przeboje, panie zespołu The Bangles, podczas tego niedzielnego popołudnia. No proszę państwa, może i lipiec powoli się kończy, ale w sierpniu naprawdę będzie się działo z Radiem Złote Przeboje. Co tydzień w weekend plaża Wawer w Warszawie, moc atrakcji, silent disco, warsztaty tańca. Będzie też strefa Radia Złote Przeboje dla każdego, niezależnie od wieku. Będą również koncerty i nasze studio. Za tydzień w niedzielę też zapamiętajcie, że zagra zespół Demono. A to wszystko za darmo. Szczegóły na stronie Radia Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.

W R&B z początku lat 2000, prawda? Shackles w radiu Złote Przeboje. No a teraz czas na absolutnie największy komercyjny sukces tej grupy. Album Millennium, wydany w 1999 roku i kawałek, o którym panowie z Backstreet Boys swego czasu opowiadali, że właściwie nie ma większego logicznego sensu, ale brzmiał na tyle świetnie i emocjonalnie, że każdy go też nucił. To akurat prawda. I Want It That Way. Już proszę bardzo. Teraz w radiu Złote Przeboje kawałek idealny do samochodu.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: 9% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz...
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Marian, a gdzie mogę kupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.

Pytanie zadawane od ponad 4 dekad, a więc Jolka, Jolka, pamiętasz budkę suflera w radiu Złote Przeboje? No proszę Państwa, w województwie zachodniopomorskim podobno zamknięto dzisiaj 20 kąpielisk z powodu zbyt dużych fal, ale i też są miejsca, gdzie pojawiły się sinice, więc kochani, trzymajcie się tam nad tym morzem i spokojnie, jeszcze będzie na pewno szansa wejść do wody. A dobra energia płynie z głośników radia Złote Przeboje, Summer Nights, a więc Olivia Newton-John i John Travolta. Więc zapraszam do tańca, nawet jeśli pora dopiero obiadowa.

0: Prawda? W Radiu Złote Przeboje dobijamy do godziny 14. Za moment sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie i też co z pogodą. Czy jest szansa, żeby dzisiaj wybrać się i w kolejnych dniach nad morze, w góry, czy też nad jezioro.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Na program zaprasza sponsor. Właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
13: 14:00 wybiła, można zjeść obiad i też posłuchać, co dzieje się w Polsce i na świecie.
14: W Niemczech trwa obława na sprawcę wczorajszego ataku w Berlinie. Jutro rusza proces byłego prezesa jednego z klubów piłkarskich. Lawinowo przybywa chorych na odrę w Stanach Zjednoczonych. Dorota Werdycka. Do Niemiec napływają słowa solidarności po wczorajszym zamachu terrorystycznym. Doszło do niego podczas Parady Równości. Sprawca wjechał furgonetką na plac w centrum miasta. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Policja opublikowała list gończy za domniemanym sprawcą, 21-letnim Abulem B. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
15: Śledczy opublikowali jego wizerunek. Ostrzegają, że mężczyzna może być niebezpieczny i mieć przy sobie broń. Jak mówi rzecznik berlińskiej policji, Florian Nat był już wcześniej znany służbom.
16: Znamy go jako osobę powiązaną z kręgami islamistycznymi w Berlinie.
15: Prawdopodobnie to właśnie Abdul B. Wczoraj wieczorem wjechał furgonetką na plac Tiergarten w samym sercu Berlina. To odrażający czyn i uderzenie w nasze społeczeństwo. Tak, a tak skomentował kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
14: W sądzie okręgowym w Ostrołęce ma się jutro rozpocząć proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich Tomasza M. 39-letni działacz sportowy oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie. Za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich, grozi od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Hasło, które znamy z górskich szlaków, znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Chodzi o to, by korzystać z koszy tylko w razie wyższej konieczności, a śmieci zabierać do domowych śmietników, mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
17: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej, żeby ten czas, wspaniały czas, który spędzamy na gdyńskich plażach, był jeszcze przyjemniejszy.
14: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z plaż 150 ton śmieci. Liczba zachorowań na odrę w Stanach Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od 3 dekad. Zdecydowana większość przypadków została zarejestrowana w 7 stanach: Karolinie Południowej, Utah, Teksasie, Virginii, Florydzie, Pensylwanii i Arizonie. Większość przypadków dotyczy nieszczepionych dzieci i młodzieży. Wieś Ostaszów na Dolnym Śląsku wpisana do rejestru zabytków. Tak zdecydował konserwator, ale mieszkańcy będą się odwoływać, bo uważają, że decyzja sparaliżowała inwestycyjnie ich wieś i uniemożliwi to prowadzenie wszelkich prac budowlanych i remontowych, bo wszystkie muszą być ściśle konsultowane ze służbami konserwatorskimi.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda. Dzisiaj warto korzystać z pogody, chociaż też pamiętajcie, żeby mieć ze sobą jakąś wodę, zwłaszcza w centrum i na południu, gdzie będzie najcieplej, nawet do około 30 stopni. A jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro się nieco ochłodzi, około 20 stopni w całym kraju. Też popada deszcz, a w centrum, na południu i na wschodzie mogą jutro pojawiać się przelotne burze. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

Ja wiem, że dopiero lipiec się kończy, ja już tutaj chcę rozmawiać o szkole, ale czy wiecie, z jakim znanym gitarzystą do szkoły właśnie chodził Lenny Kravitz? Tego dowiecie się w Radiu Złote Przeboje już za chwilę. Mariusz Tolmaszczyk, dzień dobry. Dr. Alban, It's My Life.

czekało się nie raz, nie dwa przed telewizorem, żeby zobaczyć i usłyszeć właśnie ten kawałek. Celine Dion, I'm Alive w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, ale Lenny Kravitz i Slash z Guns N' Roses, gitarzysta Guns N' Roses, to koledzy ze szkoły średniej. Okej, chodzili do tego samego liceum, ale znają się bardziej z korytarzy niż byli ze sobą jakimiś kumplami. Natomiast po latach akurat połączyli siły i na płycie Mama Said pojawił się Slash gościnnie w piosence Always on the Run. Zresztą w ogóle Slash i Lenny Kravitz parę razy w swoim życiu jeszcze się przecięli. Więc przypomnijcie sobie, z kim wy chodziliście do liceum. Może jeszcze się okaże, że znacie kogoś naprawdę znanego. No to słuchamy Lennego Kravitza, ale w nieco późniejszym kawałku z 98 roku, ale jakże zacnym I Belong to You.

0: program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegający w bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.

Słoneczny Piasek, jak najbardziej w Radiu Złote Przeboje. Andrzej Piaseczny jeszcze bliżej. Natomiast, proszę Państwa, OMD, pionierzy synthpopu niebawem w Polsce, a dokładnie w Warszawie 24 sierpnia. I Ty tam możesz być. Mamy dla Was bilety. Rozwiń w najbardziej kreatywny sposób skrót OMD, używając tylko trzech słów. Szczegóły na stronie Radia Złote Przeboje. A od poniedziałku do piątku bądźcie czujni, bo właśnie do Ciebie możemy zadzwonić. A jeśli chodzi o słowa, no to kawałek Words już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofa.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.

Urodziła się w Londynie, matka była Hiszpanką, a ojciec pochodził z Belgii. Z kolei dzieciństwo spędziła w Stanach Zjednoczonych, a sama śpiewała po hiszpańsku. Tutaj jest cały mętlik, ale to akurat była recepta na sukces, jeśli chodzi o życie, karierę i twórczość Jeanette, która stworzyła ten kawałek Porqué te vas, który tak naprawdę stał się jeszcze bardziej popularny za sprawą filmu Nakarmić kruki. Natomiast to w Radiu Złote Przeboje, teraz z tej Hiszpanii zaglądamy do Polski. Brodka, miałeś być.

Złote Przeboje powoli, powoli zbliżamy się do godziny 15, a więc za moment wiadomości Radia Złote Przeboje. Tam między innymi dowiecie się, gdzie trzeba uważać na burzę oraz też będzie o tym, że zmiana czasu może wpłynąć na wzrok.

0: Kaufland jest...
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Godzina 15, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
10: Duże zatory na trasach w stronę zachodniej granicy Polski. Uwaga na burzę, IMGW wydało właśnie alerty. Zmiana czasu może prowadzić do problemów ze wzrokiem. Dorota Wartycka. Uwaga na ogromne korki w stronę zachodniej granicy na autostradzie A6 w kierunku Berlina i na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina. Zatory mają kilka kilometrów, podróż wydłuża się o co najmniej kilkadziesiąt minut. Od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz na A6 oraz między węzłami Goleniów Północ, Goleniów Południe i przed węzłem Rzęśnica. Korki to efekt dużego natężenia ruchu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. A teraz IMGW wydało alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, a także lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części Wielkopolski, północno-zachodniej części Mazowsza i zachodniego Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę. Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Udało się opanować najgroźniejsze zaproszenia ognia w rejonach Madrytu i Awilli. Znacznie gorsze doniesienia płyną z Francji, gdzie sytuacja nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 km od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. A tak mówią sami strażacy.
11: Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaproszenia.
10: W sumie we Francji i Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowali dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano chorobę naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godzinę snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i zwyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Pogoda. Do końca dnia pogodnie i ciepło praktycznie w całym kraju, natomiast nad morzem wieczorem może pokropić się deszcz. Natomiast jutro ten deszcz może pojawić się praktycznie w całym kraju. I też uważajcie na burze w centrum czy też na południu. Natomiast też jutro temperatura nieco spadnie do około 20-22 stopni.
0: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl

15 minęła, więc jest szansa, że człowiek zjadł już porządny obiad z rodziną, walnął się na kanapę, no i wtedy można się odprężyć, między innymi przy tym pięknym kawałku Lionela Richiego. Hello, Mariusz Tomaszczyk, dzień dobry i witam się ponownie za sterami Radia Złote Przeboje.

0: Przepiękny kawałek Lionel Richie, Hello w Radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Anią Wyszkoli, znaną m.in. przez lata jako wokalistkę zespołu Łzy, która tak wspomina sytuację z Muńkiem Staszczykiem.
1: Miałam przyjemność z Muńkiem znaleźć się na jednej scenie. Braliśmy udział w zupełnie innym projekcie poświęconym Markowi Jackowskiemu i to było fajne takie przeżycie, bo poznałam Muńka wtedy od innej strony, również tej artystycznej innej strony, bardziej wrażliwej, bardziej melancholijnej. Okazuje się, że każdy ma kilka twarzy.
0: A także tą romantyczną, co możemy znaleźć w piosence The Love, I Love You, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
12: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
11: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
12: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.

0: w Radiu Złote Przeboje prosto z Walii, Jam i Day. Natomiast, proszę Państwa, zostajemy w Wielkiej Brytanii, ponieważ dzisiaj bardzo ważny dzień. 83 lata kończy ten pan, a więc Mick Jagger. A Mick Jagger swego czasu śnił się także Januszowi Panasewiczowi z Ladybug.
1: Taki był sen, że Jagger wpada do mnie gdzieś na Mazurach, byłem do kawiarni Zamkowa, taka mała nad jeziorem kawiarnia, i mówi: co u ciebie, masz tutaj gdzieś fajne miejsce, bo znajomi do mnie przyjeżdżają. I pamiętam, że poszedłem do jakiegoś bardzo podłego hotelu, jeszcze na stare czasy, nie? Takie mi się tam jakaś przyśniły, i że załatwiam mu pokoje hotelowe i jego przyjaciołom w Olecku. Taki krótki był to sen.
0: Mick Jagger na Mazurach, to by było coś. Wszystkiego dobrego, nie 100, a 200 zdecydowanie dla Micka Jaggera, ale także wszystkiego dobrego dla Cher, która teraz w Radiu Złote Przeboje. Believe.

0: to w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

Ja ogólnie jestem człowiekiem, który życzy wszystkim dobrze, nie życzę źle, ale przyznaję, że może dobrze się stało, jeśli chodzi o tą karierę bokserską Billego Joela, że mając 24 lata złamał nos i porzucił boks dla muzyki. Zdecydowanie dla nas wszystkich to chyba była lepsza decyzja. Fantastyczny kawałek Uptown Girl, Billy Joel w Radiu Złote Przeboje, a w tej chwili przenosimy się do lat 80., gdzie królowało disco, tak jest, CC Catch, Heaven and Hell.

0: Spokojnie, mogłaby być to piosenka o aplikacjach randkowych, a więc Fast Love, George Michael w Radiu Złote Przeboje. Zbliżamy się do godziny 16. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a także co z pogodą na resztkę tego weekendu.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofa.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
0: Godzina 16, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: 29 rannych po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Hiszpania wciąż walczy z pożarami, sytuacja się poprawia. IMGW ostrzega przed burzami oraz upałem. Dorota Wardecka. Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym, powiedział minister spraw wewnętrznych, dodając, że sprawca, który wjechał w tłum ludzi na Paradzie Wolności furgonetką, prawdopodobnie atakował też maczetą po tym, gdy wysiadł z auta. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, to kobieta. Rannych zostało 29 osób, z których 3 są w stanie zagrażającym życiu. Domniemany sprawca, 21-letni mężczyzna, według niemieckich mediów sympatyk tzw. państwa islamskiego, wciąż jest poszukiwany. 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia najwyższego szczytu Rosji i Kaukazu, góry Elbrus, która ma wysokość ponad 5600 metrów nad poziomem morza. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. Dwóm innym członkom wyprawy udało się przeżyć ekstremalne warunki. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc. Drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali i trafili do szpitala. Uwaga na burzę i upał. Nadal obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami w południowej i centralnej Polsce, ale instytut wydał kolejny alert przed burzami z silnym wiatrem i deszczem oraz lokalnie gradem dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Przed nami z pewnością trudne godziny, ale miniona noc była dla nas korzystna, mówi premier Hiszpanii o pożarach szalejących wokół stolicy z najbardziej dotkniętych żywiołem prowincji. Madryt i Avila ewakuowano ponad 100 tysięcy tysięcy ludzi, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
15: Jest tam prowadzona bardzo energiczna akcja ewakuacyjna. Mamy już około 105 tysięcy osób ewakuowanych z ich własnych domów.
14: Z pożarami walczy też Francja. Tu na razie jednak sytuacja jest wciąż trudna. Pogody na ogół nie ma, tanio nie jest, ale turystów nie brakuje. Hel rocznie odwiedza nawet 800 tysięcy osób. Tradycyjne schabowe albo gołąbki przy głównej helskiej ulicy to od 40 do 45 zł. Ryby kosztują więcej, 74 zł za stek z łososia z frytkami albo 16 zł za 100 gramów innej smażonej lub grillowanej ryby. Większość turystów jednak nie zostaje na Helu na noc, ale spędza tu jeden dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jeśli jesteście na Mazurach czy też w górach, to uważajcie, ponieważ jutro może popadać deszcz, a nawet mogą pojawić się burze. Również nad morzem może nieco pokropić, no i temperatura też spadnie do około 20 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Dzień dobry, czasy płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Minęła godzina 16, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę m.in. The Spice Girls, a także Krzysztof Krawczyk, który kiedyś podarował pewien bardzo zacny prezent Muńkowi Staszczykowi zespołu Tilaf. Jaki? No to zdradzi wam za chwilę sam Muńek. No a teraz The Final Countdown, Europe, a więc idealny kawałek, żeby się pobudzić podczas tego popołudnia.

0: często człowiek przetańczył przy tej piosence na przeróżnych imprezach. Spice Girls Wannabe w radiu Złote Przeboje, a już teraz posłuchajcie, co kiedyś od Krzysztofa Krawczyka otrzymał Muniek Staszczyk, bo panowie kiedyś ze sobą współpracowali przy kawałku Lekarze Dusz.
1: Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
2: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. No nie, no po prostu jak myślę o Krzyśku, to... To był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorozności, zatok oprócz nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop, minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony, www.spyshop.pl.

I właśnie w taki sposób można spędzać wakacje z radiem Złote Przeboje, tym bardziej, kiedy słyszy się takie kawałki słodkiego, miłego życia i kombi. Natomiast, proszę Państwa, czas na świetny kawałek. Jeden z naprawdę bardzo ważnych numerów lat 80. No i z racji, tak jak powiedziałem, że wielu z nas jest gdzieś na wakacjach, wyjeżdża, spaceruje różnymi ulicami, no to jeśli zobaczycie, będziecie świadkami jakiejś przemocy, to pamiętajcie, żeby nie być obojętnym, bo między innymi do tego nawiązuje właśnie ten kawałek. Susan Vega, Luca.

0: w Radiu Złote przeboje Duran Duran, natomiast to nie koniec dobrych wiadomości. Zbliżamy się do godziny 17, a tam między innymi o tym, że ceny paliw mają być niższe.
1: Radio Złote przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about. Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Reklama.
7: Na zegarach 17. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Rząd chce znowu ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Obława na sprawcę po zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Sanepid przypomina zasady przydrożnej sprzedaży lemoniady. Dorota Wartycka. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN dotyczącego cen paliw, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można się spodziewać decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
9: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
10: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
9: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około 100 dolarów za baryłkę.
8: Tymczasem irańska agencja prasowa donosi o eksplozji tankowca w cieśninie Ormuz. Statek miał eksplodować po tym, jak wpłynął na minę morską, opuściwszy wyznaczony przez Iran korytarz morski. Iran wielokrotnie atakował statki w cieśninie i ostrzegał, by korzystały tylko z wytyczonych przez niego szlaków. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej Parady Równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, a następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. Bezpieczeństwo żywności i konsumenta, ale też wsparcie raczkujących murocianych przedsiębiorców. Tego dotyczą wytyczne głównego inspektora sanitarnego dla przydrożnej sprzedaży lemoniady. Stoisk nie trzeba rejestrować, ale są konkretne zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, higiena i czyste ręce, mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
11: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie składać i zabezpieczać.
8: Sanepid zwraca uwagę, że nawet niewielka, dziecięca sprzedaż przy drodze wymaga rozsądku i nadzoru dorosłych, szczególnie w opalne dni. A od mycia rąk nie ma wakacji. Holenderka Lorena Wiebes zwyciężyła w 4. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Wygrała wszystkie 3 etapy w Zamościu Lubartowie i dziś w Lublinie. W pierwszej dziesiątce nie było Polak.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Dzisiaj warto korzystać z pogody, chociaż też pamiętajcie, żeby mieć ze sobą jakąś wodę, zwłaszcza w centrum i na południu, gdzie będzie najcieplej, nawet do około 30 stopni. A jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro się nieco ochłodzi, około 20 stopni w całym kraju. Też popada deszcz, a w centrum, na południu i na wschodzie mogą jutro pojawiać się przelotne burze. Wakacje to jest też taki dobry czas, żeby nadrobić zaległości filmowe czy też serialowe. Więc czy pamiętacie, w jakich rolach mogliśmy zobaczyć samego Davida Bowiego? Zastanówcie się za chwilę, a my jeszcze w Radiu Złote Przeboje do tego tematu na pewno wrócimy. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje. Marius Manx teraz.

0: Kawałek, który stał się niezwykle popularny w Polsce, dzięki czemu Anastasia parę razy do Polski przyjechała. Naprawdę świetny numer, pobudzający kawałek podczas tego niedzielnego, późnego, w niektórych miejscach upalnego popołudnia. No a teraz spotkanie z JJ-em zespołu Big Cyc. Co byś zrobił albo o co byś zapytał, kiedy miałbyś okazję spotkać Stinga?
1: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać? Bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby.
0: A ja jeszcze Stinga zapytałbym o tą ogromną ciekawość świata, którą zresztą słychać w wielu jego solowych numerach. Sting już teraz Desert Rose.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: diety Aflofarm.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
15: Justyna Rudzka, zapraszam. W magazynie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy dziś temat budżetu obywatelskiego w Kielcach. Czy mieszkańcy stolicy naszego regionu chętnie korzystają z możliwości wydania części miejskich pieniędzy i jakie inwestycje już wykonano? O tym porozmawiam z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
16: Dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie.
15: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
17: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
15: Pływalnia w Jędrzejowie będzie jak nowa. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów. Oprócz basenu powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie. Wartość całego projektu to blisko 45 milionów złotych, mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
18: Dzisiaj to jest nitka 12,5 metra na 25, taka klasyczna, z torami do pływania. Natomiast rozbudowa dotyczy przede wszystkim nowych nietek. Będzie ich więcej, będą trzy dodatkowe baseny, może to dużo powiedziane, baseniki z przeznaczeniem na naukę pływania, 12,5 metra długości dla dzieciaków. To jest dzisiaj problem na tej pływalni. Rzeczywiście obłożenie torów, jeżeli chodzi o naukę pływania i treningi pływackie, jest bardzo duże, więc jeżeli ktoś chce przyjść po południu na Jędrzejowską pływalnię, no to może się okazać, że do dyspozycji będzie miał jeden tor, jeszcze do tego z kilkoma innymi osobami, które tam już pływają. Więc to jest dość uciążliwe i też mieszkańcy na to utyskują, więc no, wyprowadzenie samej nauki pływania poza tą główną Nietkę to będzie z pożytkiem dla wszystkich, też dla dzieci, bo tam będą miały odpowiednie warunki, oczywiście odpowiednio płytszy basen. Do tego basen z ciepłą wodą dla maluchów też do nauki pływania, ale też z takimi elementami, które będą służyły rehabilitacji, bicze wodne, natryski. To, co jest już dość powszechne, u nas do tej pory tego nie było. Oczywiście trzecia Nietka, ta, która będzie powiązana z rurą, dość długą. Tam będzie rura do zjeżdżania, czego też u nas do tej pory nie było, więc typowy element taki relaksacyjny, zabawowy, więc no, na pewno wzmocni to potencjał. Oprócz tego oczywiście mamy tam przewidziane nowe saunarium z sauną suchą między innymi, trzy jacuzzi, groty solne, więc takie elementy, które też mają służyć poprawie komfortu życia, funkcjonowania osób korzystających z pływalni. Nowe zaplecze, oczywiście też remont istniejącej Nietki i obiektu, który dzisiaj służy mieszkańcom wokół tej Nietki. No, rozbudowa znaczna, 34,5 miliona, 30 miesięcy, więc dla spore wyzwanie, a myślę, że dla mieszkańców z pożytkiem. Ma to też na celu wzmocnienie oferty i przyciągnięcie większej liczby korzystających. To też my patrzymy z perspektywy finansów. Elementy, które tam zakładamy, związane z obiegiem wody, z ogrzewaniem, mają na celu przede wszystkim minimalizację kosztów po rozbudowie. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby te koszty nie wzrosły lub wzrosły w sposób nieznaczny. Natomiast te dodatkowe atrakcje, które chcemy wprowadzić na pływanie, mają na celu przyciągnięcie dodatkowych korzystających i oczywiście dodatkowy dochód dla pływalni.
15: Ja przypomnę, że w ramach tego projektu oprócz pływalni powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie.
14: Istotne dla Świętokrzyskiego.
15: To narzędzie, które dostępne jest dla coraz większej ilości miast. Chodzi o budżet obywatelski. Jak długo już mieszkańcy Kielc mają szansę decydować, na co pójdzie część miejskich pieniędzy? O tym między innymi już teraz w rozmowie z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
16: Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Kielcach odbyła się w 2013 roku i tak naprawdę od tego czasu mieszkańcy nieprzerwanie mogą decydować, na co konkretnie będą przeznaczane pieniądze z budżetu miasta.
15: Ile zazwyczaj pieniędzy jest do wydania?
16: Tak naprawdę kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, co roku się zmienia. W 2013 roku było to 5 milionów 50 tysięcy. W kolejnych latach ta kwota się zmieniała, wynosiła raz 4 miliony 800. Tak naprawdę od 2019 roku, kiedy to ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła już obowiązek przeprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu, to też ustawa reguluje tą minimalną kwotę, jaką miasto musi przeznaczyć na ten cel. I jest to 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania z budżetu. I tak naprawdę od tego roku, czyli od roku 2019, budżet obywatelski w naszym mieście funkcjonuje w oparciu o uchwałę, którą przyjmowała Rada Miasta i ta kwota też się zmienia. W 2025 roku na budżet obywatelski zaplanowano 10,5 miliona, w 2024 roku ta kwota wynosiła 9 milionów 300, także to ustawowe minimum, o którym powiedziałam wcześniej, musi być spełnione.
15: A kto i w jaki sposób może złożyć projekt?
16: Jeżeli chodzi o zgłaszanie projektu, to tak naprawdę projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Kielc, niezależnie od wieku. Wystarczy, żeby miał pomysł, z tym, że w przypadku osób, które są niepełnoletnie poniżej 13 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Te projekty mieszkańcy zgłaszają tylko i wyłącznie elektronicznie. Co roku mamy harmonogram każdej edycji, on mniej więcej jest podobny. Czas na zgłaszanie projektów to jest około 2-3 tygodni. Projekt, tak jak powiedziałam, zgłaszamy tylko elektronicznie za pomocą formularza, który po prostu jest dostępny na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu w tym czasie, kiedy jest ten etap zgłaszania projektów. Tam trzeba uzupełnić wymagane pola i oczywiście załączyć listę poparcia. Tutaj wnioskodawca musi włożyć troszeczkę wysiłku, bo musi zebrać grupę minimum 15 osób, które podpiszą się na tej liście poparcia i które po prostu no, kibicują temu projektowi, zgadzają się z ideą tego projektu.
15: Mieszkaniec czy mieszkanka Kielce zgłaszają projekt i co dzieje się dalej? Jak wygląda harmonogram? Jaka jest procedura?
16: Ten harmonogram mniej więcej co roku wygląda tak samo, bo najpierw mamy ten etap zgłaszania projektów. Tutaj staramy się go nagłośnić, staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców. Tutaj zawsze urzędnicy chętnie służą pomocą. Na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu jest taka lista osób do kontaktu i tam praktycznie znajdziemy urzędników z każdego wydziału, czy też jednostek miasta, którzy są zaangażowani w ten proces. I później, potem jak zakończy się etap składania projektów, no to tutaj najdłuższy etap tak naprawdę każdorazowo tej procedury następuje. Najpierw mamy taką weryfikację formalną, później już mamy weryfikację typowo merytoryczną w oparciu o kryteria, które znajdują się w regulaminie kieleckiego budżetu obywatelskiego i tak naprawdę na przełomie sierpnia, września, bo mieszkańcy zazwyczaj poznają listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. I w przypadku tych projektów, które uzyskały negatywną ocenę, każdy wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie. Zazwyczaj tutaj dajemy wnioskodawcom tygodniowy termin na to, by mogli złożyć te odwołania. Odwołania rozpatruje taki specjalnie powołany zespół i w skład tego zespołu wchodzą nie tylko pracownicy merytoryczni urzędu, którzy dokonują tej oceny, ale też zapraszamy do pracy zespołu radnych, zapraszamy członków Młodzieżowej Rady Miasta, członków Rady Seniorów, członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tak żeby po prostu była to grupa naprawdę szeroka. Jest jawne posiedzenie tej komisji, która zajmuje się tymi odwołaniami. Wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w takim posiedzeniu, oczywiście ma prawo bronić swojego stanowiska, nie zgadzać się z oceną wydziału merytorycznego, no i później komisja decyduje w głosowaniu, czy uznać takie odwołanie, czy je oddalić. I po posiedzeniu tej komisji powstaje już taka ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania. Później mamy taki czas dla wnioskodawców, żeby przygotowali swoją kampanię promocyjną. No i później już etap końcowy, czyli głosowanie wyłącznie też internetowe. Ono trwa zazwyczaj 2 tygodnie i na początku października ogłaszamy już zwycięzców każdej edycji.
15: A jakie pomysły do tej pory składali mieszkańcy Kielc? Czy były jakieś nietypowe?
16: To znaczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o projekty zgłaszane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, to dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje, w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie. No też z takich nietypowych projektów to myślę na przykład kaczkomat nad zalewem powstał, ale też powstają fajne miejsca, z których korzystają mieszkańcy z całego miasta i takim przykładem takiego projektu, takiego można powiedzieć ogólnomiejskiego, to jest skatepark na Kadzielni i pump track. I to są takie pomysły, gdzie rzeczywiście widzimy też, że te miejsca, te przestrzenie są często odwiedzane przez mieszkańców i wykorzystywane.
15: Czy mieszkańcy Kielc chętnie korzystają z tej możliwości, że właśnie jest budżet obywatelski i mogą zrobić coś dla siebie i wydać część miejskich pieniędzy na przestrzeń, która jest zaraz obok nich?
16: Myślę, że tak. Myślę, że już jest coraz większa świadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, że jest taka możliwość i i coraz chętniej z niej korzystają. Ja przy tej okazji też zachęcam do zaangażowania zarówno w zgłaszanie pomysłów, jak i w głosowanie, no bo tutaj też ten głos mieszkańców stanowi dla władz miasta taki tak naprawdę drogowskaz, pokazuje, co mieszkańcom, czy to danej dzielnicy, czy całego miasta w ogóle tak naprawdę, co jest w ich oczach, w ich mniemaniu potrzebne, z czego później chętnie korzystają.
15: W 2025 roku nieco zmienił się regulamin budżetu obywatelskiego Kielc. Na czym te zmiany polegają i w którą stronę to zmierza?
16: Tak naprawdę dotychczas mieszkańcy mogli zgłaszać projekty w kilku kategoriach. Były to projekty inwestycyjne, które dzieliły się na duże i małe. Były projekty miękkie, nieinwestycyjne i projekty zielone. W 2025 roku wprowadziliśmy nowy regulamin i tutaj mamy podział na projekty ogólnomiejskie i projekty rejonowe. Co za tym idzie, kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, też jest dzielona. W 2025 roku mamy do dyspozycji mieszkańców 10,5 miliona, z czego 4,2 miliona przeznaczamy na te projekty ogólnomiejskie, a pozostałą kwotę na projekty rejonowe, czyli 6,3 miliona podzieliliśmy na rejony. Mamy wyodrębnione rejony, dokładnie takie, jest ich 5 i one pokrywają się z okręgami wyborczymi. I tutaj w każdym rejonie mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę 1,260 000. I różnica między projektem ogólnomiejskim a tym rejonowym jest taka, że projekt ogólnomiejski może swoim obszarem zajmować teren kilku rejonów i jego koszt wynosi powyżej 300 000. Natomiast projekt rejonowy to taki projekt nieco mniejszy. Tutaj jego zasięg tylko w obrębie jednego rejonu może się ograniczać do tego rejonu i koszt poniżej 300 000. Jest to taka zmiana, która poniekąd odpowiada na potrzeby mieszkańców. Niemniej jednak mam nadzieję, że po 2025 roku przeprowadzimy proces ewaluacji, zapytamy mieszkańców i też będziemy widzieć, jak te zmiany, te nowości w budżecie obywatelskim zostały przez mieszkańców przyjęte.
15: A naszym gościem była Ewa Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu. Wszystkie informacje na temat kieleckiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie bo.kielce.eu.
17: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
15: Justyna Rudzka, zapraszam. Pora na magazyn Tydzień w Świętokrzyskim, a w nim kilka ciekawych tematów. Poruszymy kwestię bezpieczeństwa mieszkańców. Z rzecznikiem Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, porozmawiamy o Czadzie, który jak się okazuje jest niebezpieczny cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
13: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
15: To już za chwilę. W programie także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dowiemy się, co to takiego. O tym m.in. w rozmowie z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
19: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy.
15: Przybliżymy ten temat już za chwilę.
17: Eksperci radzą mieszkańcom Świętokrzyskiego.
15: Zgodnie z zapowiedzią, moim pierwszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, a tematem Czad. Czym tak właściwie jest?
13: Czad, czyli tlenek węgla, jest to bezbarwny, bezwodny i silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów palnych. Najczęściej w urządzeniach grzewczych, zasilanych węglem, drewnem, gazem czy chociażby olejem opałowym. Jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ człowiek nie jest w stanie wyczuć jego obecności. Nie ma smaku, zapachu ani koloru. Dlatego też nazywany jest cichym zabójcą.
15: Czy da się przed nim w jakiś sposób uchronić?
13: Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tlenkiem węgla są czujniki czadu. To dość niewielkie urządzenie, które na bieżąco monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu i natychmiast informuje domowników o zagrożeniu głośnym alarmem. Ich zakup to tak naprawdę inwestycja w życie, ponieważ ta czujka kosztuje naprawdę bardzo niewiele, a czasami może uratować całą rodzinę.
15: Tlenek węgla jest niebezpieczny głównie w sezonie grzewczym, bo tak jak pan wspomniał, to chodzi o te wszystkie urządzenia, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, ale nie tylko, prawda?
13: Zagrożenie istnieje przez cały rok. Szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
15: Wspomniał pan, że czujniki czadu i czujniki dymu to jest dobry sposób, by się uchronić i czasem to ratuje życie całej rodziny, no ale chyba też nie powinniśmy zapominać na przykład o przeglądach kominów.
13: To jest bardzo ważne. Ja wspomniałem tylko o czujkach czadu czy czujkach dymu, jednak musimy pamiętać o obowiązkach, które są nałożone przez ustawodawcę na nas i o cyklicznym przeglądu przewidów kominowych, przewodów wentylacyjnych, co również przy niewłaściwej wentylacji, przy braku tych przeglądów sprzyja powstawaniu tego śmiercionośnego tlenku węgla.
15: To tak na koniec, gdyby pan jeszcze udzielił takich trzech rad podstawowych dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w kontekście czadu. Co zrobić, by się przed nim ustrzec?
13: Tak naprawdę, drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze, pamiętajmy o cyklicznych przeglądach przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. Zapraszajmy kominiarzy do swoich domostw, do swoich mieszkań, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni. Pamiętajmy także o czujkach czadu czy czujkach dymu. To naprawdę niewielkie urządzenia, które kosztują bardzo niewiele, a czasami mogą uratować nasze zdrowie, życie lub też całą rodzinę.
15: A czy w tym temacie właśnie, jeśli chodzi o tlenek węgla, też prowadzicie edukację na przykład najmłodszych albo seniorów?
13: Tak, jak najbardziej. Tutaj podobnie jak z kampanią Stop Pożarom Traw, prowadzimy kampanię związaną z czadem. Ona głównie skupiona jest w sezonie grzewczym, to jest od 1 października do końca marca. Strażacy z Jędrzejowa właśnie nie tylko reagują na tego typu zdarzenia, bo przede wszystkim aktywnie działają prewencyjnie. Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. W 2023 roku zorganizowaliśmy taką akcję, w której przekazywaliśmy na przykład czujniki czadu seniorom z naszego powiatu. Natomiast w 2024 roku takie urządzenia trafiły za pośrednictwem wójtów i burmistrzów do lokalnych placówek oświatowych, żeby nasze małe pociechy w szkołach czuły się również bardzo bezpiecznie.
15: Przypomnijmy zatem, tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania i może doprowadzić do tragedii. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, albo nawet śmierć. Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Warto zatem posłuchać rad jędrzejowskich strażaków i zamontować czujniki czadu i dymu. Te niewielkie i niedrogie urządzenia mogą uratować nam życie, jak słyszeliśmy, nie tylko w sezonie grzewczym, ale i przez cały rok.
17: Istotne dla Świętokrzyskiego.
15: To mały dokument, ale zapewnia nam bezpieczeństwo. Osoby, które planują wyjazd zagraniczny, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej mamy pewność, że otrzymamy pomoc medyczną. O szczegółach już teraz Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
19: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, produktu, w skrócie EKUS. No jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy. No wiadomo, że to nie do wszystkich krajów na świecie ta karta działa, dlatego warto pamiętać, że karta zapewnia nam pomoc medyczną w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
15: Czyli na przykład na podróż do Afryki karta EKUS nam się nie przyda.
19: No niestety nie, także tutaj musimy już, że tak powiem, ubezpieczać się komercyjnie.
15: Jak mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą wyrobić taką kartę?
19: Jest to bardzo proste, tak z mojego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że dla Państwa też będzie to równie proste, ponieważ wniosek o taką kartę możemy złożyć nawet nie wychodząc z domu. Możemy to zrobić dzięki aplikacji Moje IKP albo internetowemu kontu pacjenta. Wówczas taki wniosek wypełniamy online i czekamy, aż ta karta przyjdzie pod wskazany przez nas adres. Możemy też taką kartę wyrobić sobie od ręki w naszej sali obsługi klientów przy Alei 9 Wieków Kielce 2A. Wówczas przychodzimy, pobieramy bilecik, podchodzimy do odpowiedniego stanowiska. Cała procedura trwa dosłownie 5 minut, ale trzeba się liczyć z tym, że właśnie w tym okresie wakacyjnym trzeba troszeczkę poczekać na swoją kolej. Zainteresowanie tym dokumentem jest dość duże, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast jeżeli taką kartę będziemy chcieli sobie wyrobić samodzielnie, złożyć ten wniosek, to też musimy wziąć pod uwagę dłuższy okres oczekiwania, bo właśnie w tym okresie wakacyjnym wiele osób sobie przypomina, że ten dokument będzie potrzebny, że trzeba go ze sobą zabrać na zagraniczny wyjazd. W związku z tym to zainteresowanie rośnie i wydłuża się czas oczekiwania na dostarczenie tej karty. Dlatego jeżeli macie Państwo już zaplanowany jakiś wyjazd, to bez problemu taką kartę możecie sobie wyrobić samodzielnie, ten wniosek wypełnić samodzielnie. Natomiast jeżeli jest krótszy termin wyjazdu, to apelowałabym o pojawienie się w naszej sali obsługi klientów, dlatego że dostaniecie tę kartę właśnie od ręki.
15: Może warto po prostu pomyśleć o tym wcześniej i na przykład w okresie jesienno-zimowym zawitać do świętokrzyskiego oddziału NFZ-u i złożyć wniosek.
19: Jak najbardziej, jeżeli Państwo wiedzą, że jakiś wyjazd szykuje się powiedzmy dopiero w marcu, w lutym przyszłego roku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką kartę właśnie wyrobić wcześniej, dlatego że ta karta ma swoją ważność również. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, to taka karta jest wydawana na 3 lata. Natomiast emeryci otrzymają ten dokument już na 20 lat. Z kolei dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, dla nich karta EKUS jest ważna do 18 urodzin. W związku z tym to nie jest tak, że tylko na jeden sezon ta karta nas upoważnia do korzystania właśnie z pomocy medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba za granicą. Także mamy ten oddech, możemy tą kartę spokojnie wyrobić i po prostu poczekać na zagraniczny wyjazd.
15: A do czego, mając taką kartę, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają prawo, a do czego nie w leczeniu za granicą?
19: Z kartą EKUS mamy prawo do leczenia przede wszystkim niezbędnego i nieplanowanego. Warto pamiętać, że z tą kartą możemy korzystać z opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. I tu ważna rzecz, korzystamy z tej karty na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. I jeśli w danym państwie na przykład jest obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Państwo musicie się liczyć z tym, że takie koszty trzeba będzie pokryć. Czego nie obejmuje? Karta EKUS nie upoważnia nas do planowanych operacji i zabiegów, a także leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. No chyba, że dalsze koszty leczenia na kartę EKUS w kraju pobytu są wyższe niż w ogóle koszty transportu. No warto też pamiętać, że leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego jeżeli ktoś uprawia sporty wiążące się z takim ryzykiem, to koniecznie przed wyjazdem do tego kraju powinniśmy sprawdzić zasady udzielania właśnie tej pomocy medycznej na kartę EKUS, a warto również rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.
15: Czyli na przykład, jeżeli wybieramy się gdzieś na na jakąś górską wycieczkę, na przykład w Alpy, no to jeszcze warto mieć mimo wszystko dodatkowe komercyjne ubezpieczenie.
19: Trzeba sprawdzić, na jakich zasadach w Alpach działa karta EKUS. Jeżeli ona nie obejmuje, powiedzmy, akcji ratunkowych związanych z pobytem w górach, no to wówczas tak, karta EKUS nie zadziała nam. Dlatego wszystko dokładnie przed wyjazdem trzeba sprawdzić, zasady udzielania pomocy na tą kartę EKUS, bo one są różne w różnych krajach.
15: A gdzie takie informacje znajdziemy?
19: Można je znaleźć na naszych stronach internetowych.
15: A kiedy wniosków o EKUS jest najwięcej?
19: Właśnie w okresie wakacyjnym. Dziennie nawet 350 kart jest wydawanych tylko w naszej sali obsługi klientów, a wiem, że osoby również, te, które się nie śpieszą, wnioski wypełniają online.
15: Moim i waszym gościem była Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, wniosek o wydanie karty można złożyć m.in. w sali obsługi klientów Świętokrzyskiego NFZ-u w Kielcach lub przez internet. Wystarczy dostęp do internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP. Można również skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wyrobienie karty jest bezpłatne. EKUS nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swój dokument, także dziecko. EKUS jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. Karta dla osób niewidomych lub niedowidzących jest oznakowana naklejką z alfabetem Braille'a. Karta EKUS, na przykład dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą, jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia EKUS jest ważna do 18 urodzin. Prawo do leczenia przysługuje mieszkańcom regionu świętokrzyskiego na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, do którego się udajemy. Jeśli w danym państwie jest na przykład obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Na przykład we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii koszt wezwania karetki, a w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami, NFZ-em i jego odpowiednikiem w danym kraju. Może być też tak, że chociaż masz za sobą EKUS, musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani na planowy zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli cię ząb, dentysta pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju. Na przykład dostaniesz tańsze wypełnienie. Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUS obejmie koszty twojego leczenia.
20: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
15: Czas na program Tydzień w Świętokrzyskim. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu. Jednym z tematów będzie grypa, ale nie tylko. W magazynie także przybliżymy program Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i jaki jest jego cel? O tym w rozmowie z Eweliną Jastrzębską, pełniącą obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
21: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest program przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.
15: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
20: Zdrowe Świętokrzyskie.
15: W programie Tydzień w Świętokrzyskim czas na temat dotyczący zdrowia. Dziś z rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Aleksandrą Sutowicz, porozmawiamy o grypie. Czym ona jest i jakie są jej objawy?
22: Grypa jest to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływane przez wirusy grypy i powoduje zachorowania tak naprawdę w każdej grupie wiekowej. Przenosi się drogą kropelkową podczas kichania czy też kaszlu, a jej głównymi objawami jest wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni czy stawów, bóle głowy, ogólne złe samopoczucie, a w przypadku układu oddechowego jest to suchy kaszel, ból gardła i niekiedy katar.
0: Czy możemy się przed grypą obronić lub złagodzić jej przebieg?
22: Tak, i tutaj trzeba podkreślić, że najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania na grypę i związanych z nią powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia. I szczepionka ta nie daje nam 100% gwarancji, że nie zachorujemy na grypę, ale jeśli jej nie unikniemy, to na pewno przejdziemy ją łagodniej i możemy uniknąć powikłań, które mogą być bardzo poważne, bo może być to zapalenie ucha środkowego, może być to angina paciorkowcowa, może być to również zapalenie płuc, czy też zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.
0: W jakim sezonie grypa, że tak powiem, w cudzysłowie, grasuje?
22: Sezon grypowy w Polsce klaruje się od miesiąca października do marca następnego roku, natomiast ten szczyt zachorowań przypada na miesiące zimowe, czyli grudzień, styczeń, luty. I tutaj ważne jest, żeby właśnie zaszczepić się najlepiej przed rozpoczęciem tego szczytu zachorowań.
0: Czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie?

0: Planie traf to same minusy, początkowo od zagrożenia dla utraty zdrowia, mienia naszego, ale także dla siedlisk różnych zwierząt, które albo tracą swoje siedliska, albo po prostu tracą w nich swoje życie.
1: A czy był w powiecie jędrzejowskim taki przypadek, że właśnie podczas wypalania traw doszło do jakiejś tragedii?
0: Na szczęście na terenie powiatu jędrzejowskiego nie odnotowaliśmy przypadków tragedii bezpośrednio związanych z wypalaniem traw. Niemniej jednak każde takie zdarzenie stanowi potencjalne zagrożenie życia, zdrowia, dlatego mocno apelujemy do mieszkańców o rozwagę i stosowanie się do przepisów zakazujących wypalania roślinności.
1: Zatem i my dołączamy do apelu Jędrzejowskiej Straży Pożarnej Stop pożarom traw. Ochrona przyrody to nasza wspólna odpowiedzialność. Każdy z nas może przyczynić się do zapobiegania pożarom. Reagujmy, gdy widzimy niebezpieczne działania i pamiętajmy, że wypalanie traw nie jest szybkim sposobem na uporządkowanie terenu, a przynosi więcej szkód niż pożytku. Naszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej. A teraz...
2: Zdrowe Świętokrzyskie.
1: I profilaktyka, z jakiej mogą skorzystać mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, także powiatu jędrzejowskiego. Jednym z programów, w ramach których możemy się przebadać, jest Moje Zdrowie 20+. Co to takiego? O tym Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej. Jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
1: A co zrobić, by z niego skorzystać?
3: Pierwszym krokiem, żeby skorzystać z darmowych badań, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wypełnienie ankiety medycznej. Tę ankietę medyczną można wypełnić za pomocą aplikacji Moje IKP bądź internetowego konta pacjenta. Wówczas odpowiadamy na pytania samodzielnie, w zaciszu domowym, wtedy, kiedy mamy wolną chwilę, albo taką ankietę możemy wypełnić również w przychodni POZ i w tym przypadku, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomoże nam w tym personel medyczny.
1: A jakie badania mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w ramach tego programu mogą zrobić?
3: Rozróżniamy dwa pakiety. Mamy zakres podstawowy, czyli dla każdego. Każda osoba, która przystąpi do programu, będzie mogła skorzystać z tych badań, a mam tu na myśli morfologię, glukozę, kreatyninę, lipidogram, a także TSH. Natomiast w zakresie rozszerzonym, w zależności od wieku i wyników ankiety, te badania jakby będą nam tutaj zlecone, mówimy o pakiecie wątrobowym, anty-HCV, PSA całkowity u mężczyzn po 50 roku życia, lipoproteina A, a także test na krew utajoną w kale metodą FIT-OC. Warto jeszcze dodać, że u osób 60+, jest dostępne dodatkowe badanie w kierunku diagnostyki chorób otępiennych, na które pacjent może zostać skierowany podczas wizyty podsumowującej bilans. Także mamy badania te diagnostyczne, na które idziemy, a później mamy wizytę podsumowującą w programie Moje Zdrowie i wówczas na tej wizycie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to pracownik medyczny może taką osobę jeszcze skierować 60+ na dodatkowe badania.
1: O tym wszystkim, który pakiet nam przysługuje i czy te dodatkowe badania też będą wykonane, decyduje oczywiście lekarz.
3: Tak, jest wygenerowany raport, nasze odpowiedzi trafiają do POZ-u i dostajemy zlecenie na badania diagnostyczne do laboratorium, z którym POZ ma podpisaną umowę. No i te badania są zależne od wyników ankiety, od odpowiedzi, które udzieliliśmy w ankiecie medycznej, w kwestionariuszu.
1: Mieszkańcy w jakim wieku mogą skorzystać z tego programu?
3: Od 20 roku życia i tutaj decyduje rok urodzenia, a nie konkretnie data dzienna. Nie ma górnej granicy wieku. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak często, to osoby między 20 a 49 rokiem życia z takich badań mogą korzystać nie częściej niż raz na 5 lat. Z kolei osoby powyżej 49 roku życia raz na 3 lata mogą zrobić bilans zdrowia.
1: To nie jest pierwszy profilaktyczny program, który obowiązuje w województwie świętokrzyskim. Czy mieszkańcy regionu chętnie chętnie korzystają z takich programów, chętnie się badają?
3: To jest bardzo subiektywna ocena, czy chętnie. Nas cieszy każda osoba, która korzysta z tej możliwości, bierze sprawę w swoje ręce i korzysta z badań profilaktycznych. Co ważne, częściej z tych badań korzystają młode osoby w wieku 20-29 lat i one stanowią największą grupę wszystkich osób, które do tej pory wypełniły ankietę. Kobiety

0: 33% wszystkich ankiet, panowie 24%. Duże jest też zainteresowanie, jeżeli chodzi o 30 do 39 lat. Kobiety to 28% wszystkich wypełnionych ankiet, panowie 25% z nich wypełniło ankietę w tym wieku. Także cieszy fakt, że osoby młode również mają na uwadze swoje zdrowie, chcą kontrolować stan swojego organizmu, no i wypełniają tą ankietę medyczną. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe programy profilaktyczne, no to mamy na przykład możliwość korzystania z bezpłatnej mammografii i cytologii. Jeżeli chodzi o mammografię, to mogą z niej korzystać panie między 45 a 74 rokiem życia raz na 2 lata. Nie trzeba mieć skierowania, by wykonać to bezpłatne badanie. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie, to średnia dla regionu to jest 30%, czyli 30% uprawnionych pań zrobiło mammografię. W powiecie jędrzejowskim mamy tutaj troszeczkę więcej, panie chętnie się badają, bo 34,5% kobiet wykonało taką profilaktyczną mammografię. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to z tego badania mogą skorzystać panie między 25 a 64 rokiem życia. I panie z powiatu jędrzejowskiego najchętniej wykonują tą profilaktyczną cytologię, bo takie badanie wykonało nieco ponad 23% uprawnionych pań. To sporo, bo średnia wojewódzka jest to niecałe 18%.
1: Wspomniała pani właśnie o tych pozostałych programach profilaktycznych. Czym właściwie jest cytologia i mammografia?
0: Są to badania, które pokazują stan naszego organizmu. Dzięki nim możemy wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie. Zmiany, których trudno wyczuć, prawda, ręką, a one gdzieś tam są ukryte. Właśnie i dzięki mammografii możemy sprawdzić, czy nic nie rozwija się w naszym organizmie. Podobnie jest z cytologią.
1: Gdzie z tych badań mieszkanki regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać?
0: Jeżeli chodzi o mammografię, to mamy 5 stacjonarnych pracowni, w których mogą panie wykonać te badania. 3 znajdują się w Kielcach, 1 w Końskich i 1 w Sandomierzu. Natomiast warto też pamiętać o tym, że po regionie świętokrzyskim cały czas kursuje mobilny gabinet na kółkach, czyli mammobus. On odwiedza najdalsze zakątki naszego województwa świętokrzyskiego i panie mogą skorzystać z badania na takich samych zasadach, jak w pracowniach stacjonarnych. Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów można znaleźć na naszej stronie internetowej. W każdym miesiącu jest to kilkadziesiąt przystanków w różnych miejscach naszego województwa. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to warto pamiętać, że po naszym województwie kursuje cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w którym oprócz właśnie mammografii panie mogą skorzystać z badania cytologicznego. Dodatkowo w całym województwie jest ponad 120 miejsc, w których można wykonać cytologię. Dokładną listę można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, wybrać odpowiedni program profilaktyczny. Nawet jest to z podziałem na powiaty, także można znaleźć miejsce najbliżej swojego miejsca zamieszkania.
1: Nie pozostaje zatem nic innego, jak zajrzeć do internetu i znaleźć miejsce najbliżej siebie i skorzystać z badań. W powiecie jędrzejowskim z profilaktycznych badań raka szyjki macicy można skorzystać aż w 10 miejscach. Cytologię można wykonać m.in. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu, Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie, czy na przykład w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia mamy do dyspozycji aż 41 placówek. W powiecie jędrzejowskim można także wykonać badania w ramach programu profilaktyki gruźlicy. Tutaj miejsc jest 25. Jak znaleźć konkretne adresy? Przypomnę, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, na stronie NFZ-u wybrać region i powiat i konkretny profilaktyczny program. Potem tylko chwycić za telefon i umówić się w konkretnej placówce na badania. Korzystajmy z nich, bo często pomagają wykryć groźne choroby we wczesnym stadium, a co za tym idzie, uratować życie. Na koniec programu Tydzień w Świętokrzyskim przypomnę tylko, że o profilaktycznych badaniach, z jakich mogą skorzystać mieszkańcy regionu Świętokrzyskiego, rozmawiałam z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskim.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Będzie nieco o zdrowiu, ale nie tylko. Porozmawiamy też o ośrodku pracy twórczej Wietrznia.
3: Przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa i na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 76 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 77 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami.
1: Naszym gościem będzie Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. To już za chwilę.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: W tej części programu słów kilka o groźnej chorobie, jaką jest krztusiec. To ostra bakteryjna choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami uporczywego kaszlu, niekiedy z bezdechem i zaburzeniami oddechowymi. Więcej o tym już teraz w rozmowie z naszym gościem, Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Co to takiego ten krztusiec, jakie są jego objawy i kto najczęściej choruje?
4: Krztusiec, czyli dawniej koklusz, jest ostrą chorobą dróg oddechowych wywoływaną przez bakterie i chorują i dzieci, i dorośli. Charakterystycznym objawem tej choroby u dzieci jest długotrwale utrzymujący się napadowy kaszel z wydzieliną, natomiast u dorosłych dominuje przewlekły, niecharakterystyczny kaszel, który może utrzymywać się nawet do 3 miesięcy. I warto tutaj podkreślić, że źródłem zakażenia jest chory człowiek, zakażenie następuje drogą kropelkową.
1: Sposobem, by uniknąć zachorowania, czy też złagodzić przebieg choroby, jak zwykle są szczepienia. Kto w regionie świętokrzyskim może z nich skorzystać i jak to zrobić?
4: Szczepionka przeciw krztuścowi jest szczepionką skojarzoną i chroni również przed zachorowaniem na błonicę i tężec. I takie szczepienie przeciw krztuścowi jest w Polsce obowiązkowe w ramach programu szczepień ochronnych. Każde dziecko powinno zostać zaszczepione 4 dawkami szczepionki na początku swojego życia, to jest w 2., 4., 6 miesiącu, a także pomiędzy 16. a 18. miesiącem życia, następnie dawką przypominającą w 6. roku życia i w 14. roku życia. Natomiast w 19. roku życia to szczepienie jest już zalecane jako odpłatna dawka przypominająca i w związku z tym, że odporność po szczepieniu przeciw krztuścowi zmniejsza się z upływem czasu, osobom dorosłym również są zalecane dawki przypominające co 10 lat. Jeżeli chodzi o bezpłatną możliwość skorzystania ze szczepienia się przeciwko krztuścowi, to od 15 października 2024 roku kobieta w ciąży może się bezpłatnie zaszczepić przeciw krztuścowi. Kobiety, które mają ukończony 27 tydzień ciąży do 36 tygodnia ciąży, a w uzasadnionych przypadkach, kiedy jest poród zagrożony po ukończeniu 20 tygodnia ciąży.
1: Mamy dane dotyczące wykonawstwa tych szczepień i jak to wygląda w regionie świętokrzyskim?
4: Tak, w województwie świętokrzyskim, pomimo jednak nadal wysokiego odsetka zaszczepionych, to w ostatnich latach obserwujemy delikatny trend spadkowy i klaruje się on w następujący sposób. U dzieci z rocznika 2023 to wykonawstwo szczepień w naszym województwie wynosiło 95,42%. Następnie w przypadku wykonawstwa szczepienia przypominającego w 6 roku życia było to 61% w roczniku podlegającym szczepieniu, ale zostało uzupełnione w roku kolejnym to szczepienie do około 86% i wykonawstwo szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w 14 roku życia kształtuje się na poziomie 72% w roczniku podlegającym szczepieniu i z kolei jest uzupełniane w roku następnym do poziomu około 89%. Warto również dodać, że w ostatnich latach odnotowujemy wzrost przypadków zachorowań na krztusiec i tu dla przykładu w województwie świętokrzyskim w 2020 2023 roku mieliśmy zaledwie 6 przypadków krztuśca, a w roku 2024 aż 414.
1: Z czego wynika ten wzrost?
4: Wzrost zachorowań wynika przede wszystkim z panującego trendu antyszczepionkowego, który namawia społeczeństwo do tego, aby odstępować od szczepień.
1: Czy krztusiec jest niebezpieczny? Jeśli tak, to dla kogo najbardziej?
4: Tak, krztusiec jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci poniżej 6 miesiąca życia, dlatego że one jeszcze są wtedy za malutkie, żeby być poddane szczepieniom. I w związku z tym bardzo ważne jest to, aby ta mama, która jest w ciąży, poddała się szczepieniu i przekazała tę odporność dzieciątku. Krztusiec ma szczególnie właśnie ciężki przebieg u dzieci, takich malutkich poniżej 6 miesiąca życia. Zamiast napadowego kaszlu może wystąpić bezdech, utrata przytomności z powodu braku tlenu, a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon. I u chorych dzieci mogą również wystąpić takie powikłania jak ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu czy utrata wagi.
1: A jak wygląda kwestia szczepień przeciwko krztuścowi w powiecie jędrzejowskim?
4: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to u dzieci z 2023 roku wykonawstwo szczepienia wyniosło około 99% i był to najwyższy wskaźnik wśród powiatów naszego województwa. W przypadku szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w 6 roku życia to było 70% i następnie uzupełnione w kolejnym roku do 91%. Natomiast wykonawstwo szczepienia przypominającego w 14 roku życia w roczniku podlegającym szczepieniu wynosiło 77% i zostało uzupełnione w roku kolejnym do około 95%.
1: Czy krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną? W jaki sposób możemy się nią zarazić?
4: Krztuścem zakażamy się drogą kropelkową. Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek, który kicha, kaszle i w ten sposób nas zaraża.
1: To jest bardzo zakaźna choroba?
4: Krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną i niezwykle wręcz łatwo rozprzestrzeniającą się.
1: Warto zatem korzystać z ochronnych szczepień, no i dbać o podstawowe zasady higieny. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Pora na kolejny temat, a jest nim Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia. Placówka prowadząca działalność kulturalną i edukacyjną, upowszechniająca twórczość artystów rzeźbiarzy oraz udostępniająca infrastrukturę potrzebną do uprawiania tej artystycznej dziedziny, jaką jest właśnie rzeźba. O historii tego miejsca opowie Andrzej Płonka, kierownik Kieleckiego Geoparku.
3: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach: Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na wzgórzu katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed gimnazjum katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań Miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźby. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowane był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe, i to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa i na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90., odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wietrzni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku Pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku Harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych Kielczach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom Ziemi Jędrzejowskiej tu powstał. Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: Przypomnijmy, ośrodek pracy twórczej Wietrznia powstał w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy, a o jego historii opowiadał Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Reklama.
0: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Justyna Rudzka, zapraszam. W magazynie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy dziś temat budżetu obywatelskiego w Kielcach. Czy mieszkańcy stolicy naszego regionu chętnie korzystają z możliwości wydania części miejskich pieniędzy i jakie inwestycje już wykonano? O tym porozmawiam z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
8: Dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie.
7: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
0: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
7: Pływalnia w Jędrzejowie będzie jak nowa. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów. Oprócz basenu powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie. Wartość całego projektu to blisko 45 milionów złotych, mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
9: Dzisiaj to jest nitka 12,5 metra na 25, taka klasyczna, z torami do pływania. Natomiast rozbudowa dotyczy przede wszystkim nowych nietek. Będzie ich więcej, będą trzy dodatkowe baseny, może to dużo powiedziane, baseniki z przeznaczeniem na naukę pływania, 12,5 metra długości dla dzieciaków. To jest dzisiaj problem na tej pływalni. Rzeczywiście obłożenie torów, jeżeli chodzi o naukę pływania i treningi pływackie, jest bardzo duże, więc jeżeli ktoś chce przyjść po południu na Jędrzejowską pływalnię, no to może się okazać, że do dyspozycji będzie miał jeden tor, jeszcze do tego z kilkoma innymi osobami, które tam już pływają. Więc to jest dość uciążliwe i też mieszkańcy na to utyskują, więc no, wyprowadzenie samej nauki pływania poza tą główną nietkę to będzie z pożytkiem dla wszystkich, też dla dzieci, bo tam będą miały odpowiednie warunki, oczywiście odpowiednio płytszy basen. Do tego basen z ciepłą wodą dla maluchów, też do nauki pływania, ale też z takimi elementami, które będą służyły rehabilitacji, bicze wodne, natryski. To, co jest już dość powszechne, u nas do tej pory tego nie było. Oczywiście trzecia nietka, ta, która będzie powiązana z rurą, dość długą. Tam będzie rura do zjeżdżania, czego też u nas do tej pory nie było, więc typowy element taki relaksacyjny, zabawowy, więc no, na pewno wzmocni to potencjał. Oprócz tego oczywiście mamy tam przewidziane nowe saunarium z sauną suchą między innymi, trzy jacuzzi, groty solne, więc takie elementy, które też mają służyć poprawie komfortu życia, funkcjonowania osób korzystających z pływalni. Nowe zaplecze, oczywiście też remont istniejącej nietki i obiektu, który dzisiaj służy mieszkańcom wokół tej nietki. No, rozbudowa znaczna, 34,5 miliona, 30 miesięcy, więc dla spore wyzwanie, a myślę, że dla mieszkańców z pożytkiem. Ma to też na celu wzmocnienie oferty i przyciągnięcie większej liczby korzystających, to też my patrzymy z perspektywy finansów. Elementy, które tam zakładamy, związane z obiegiem wody, z ogrzewaniem, mają na celu przede wszystkim minimalizację kosztów po rozbudowie. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby te koszty nie wzrosły lub wzrosły w sposób nieznaczny. Natomiast te dodatkowe atrakcje, które chcemy wprowadzić na pływanie, mają na celu przyciągnięcie dodatkowych korzystających i oczywiście dodatkowy dochód dla pływalni.
7: Ja przypomnę, że w ramach tego projektu oprócz pływalni powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie.
0: Istotne dla Świętokrzyskiego.
7: To narzędzie, które dostępne jest dla coraz większej ilości miast. Chodzi o budżet obywatelski. Jak długo już mieszkańcy Kielc mają szansę decydować, na co pójdzie część miejskich pieniędzy? O tym m.in. już teraz w rozmowie z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
8: Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Kielcach odbyła się w 2013 roku i tak naprawdę od tego czasu mieszkańcy nieprzerwanie mogą decydować, na co konkretnie będą przeznaczane pieniądze z budżetu miasta.
7: Ile zazwyczaj pieniędzy jest do wydania?
8: Tak naprawdę kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, co roku się zmienia. W 2013 roku było to 5 milionów 50 tysięcy, w kolejnych latach ta kwota się zmieniała, wynosiła raz 4 miliony 800. Tak naprawdę od 2019 roku, kiedy to ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła już obowiązek przeprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu, to też ustawa reguluje tą minimalną kwotę, jaką miasto musi przeznaczyć na ten cel. I jest to 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania z budżetu. I tak naprawdę od tego roku, czyli od roku 2019, budżet obywatelski w naszym mieście funkcjonuje w oparciu o uchwałę, którą przyjmowała Rada Miasta i ta kwota też się zmienia. W 2025 roku na budżet obywatelski zaplanowano 10,5 miliona, w 2024 roku ta kwota wynosiła 9 milionów 300, także to ustawowe minimum, o którym powiedziałam wcześniej, musi być spełnione.
7: A kto i w jaki sposób może złożyć projekt?
8: Jeżeli chodzi o zgłaszanie projektu, to tak naprawdę projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Kielc, niezależnie od wieku. Wystarczy, żeby miał pomysł, z tym, że w przypadku osób, które są niepełnoletnie, poniżej 13 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Te projekty mieszkańcy zgłaszają tylko i wyłącznie elektronicznie. Co roku mamy harmonogram każdej edycji, on mniej więcej jest podobny. Czas na zgłaszanie projektów to jest około 2-3 tygodni. Projekt, tak jak powiedziałam, zgłaszamy tylko elektronicznie za pomocą formularza, który po prostu jest dostępny na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu w tym czasie, kiedy jest ten etap zgłaszania projektów. Tam trzeba uzupełnić wymagane pola i oczywiście załączyć listę poparcia. Tutaj wnioskodawca musi włożyć troszeczkę wysiłku, bo musi zebrać grupę minimum 15 osób, które podpiszą się na tej liście poparcia i które po prostu kibicują temu projektowi, zgadzają się z ideą tego projektu.
7: Mieszkaniec czy mieszkanka Kielce zgłaszają projekt i co dzieje się dalej? Jak wygląda harmonogram? Jaka jest procedura?
8: Ten harmonogram mniej więcej co roku wygląda tak samo, bo najpierw mamy ten etap zgłaszania projektów. Tutaj staramy się go nagłośnić, staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców. Tutaj zawsze urzędnicy chętnie służą pomocą. Na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu jest taka lista osób do kontaktu i tam praktycznie znajdziemy urzędników z każdego wydziału, czy też jednostek miasta, którzy są zaangażowani w ten proces. I później, po tym jak zakończy się etap składania projektów, no to tutaj najdłuższy etap tak naprawdę każdorazowo tej procedury następuje. Najpierw mamy taką weryfikację formalną, później już mamy weryfikację typowo merytoryczną w oparciu o kryteria, które znajdują się w regulaminie kieleckiego budżetu obywatelskiego i I tak naprawdę na przełomie sierpnia, września mieszkańcy zazwyczaj poznają listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. I w przypadku tych projektów, które uzyskały negatywną ocenę, każdy wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie. Zazwyczaj tutaj dajemy wnioskodawcom tygodniowy termin na to, by mogli złożyć te odwołania. Odwołania rozpatruje taki specjalnie powołany zespół i w skład tego zespołu wchodzą nie tylko pracownicy merytoryczni urzędu, którzy dokonują tej oceny, ale też zapraszamy do pracy zespołu radnych, zapraszamy członków Młodzieżowej Rady Miasta, członków Rady Seniorów, członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tak żeby po prostu była to grupa naprawdę szeroka. Jest jawne posiedzenie tej komisji, która zajmuje się tymi odwołaniami. Wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w takim posiedzeniu, oczywiście ma prawo bronić swojego stanowiska, nie zgadzać się z oceną Wydziału Merytorycznego, no i później komisja decyduje w głosowaniu, czy uznać takie odwołanie, czy je oddalić. I po posiedzeniu tej komisji powstaje już taka ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania. Później mamy taki czas dla wnioskodawców, żeby przygotowali swoją kampanię promocyjną. No i później już etap końcowy, czyli głosowanie wyłącznie też internetowe. Ono trwa zazwyczaj 2 tygodnie i na początku października ogłaszamy już zwycięzców każdej edycji.
7: A jakie pomysły do tej pory składali mieszkańcy Kielc? Czy były jakieś nietypowe?
8: To znaczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o projekty zgłaszane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, to dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje, w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie. No też z takich nietypowych projektów to myślę na przykład kaczkomat nad zalewem powstał, ale też powstają fajne miejsca, z których korzystają mieszkańcy z całego miasta i takim przykładem takiego projektu, takiego można powiedzieć ogólnomiejskiego, to jest skatepark na Kadzielni i pump track. I to są takie pomysły, gdzie rzeczywiście widzimy też, że te miejsca, te przestrzenie są często odwiedzane przez mieszkańców i wykorzystywane.
7: Czy mieszkańcy Kielc chętnie korzystają z tej możliwości, że właśnie jest budżet obywatelski i mogą zrobić coś dla siebie i wydać część miejskich pieniędzy na przestrzeń, która jest zaraz obok nich?
8: Myślę, że tak. Myślę, że już jest coraz większa świadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, że jest taka możliwość i coraz chętniej z niej korzystają. Ja przy tej okazji też zachęcam do zaangażowania zarówno w zgłaszanie pomysłów, jak i w głosowanie, no bo tutaj też ten głos mieszkańców stanowi dla władz miasta taki tak naprawdę drogowskaz, pokazuje, co mieszkańcom, czy to danej dzielnicy, czy całego miasta w ogóle tak naprawdę, co jest w ich oczach, w ich mniemaniu potrzebne, z czego później chętnie korzystają.
7: W 2025 roku nieco zmienił się regulamin budżetu obywatelskiego Kielc. Na czym te zmiany polegają i w którą stronę to zmierza?
8: Tak naprawdę dotychczas mieszkańcy mogli zgłaszać projekty w kilku kategoriach. Były to projekty inwestycyjne, które dzieliły się na duże i małe. Były projekty miękkie, nieinwestycyjne i projekty zielone. W 2025 roku wprowadziliśmy nowy regulamin i tutaj mamy podział na projekty ogólnomiejskie i projekty rejonowe. Co za tym idzie, kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, też jest dzielona. W 2025 roku mamy do dyspozycji mieszkańców 10,5 miliona, z czego 4,2 miliona przeznaczamy na te projekty ogólnomiejskie, a pozostałą kwotę na projekty rejonowe, czyli 6,3 miliona podzieliliśmy na rejony. Mamy wyodrębnione rejony, dokładnie takie, jest ich 5 i one pokrywają się z okręgami wyborczymi i tutaj w każdym rejonie mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę 1,260 000 i różnica między projektem ogólnomiejskim a tym rejonowym jest taka, że projekt ogólnomiejski miejski może swoim obszarem zajmować teren kilku rejonów i jego koszt wynosi powyżej 300 tysięcy. Natomiast projekt rejonowy to taki projekt nieco mniejszy. Tutaj jego zasięg tylko w obrębie jednego rejonu może się ograniczać do tego rejonu i koszt poniżej 300 tysięcy. Jest to taka zmiana, która poniekąd odpowiada na potrzeby mieszkańców. Niemniej jednak mam nadzieję, że po 2025 roku przeprowadzimy proces ewaluacji, zapytamy mieszkańców i też będziemy widzieć, jak te zmiany, te nowości w budżecie obywatelskim zostały przez mieszkańców przyjęte.
7: A naszym gościem była Ewa Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu. Wszystkie informacje na temat kieleckiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie bo.kielce.eu.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Justyna Rudzka, zapraszam. Pora na magazyn Tydzień w Świętokrzyskim, a w nim kilka ciekawych tematów. Poruszymy kwestię bezpieczeństwa mieszkańców. Z rzecznikiem Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, porozmawiamy o Czadzie, który jak się okazuje jest niebezpieczny cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
5: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
7: To już za chwilę. W programie także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dowiemy się, co to takiego. O tym m.in. w rozmowie z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego, europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy.
7: Przybliżymy ten temat już za chwilę.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Świętokrzyskiego.
7: Zgodnie z zapowiedzią, moim pierwszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, a tematem Czad. Czym tak właściwie jest?
5: Czad, czyli tlenek węgla, jest to bezbarwny, bezwodny i silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów palnych. Najczęściej w urządzeniach grzewczych, zasilanych węglem, drewnem, gazem czy chociażby olejem opałowym. Jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ człowiek nie jest w stanie wyczuć jego obecności. Nie ma smaku, zapachu ani koloru. Dlatego też nazywany jest cichym zabójcą.
7: Czy da się przed nim w jakiś sposób uchronić?
5: Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tlenkiem węgla są czujniki czadu. To dość niewielkie urządzenie, które na bieżąco monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu i natychmiast informuje domowników o zagrożeniu głośnym alarmem. Ich zakup to tak naprawdę inwestycja w życie, ponieważ ta czujka kosztuje naprawdę bardzo niewiele, a czasami może uratować całą rodzinę.
7: Tlenek węgla jest niebezpieczny głównie w sezonie grzewczym, bo tak jak pan wspomniał, to chodzi o te wszystkie urządzenia, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, ale nie tylko, prawda?
5: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
7: Wspomniał pan, że czujniki czadu i czujniki dymu to jest dobry sposób, by się uchronić i czasem to ratuje życie całej rodziny, no ale chyba też nie powinniśmy zapominać na przykład o przeglądach kominów.
5: To jest bardzo ważne. Ja wspomniałem tylko o czujkach czadu czy czujkach dymu, jednak musimy pamiętać o obowiązkach, które są nałożone przez ustawodawcę na nas i o cyklicznym przeglądu przewidów kominowych, przewodów wentylacyjnych, co również przy niewłaściwej wentylacji, przy braku tych przeglądów sprzyja powstawaniu tego śmiercionośnego tlenku węgla.
7: To tak na koniec, gdyby pan jeszcze udzielił takich trzech rad podstawowych dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w kontekście czadu. Co zrobić, by się przed nim ustrzec?
5: Tak naprawdę, drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze, pamiętajmy o cyklicznych przeglądach przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. Zapraszajmy kominiarzy do swoich domostw, do swoich mieszkań, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni. Pamiętajmy także o czujkach czadu czy czujkach dymu. To naprawdę niewielkie urządzenia, które kosztują bardzo niewiele, a czasami mogą uratować nasze zdrowie, życie lub też całą rodzinę.
7: A czy w tym temacie właśnie, jeśli chodzi o tlenek węgla, też prowadzicie edukację na przykład najmłodszych albo seniorów?
5: Tak, jak najbardziej. Tutaj podobnie jak z kampanią Stop Pożarom Traw, prowadzimy kampanię związaną z czadem. Ona głównie skupiona jest w sezonie grzewczym, to jest od 1 października do końca marca. Strażacy z Jędrzejowa właśnie nie tylko reagują na tego typu zdarzenia, bo przede wszystkim aktywnie działają prewencyjnie. Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. W 2023 roku zorganizowaliśmy taką akcję, w której przekazywaliśmy na przykład czujniki czadu seniorom z naszego powiatu. Natomiast w 2024 roku takie urządzenia trafiły za pośrednictwem wójtów i burmistrzów do lokalnych placówek oświatowych, żeby nasze małe pociechy w szkołach czuły się również bardzo bezpiecznie.
7: Przypomnijmy zatem, tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania i może doprowadzić do tragedii. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, albo nawet śmierć. Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Warto zatem posłuchać rad jędrzejowskich strażaków i zamontować czujniki czadu i dymu. Te niewielkie i niedrogie urządzenia mogą uratować nam życie, jak słyszeliśmy, nie tylko w sezonie grzewczym, ale i przez cały rok.
0: Istotne dla Świętokrzyskiego.
7: To mały dokument, ale zapewnia nam bezpieczeństwo. Osoby, które planują wyjazd zagraniczny, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej mamy pewność, że otrzymamy pomoc medyczną. O szczegółach już teraz Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy. No wiadomo, że to nie do wszystkich krajów na świecie ta karta działa, dlatego warto pamiętać, że karta zapewnia nam pomoc medyczną w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
7: Czyli na przykład na podróż do Afryki karta EKUS nam się nie przyda.
6: No niestety nie, także tutaj musimy już, że tak powiem, ubezpieczać się komercyjnie.
7: Jak mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą wyrobić taką kartę?
6: Jest to bardzo proste, tak z mojego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że dla Państwa też będzie to równie proste, ponieważ wniosek o taką kartę możemy złożyć nawet nie wychodząc z domu. Możemy to zrobić dzięki aplikacji Moje IKP albo internetowemu kontu pacjenta. Wówczas taki wniosek wypełniamy online i czekamy, aż ta karta przyjdzie pod wskazany przez nas adres. Możemy też taką kartę wyrobić sobie od ręki w naszej sali obsługi klientów przy Alei 9 Wieków Kielce 2A. Wówczas no, przychodzimy, pobieramy bilecik, podchodzimy do odpowiedniego stanowiska. Cała procedura trwa dosłownie 5 minut, ale trzeba się liczyć z tym, że właśnie w tym okresie wakacyjnym no, trzeba troszeczkę poczekać na swoją kolej. Zainteresowanie tym dokumentem jest dość duże, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast jeżeli taką kartę będziemy chcieli sobie wyrobić samodzielnie, złożyć ten wniosek, to też musimy wziąć pod uwagę dłuższy okres oczekiwania, bo właśnie w tym okresie wakacyjnym wiele osób sobie przypomina, że ten dokument będzie potrzebny, że trzeba go ze sobą zabrać na zagraniczny wyjazd. W związku z tym to zainteresowanie rośnie i wydłuża się czas oczekiwania na dostarczenie tej karty. Dlatego jeżeli macie Państwo już zaplanowany jakiś wyjazd, no to bez problemu taką kartę możecie sobie wyrobić samodzielnie, ten wniosek wypełnić samodzielnie. Natomiast jeżeli jest krótszy termin wyjazdu, to apelowałabym o pojawienie się w naszej sali obsługi klientów, dlatego, że dostaniecie tę kartę właśnie od ręki.
7: Może warto po prostu pomyśleć o tym wcześniej i na przykład w okresie jesienno-zimowym zawitać do świętokrzyskiego oddziału NFZ-u i złożyć wniosek.
6: Jak najbardziej, jeżeli Państwo wiedzą, że jakiś wyjazd szykuje się powiedzmy dopiero w marcu, w lutym przyszłego roku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką kartę właśnie wyrobić wcześniej, dlatego, że ta karta ma swoją ważność również. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, to taka karta jest wydawana na 3 lata. Natomiast emeryci otrzymają ten dokument już na 20 lat. Z kolei dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, dla nich karta EKUS jest ważna do 18 urodzin. W związku z tym to nie jest tak, że tylko na jeden sezon ta karta nas upoważnia do korzystania właśnie z pomocy medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba za granicą. Także mamy ten oddech, możemy tą kartę spokojnie wyrobić i po prostu poczekać na zagraniczny wyjazd.
7: A do czego mając taką kartę mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają prawo, a do czego nie w leczeniu za granicą?
6: Z kartą EKUS mamy prawo do leczenia przede wszystkim niezbędnego i nieplanowanego. Warto pamiętać, że z tą kartą możemy korzystać z opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. I tu ważna rzecz, korzystamy z tej karty na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. I jeśli w danym państwie na przykład jest obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Państwo musicie się liczyć z tym, że takie koszty trzeba będzie pokryć. Czego nie obejmuje? Karta EKUS nie upoważnia nas do planowanych operacji i zabiegów, a także leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. No chyba, że dalsze koszty leczenia na kartę EKUS w kraju pobytu są wyższe niż w ogóle koszty transportu. No warto też pamiętać, że leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego jeżeli ktoś uprawia sporty wiążące się z takim ryzykiem, to koniecznie przed wyjazdem do tego kraju powinniśmy sprawdzić zasady udzielania właśnie tej pomocy medycznej na kartę EKUS, a warto również rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.
7: Czyli na przykład, jeżeli wybieramy się gdzieś na jakąś górską wycieczkę, na przykład w Alpy, no to jeszcze warto mieć mimo wszystko dodatkowe komercyjne ubezpieczenie.
6: Trzeba sprawdzić, na jakich zasadach w Alpach działa karta EKUS. Jeżeli ona nie obejmuje powiedzmy akcji ratunkowych związanych z pobytem w górach, no to wówczas tak, karta EKUS nie zadziała nam. Dlatego wszystko dokładnie przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady udzielania pomocy na tą kartę EKUS, bo one są różne w różnych krajach.
7: A gdzie takie informacje znajdziemy?
6: Można je znaleźć na naszych stronach internetowych.
7: A kiedy wniosków o EKUS jest najwięcej?
6: Właśnie w okresie wakacyjnym. Dziennie nawet 350 kart jest wydawanych tylko w naszej sali obsługi klientów, a wiem, że osoby również, te, które się nie śpieszą, wnioski wypełniają online.
7: Moim i waszym gościem była Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, wniosek o wydanie karty można złożyć m.in. w sali obsługi klientów Świętokrzyskiego NFZ-u w Kielcach lub przez internet. Wystarczy dostęp do internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP. Można również skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wyrobienie karty jest bezpłatne. EKUS nie jest kartą dla całej rodziny, każdy jej członek otrzymuje swój dokument, także dziecko. EKUS jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. Karta dla osób niewidomych lub niedowidzących jest oznakowana naklejką z alfabetem Braille'a. Karta EKUS, na przykład dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą, jest wydawana na 3 lata, emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia EKUS Plus jest ważna do 18 urodzin. Prawo do leczenia przysługuje mieszkańcom regionu świętokrzyskiego na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, do którego się udajemy. Jeśli w danym państwie jest na przykład obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Na przykład we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii koszt wezwania karetki, a w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami, NFZ-em i jego odpowiednikiem w danym kraju. Może być też tak, że chociaż masz ze sobą EKUS, musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani na planowy zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli cię ząb, dentysta pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju. Na przykład dostaniesz tańsze wypełnienie. Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUS obejmie koszty twojego leczenia.
0: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Czas na program Tydzień w Świętokrzyskim. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu. Jednym z tematów będzie grypa, ale nie tylko. W magazynie także przybliżymy program Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i jaki jest jego cel? O tym w rozmowie z Eweliną Jastrzębską, pełniącą obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
10: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest program przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.
7: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
0: Zdrowe Świętokrzyskie.
7: W programie Tydzień w Świętokrzyskim czas na temat dotyczący zdrowia. Dziś z rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Aleksandrą Sutowicz, porozmawiamy o grypie. Czym ona jest i jakie są jej objawy?
11: Grypa jest to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych wywoływane przez wirusy grypy i powoduje zachorowania tak naprawdę w każdej grupie wiekowej. Przenosi się drogą kropelkową podczas kichania czy też kaszlu, a jej głównymi objawami jest wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni czy stawów, bóle głowy, ogólne złe samopoczucie, a w przypadku układu oddechowego jest to suchy kaszel, ból gardła i niekiedy katar.
7: Czy możemy się przed grypą obronić lub złagodzić jej przebieg?
11: Tak, i tutaj trzeba podkreślić, że najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania na grypę i związanych z nią powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia. I szczepionka ta nie daje nam 100% gwarancji, że nie zachorujemy na grypę, ale jeśli jej nie unikniemy, to na pewno przejdziemy ją łagodniej i możemy uniknąć powikłań, które mogą być bardzo poważne, bo może być to zapalenie ucha środkowego, może być to angina paciorkowcowa, może być to również zapalenie płuc, czy też zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.
7: W jakim sezonie grypa, że tak powiem, w cudzysłowie, grasuje?
11: Sezon grypowy w Polsce klaruje się od miesiąca października do marca następnego roku, natomiast ten szczyt zachorowań przypada na miesiące zimowe, czyli grudzień, styczeń, luty. I tutaj ważne jest, żeby właśnie zaszczepić się najlepiej przed rozpoczęciem tego szczytu zachorowań.
7: Czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie? Jeśli tak, to jakie grupy wiekowe są tym objęte?
11: Szczepionki przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, dla dorosłych w wieku 65+, a także dla kobiet w ciąży i połogu. Natomiast z 50% refundacji mogą skorzystać dorośli w wieku od 18 do 64 roku życia, a także dorośli 60+ w przypadku szczepionki z wysoką dawką antygenów. I warto zaznaczyć, że aby skorzystać z tej refundacji 100% czy 50%, potrzebna jest recepta od lekarza.
7: No właśnie, jak wygląda taka procedura, żeby przejść to szczepienie?
11: należy zgłosić się do swojego lekarza z POZ-u i poprosić o receptę.
7: A czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego korzystają z tej możliwości? Chętniej się szczepią przeciwko grypie?
11: No powiem, że wykonawstwo szczepień w grypie w naszym regionie wciąż nie jest zadowalające i ze wstępnych danych na podstawie sprzedanych dawek szczepionek zaszczepiło się ogólnie w kraju około 4,7% Polaków. Natomiast w województwie świętokrzyskim według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się zaledwie około 2,7% populacji województwa.
7: A mamy dane dotyczące powiatu jędrzejowskiego?
11: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się około 2,6% populacji powiatu.
7: A kiedy powinniśmy się zaszczepić,

0: ich w naszym województwie 1765, a w 2024 już 8777.
1: Czyli znaczący wzrost.
0: Bardzo znaczący wzrost.
1: Czy grypa jest niebezpieczna dla ludzi w każdym wieku? Czy są jakieś grupy, że tak powiem, wiekowe, które są najbardziej narażone na ewentualne powikłania?
0: Na pewno osoby starsze i osoby z chorobami współistniejącymi są bardziej narażone na powikłania pogrypowe.
1: Zatem szczepmy się, bo to może pomóc uniknąć zachorowania lub jeśli też do niego dojdzie, to przejdziemy przez grypę łagodniej, no i unikniemy groźnych powikłań. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: W naszym magazynie kolejny temat. Tym razem porozmawiamy o programie Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i kto może z niego skorzystać? O tym już teraz Ewelina Jastrzębska, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
3: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest programem przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy. No oczywiście mogą się ubiegać o takie lokale osoby, które spełniają określone kryteria. No i w przypadku pozytywnej decyzji taka osoba może być zwolniona z czynszu na okres do 60 miesięcy w związku z poniesionymi kosztami remontu.
1: A jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w tym programie?
3: Po pierwsze, trzeba być na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy. I po drugie, to są aspekty dochodowe, czyli tutaj średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy musi spełniać określone kryteria.
1: A jakie to są dokładnie kryteria? Ma pani może takie dane?
3: Tak, już mówię. Średni dochód musi mieścić się w przedziale od 150% do 250% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego. To będą wtedy kwoty w takim przedziale od 2818 zł do 4697 zł i 100 do 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. To są kwoty niższe, 1878 zł do 2818 zł.
1: A jakie mieszkania są do wyboru i w jakich częściach miasta?
3: W każdej edycji programu to były różne adresy i mieszkania znajdujące się w centrum, w śródmieściu, ale także poza nim. Także tutaj, jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych lokali, no to powiedziałabym na terenie całego miasta, no to będą mieszkania od 1 do 3 pokoi, no czyli będą to mieszkania od 30 do średnio, no średnio powiedziałam 30-50 metrów kwadratowych.
1: To są mieszkania w blokach, kamienicach, starych budynkach?
3: To są mieszkania zarówno w kamienicach, jak i w blokach. Jeżeli mówimy o śródmieściu, no to część z takich mieszkań oczywiście znajduje się w kamienicach, natomiast były też mieszkania w blokach.
1: A jakich remontów zazwyczaj wymagają? Co mieszkańcy zainteresowani tym programem muszą w tych mieszkaniach zrobić?
3: No mieszkania też są zróżnicowane, jeżeli chodzi o zakres remontu, tak żeby ten wachlarz, jakby katalog dostępności był też jak największy dla mieszkańców. No zazwyczaj jest to malowanie, czasami szpachlowanie ścian, wymiana podłogi, czasami są to jakieś kwestie związane z łazienką, tak, wymianą płytek, czy toalety, wanny, tak, to w zależności od mieszkania, natomiast powiedziałabym, że to są najczęściej wykonywane prace.
1: A ile średnio mieszkaniec musi wyłożyć na taki remont? Tak mniej więcej.
3: To są różne kwoty, one się też zmieniały, jeżeli chodzi o lata, tak, no bo wzrost kosztów materiałów budowlanych tutaj też oczywiście bez wątpienia ma na to wpływ. Natomiast powiedziałabym, że jest to skala no od 10 do 30 tysięcy złotych, tak średnio, tak, jeżeli mówimy, no też o różnych mieszkaniach, no jeżeli jest to tylko pomalowanie ścian, wymiana paneli, wiadomo, jest to podłogowych, na przykład będzie remont tańszy, jeżeli jest to bardziej zniszczone pomieszczenie, no to ta kwota może być wyższa.
1: A czy w tych mieszkaniach też na przykład trzeba wymienić sposób ogrzewania?
3: Większość z tych mieszkań jest albo podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, tak więc ewentualnie, no jeżeli ktoś chciałby wymienić ze względów wizualnych kaloryfer, to tak, no są też takie budynki, gdzie jest na przykład jakaś kotłownia, tak, w bloku, także tutaj jeżeli chodzi o sposób ogrzewania, to nie ma takiej potrzeby.

0: A co mieszkaniec biorący udział w programie Mieszkanie za remont w Kielcach zyskuje? Bierze mieszkanie, wyremontuje i co dalej?
1: No przede wszystkim ma wyremontowane nowe, świeże mieszkanie. To jest pierwsza rzecz. Ma stabilną współpracę z gminą, tak? Bo to jest stabilny najem od gminy, więc ma gwarancję tego, że jest to umowa bezterminowa. Najemca może czuć się pewnie i bezpiecznie, tak bym powiedziała. Natomiast no tutaj największą korzyścią jest możliwość zwolnienia z czynszu do 60 miesięcy. Wtedy ten mieszkaniec musi ponosić tylko koszty mediów. Natomiast z tego czynszu zostaje zwolniony i myślę, że to jest no ta największa wartość dodana, tak? Do tych środków włożonych w remont.
0: Te 60 miesięcy jest dla każdego mieszkania, nieważne czy to jest powierzchnia na przykład 30 metrów kwadratowych, czy też 50?
1: Tutaj liczą się koszty, tak? Poniesione na remont, tak? To nie chodzi nam o powierzchnię, tylko o to, ile i jakie środki zostały poniesione na remont, więc może to być maksymalnie 60 miesięcy, ale patrząc też na te różne edycje programu, no mamy mieszkańców, którzy mieli zwolnienie z czynszu na 36 miesięcy, 48, no i maksymalnie 60, także tak to się plasowało.
0: Ile mieszkań już w ten sposób w ramach tego programu udało się wyremontować i przekazać w ręce nowych najemców?
1: Za 6 edycji to było 65 lokali mieszkalnych.
0: Czy mieszkańcy chętnie biorą udział w tym programie? Cieszą się powodzeniem?
1: Tak, ten program cieszy się powodzeniem, zawsze jest dużo chętnych. I myślę, że on jest bardzo pozytywnie odbierany społecznie.
0: Ile średnio w każdej edycji jest mieszkań do wyboru?
1: W tych pierwszych edycjach to była nieduża ilość lokali, 9-10 lokali. To od czwartej do szóstej edycji zwiększyliśmy tą ilość lokali. 15, 17, 20, tak to się plasowało w ostatnich trzech edycjach.
0: I wszystkie lokale znajdują nowych najemców?
1: Nie, nie wszystkie. Na przykład jeżeli chodzi o szóstą edycję, zaproponowaliśmy mieszkańcom 20 lokali, natomiast de facto finalnie 12 osób zawarło umowy remontowe.
0: Z punktu widzenia zarządcy, czyli Miejskiego Zarządu Budynków, ta forma udostępniania mieszkań jest korzystna?
1: Tak, uważamy, że jest to bardzo korzystna opcja. No ona jest też taka ciekawa pod względem partycypacji społecznej, tak? I odpowiedzialności konkretnego najemcy za mieszkanie. Ja myślę, że ten aspekt jest bardzo ważny. Ludzie też inaczej postrzegają tą przestrzeń, dbają o nią, czują, że jest bardziej ich. No my jako gmina zyskujemy oczywiście, ale też zadowolonego i właśnie takiego świadomego społecznie najemcy.
0: Jaki jest cel tak ogólnie tego programu Mieszkanie za remont w Kielcach?
1: No po pierwsze chcielibyśmy i taki zawsze przyświecał cel, żeby pomóc tym mieszkańcom, którzy oczekują na wynajęcie lokalu od gminy, no trochę w przyspieszeniu, tak, tego procesu. Wiemy, że są tacy mieszkańcy, którzy nie mają zdolności kredytowej, nie mają możliwości zaciągnąć kredytu na zakup lokalu, ale na przykład dysponują oszczędnościami lub takimi możliwościami zaciągnięcia kredytu, które powodują, że ten remont mogą wykonać, w związku z czym wtedy ten czas oczekiwania w kolejce się skraca i mieszkaniec zyskuje swoje upragnione cztery kąty zdecydowanie szybciej.
0: Wszystkim zainteresowanym przypominam, informacje o kolejnych edycjach programu Mieszkanie za remont w Kielcach można znaleźć zarówno na stronach Urzędu Miasta Kielce, jak i na stronie Miejskiego Zarządu Budynków. Tam zarówno podstawowe dane, ale i listy mieszkań do wynajęcia i wyremontowania, czy też warunki, jakie trzeba spełnić, by w programie wziąć udział, między innymi te dotyczące dochodów.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Porozmawiamy o wirusie HPV, ale nie tylko. Zajrzymy także do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, a tematem będzie projekt Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
3: Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać.
0: Naszym gościem będzie kierowniczka Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka.
2: Zdrowe świętokrzyskie.
0: Najpierw słów kilka o naszym zdrowiu. Tematem wirus HPV. Czym jest i co mieszkańcy regionu świętokrzyskiego powinni o nim wiedzieć? O tym już teraz w rozmowie z Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
4: Wirus HPV, czyli ludzki wirus brodawczaka, jest głównym czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy. Ale nie tylko, bo może też powodować raka pochwy i sromu u kobiet, raka prącia u mężczyzn oraz raka odbytu, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka i migdałków, a także okolic głowy i szyi u obu płci, czego zazwyczaj społeczeństwo nie wie, nie ma świadomości. Wyróżniamy ponad 200 typów wirusa HPV, z czego 40 wywołuje zmiany skórne w okolicy narządów płciowych oraz innych części ciała i te typy wirusa dzielą się na wysoce onkogenne i o małym ryzyku onkogennym.
5: Ale jednak niosą zagrożenie właśnie ewentualnego zachorowania na raka. Jak się przed tym uchronić?
4: Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka, ale tutaj warto podkreślić, że szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.
5: Czyli kiedy powinniśmy dokonać takiego szczepienia?
4: Czyli najlepiej zaszczepić jeszcze dzieci czy młodzież, która nie miała jeszcze kontaktów seksualnych. I od 1 września 2024 roku szczepienia w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV dostępne są dla osób po ukończeniu 9 roku życia do ukończeniu 14 roku życia i dla ułatwienia takie szczepienia można wykonać również w szkole, do której uczęszcza dziecko.
5: W jaki sposób z tego skorzystać?
4: Szkoła, która przystąpiła do programu, współpracuje z przychodnią i zbiera informacje od rodziców zainteresowanych wykonaniem takiego szczepienia i organizuje wizytę lekarza, który z danej przychodni zjawia się w szkole i szczepi dzieci.
5: Czy na przykład 20-30-letnia osoba, mieszkaniec regionu świętokrzyskiego, może też skorzystać z tych szczepionek bezpłatnie?
4: Nie, te szczepienia tylko bezpłatnie dedykowane są dla osób między 9 a 14 rokiem życia, a poza tym one mają charakter zalecanych szczepień ochronnych i podlegają odpłatności, jednakże warto z tego skorzystać.
5: Czyli to nie jest szczepienie, że tak powiem, obowiązkowe?
4: Nie jest to szczepienie, które znajduje się w obowiązkowym kalendarzu szczepień, jest to szczepienie zalecane, aczkolwiek mamy tutaj umożliwione przez państwo skorzystanie z bezpłatnego szczepienia właśnie wśród grupy społeczeństwa, która jeszcze nie rozpoczęła tych kontaktów seksualnych i kiedy to szczepienie może przynieść najlepszy efekt.
5: Mamy dane dotyczące regionu świętokrzyskiego, jeśli chodzi o wykonawstwo tych szczepień?
4: Mamy dane dotyczące wykonawstwa szczepień przeciwko HPV w województwie świętokrzyskim i one klarują się na poziomie średniej krajowej, która wynosi około 14%.
5: A jeśli chodzi o powiat jędrzejowski?
4: Jeśli chodzi o powiat jędrzejowski, odsetek zaszczepionych przeciw HPV jest nieco wyższy niż średnia w naszym województwie i wynosi 15,12%. Warto tutaj dodać, że najwyższy odsetek zaszczepionych osiągnięto właśnie w rocznikach dzieci z 2010 roku, 2011 i 2012 roku.
0: Moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: A teraz przenosimy się do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. Z jego kierowniczką Ewą Fortunką rozmawia Michał Pustuła, a tematem projekt, który będzie realizowany aż do końca czerwca 2027 roku. Mały człowiek, wielkie możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
3: To jest taki projekt, o który wnioskowaliśmy do funduszy europejskich dla Świętokrzyskiego z tej perspektywy 2021-2027 i otrzymaliśmy to wsparcie. Projekt obejmie łącznie 390 dzieci oraz 34 nauczycieli pięciu ośrodków wychowania przedszkolnego w gminie Jędrzejów. I to jest tak, przedszkole numer 1 w Jędrzejowie, przedszkole numer 2 w Jędrzejowie, przedszkole numer 3 w Jędrzejowie, przedszkole w Kroniowie, które funkcjonuje w zespole w ramach zespołu placowego światowych w tej miejscowości i przedszkole w Prząsławiu, które funkcjonuje też w zespole placowego światowych w Prząsławiu. Projekt jest skierowany do przedszkolaków, czyli do dzieciaczków, ale również do nauczycieli. I każda z tych grup docelowych projektu coś z tego projektu na pewno zyska. Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać. Wszędzie jest nam potrzebna, tak? Wszędzie potrzebujemy umiejętności IT. Okazuje się, że bardzo ważną też kwestią obecnie staje się doradztwo zawodowe. I o ile kiedyś mówiliśmy o doradztwie zawodowym na poziomie klasy 8 szkoły podstawowej, tak w tej chwili już takie pierwsze zmianki, czy też pierwsze takie zajęcia zawodoznawcze, może to za duże słowo, ale takie ukierunkowujące rozwój już właśnie przyszłości dziecka, już prowadzi się podczas edukacji właśnie przedszkolnej i my też takie zajęcia tam, czy takie moduły zaplanowaliśmy. Ważną kwestią tego projektu jest także możliwość organizacji różnorodnych wyjazdów edukacyjnych dla dzieciaków z przedszkola. To są wyjazdy takie po najbliższej okolicy, czyli no, zamykamy się powiedzmy w naszym województwie, czy też w jakichś niedalekich odległościach, bo wiadomo, że dzieciaki przedszkolne wymagają trochę innego sposobu organizowania takich wyjazdów. Ale na przykład Ogród Botaniczny w Kielcach to bardzo ciekawe miejsce, gdzie można edukację ekologiczną świetnie realizować. Szkółka Krzewów i Drzewek w Boleścicach, to jest na naszym terenie, tutaj na terenie naszego powiatu, więc niedaleko, a też można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Motylarnia w Czaplach na przykład, to też bardzo ciekawe miejsce i bardzo polecane dla dzieciaków z edukacji przedszkolnej. No, my sami w Jędrzejowie posiadamy świętokrzyską kolejką skotorową, to jest taka nasza atrakcja lokalna i też dzieciaki bardzo chętnie, czy to z nauczycielami swoimi, czy z nauczycielami i rodzicami korzystają z takich wyjazdów. Więc myślę, że ta oferta właśnie projektowa bardzo wzbogaci ofertę tej edukacji przedszkolnej, którą na co dzień realizujemy w naszych placówkach. Jeśli chodzi o projekt, to daje nam też możliwości finansowania, doposażenia, żeby część tych zajęć, na przykład, których normalnie w ofercie przedszkolnej nie mamy, to żeby były możliwe do realizacji. I na przykład materiały do pracowni sensorycznej, integracji sensorycznej, bo my nie mamy w naszych przedszkolach takich pracowni, dzięki projektowi będziemy mogli sobie taką pracownię zorganizować. Materiały do pracowni logopedycznej, coraz bardziej specjalistyczne materiały można dostać, nie zawsze nas na to stać, zatem projekt znowu umożliwi nam wyposażenie takiej nowoczesnej pracowni logopedycznej. Materiały do zajęć ekologicznych, to oczywiście takie materiały dydaktyczne, ale też znowu materiały typu krzewy, rośliny, kwiaty, zioła, warzywa, można zakładać tutaj warzywniki, można hodować zioła z dziećmi, a przedszkole każde ma taką działkę, na której może takie działania podejmować związane z taką edukacją ekologiczną. przedszkola na przykład nasze posiadają podłogi interaktywne, to to do tego rozwoju psychoruchowego jest bardzo często stosowane, więc tu też istnieje możliwość, no bo wiadomo, to się cały sprzęt się zużywa, możliwość do kupienia, żeby takie zajęcia psychoruchowe też prowadzić na nowoczesnym sprzęcie.
6: A co z nauczycielami? Bo wiem, że także nauczycieli obejmuje ten projekt.
3: Nauczyciele zawsze objęci są. Zresztą ja powiedziałam na początku, że to będzie skierowane do 34 nauczycieli z tych naszych 5 ośrodków wychowania przedszkolnego. Więc przede wszystkim podnoszenie kompetencji takich dydaktycznych, czyli szkolenia, kursy, konferencje, ale też wyjazdy, takie materiały edukacyjne, które będzie można na tych zajęciach wykorzystywać, bo nauczyciele sobie tworzą takie materiały, wymieniają się nimi, zawiązują współpracę między placówkami, zatem wzajemnie mają wpływ na swoje placówki, na podnoszenie jakości tych placówek, dzielą się swoimi pomysłami, wykorzystują te pomysły w swoich placówkach, tak, zaczerpnięte z innej placówki, więc bardzo wiele korzyści płynie z takiej współpracy w ramach projektu dla grona pedagogicznego każdej z tych placówek, a przy okazji podnoszą swoje kompetencje, nabywają kolejne kompetencje, na przykład właśnie w kwestii prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego czy integracji sensorycznej.
6: No przyznam się pani szczerze, że mnie najbardziej zaskoczyło to doradztwo zawodowe. Oczywiście pamiętajmy, że jest to na poziomie dzieciaków, które są
3: dzieciaków.
6: W przedszkolu. No ja pamiętam ze swojego przedszkola, że absolutnie każdy chłopiec marzył o tym, żeby zostać strażakiem. Natomiast teraz czas i czasy się zmieniają i świat się zmienia, więc chyba ważne jest to, żeby już od najmłodszych lat w odpowiedni sposób wyłuskać te umiejętności, które każdy przedszkolak posiada, no i oczywiście odpowiednio te dzieciaki ukierunkowywać, bo to także w przyszłości zaprocentuje.
3: Oczywiście, to jest bardzo ważne, ponieważ no, rodzimy się jakimiś predyspozycjami, gdzieś w genach mamy już wpisane pewne umiejętności. Oczywiście większość z nich możemy wyćwiczyć, ale no, stąd się bierze potem właśnie, albo lubimy potem swoją pracę, albo jej nie lubimy. Albo czujemy się w tej pracy bardzo dobrze, albo też trochę gorzej i się trochę męczymy. Więc oczywiście to nie są zajęcia na poziomie 15-latka, ale na pewno takie zajęcia, które pozwalają zdiagnozować, pozwalają na przykład nauczycielom na to, żeby rozmawiać z rodzicami o obserwowanych u dzieci na przykład szczególnych predyspozycjach, uzdolnieniach, szczególnych zainteresowaniach. To pomaga też rodzicowi pracować w domu z dzieckiem w jakimś kierunku, prawda? Albo dodatkowo, często rodzice pytają dodatkowo, co mogliby jeszcze dzieciom zaoferować, oprócz tej opieki przedszkolnej i tego, co się dzieje w naszych przedszkolach, bo dzieciaki chodzą na różne zajęcia. W przedszkolach może mniej, ale już takie starsze 5-6-latki to już zaczynają, tak? Predyspozycja do języka, predyspozycja do, nie wiem, artystycznych działań różnych, tak? To widać. To jak pracuje się z grupą, nauczyciele to dostrzegają i też to pomaga im, no, pracować z rodzicami.
0: Z Ewą Fortunką, kierowniczką Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, rozmawiał Michał Pustuła. Ja przypomnę, że projektem Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów objęte będą zarówno dzieci, jak i nauczyciele.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. Radio Złote Przewoje. To jest Radio Złote Przewoje.

0: Marian,
1: a
0: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: W programie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy pracę jędrzejowskich strażaków.
4: Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami.
3: O tym, czym na co dzień zajmują się strażacy w Jędrzejowie i powiecie, porozmawiam ze starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, rzecznikiem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Justyna Rudzka, zapraszam.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
3: Najpierw jednak bezpieczeństwo w naszym regionie. Z rzeczniczką jędrzejowskiej policji, podkomisarz Beatą Soboń, porozmawiamy o tym, czy w Jędrzejowie i powiecie jest bezpiecznie. Pani podkomisarz, do jakich przestępstw dochodzi najczęściej?
5: To głównie tutaj u nas są nietrzeźwi kierujące. Pomimo licznych apeli, też wysokich kar, no niestety zdarzają się sytuacje, gdzie kierowcy w stanie nietrzeźwości wsiadają za kierownicę lub też wsiadają na rower, ale w przypadku rowerzystów odpowiadają za jako wykroczenie. Jeżeli stan trzeźwości wskazuje do 0,5 promila alkoholu w organizmie kierującego, no to taki rowerzysta jest rozliczany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Jeżeli ten stan trzeźwości jest w granicach powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, no to wtedy już taki mężczyzna, kierowca jednośladu musi liczyć się z konsekwencjami w wysokości mandatu karnego opiewającego na kwotę 2,5 tysiąca złotych. W przypadku osób kierującymi pojazdami mechanicznymi wtedy są osoby, wobec osób są kierowane wnioski do sądu i tutaj sąd może przewidzieć taką karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności, grzywnę oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych też na określony czas.
3: Czy nietrzeźwi kierujący to jedyna forma przestępczości w powiecie jędrzejowskim?
5: Niejednokrotnie otrzymujemy zgłoszenia dotyczące oszustw. Na przykład osoba chcąc sprzedać przez internet jakiś przedmiot, czy chcąc zakupić, pada ofiarą oszustwa i na przykład po kliknięciu w link, przekazaniu pieniędzy zgodnie z sprzedawanym przedmiotem, określoną kwotą i po przelaniu tej kwoty, niejednokrotnie osoby nie otrzymują tych przesyłek albo też tracą swoje oszczędności. Dlatego też niejednokrotnie apelujemy, żeby takie sytuacje zgłaszać do nas niezwłocznie. Wtedy policjanci podejmują czynności w celu ustalenia sprawców tych oszustw.
3: Oszustwa, pijani kierowcy, a na przykład kradzieże. Zdarzają się na terenie powiatu jędrzejowskiego?
5: Oczywiście, kradzieże też się zdarzają, ale to jest już zależna wtedy kwota. Jeżeli wartość strat na przykład w sklepach opiewa na kwotę do 800 zł, czynności prowadzone są pod kątem wykroczeń. Ale jeżeli kwota sięga już powyżej 800 zł, wtedy są prowadzone czynności pod kątem przestępstwa. Zazwyczaj na terenie naszego miasta czy też powiatu prowadzone są czynności pod kątem wykroczeń, bo to zazwyczaj są jakieś drobne kradzieże opiewające jakieś na niskie kwoty.
3: Podsumowując, można powiedzieć, że w powiecie jędrzejowskim jest dosyć bezpiecznie. Do głównych przestępstw, do jakich dochodzi w naszym regionie, zaliczyć możemy pijanych kierowców. Poza tym zdarzają się także oszustwa, no i kradzieże. Jędrzejowscy mundurowi prowadzą liczne akcje typu alkohol i narkotyki, prędkość czy też pasy. Z danych Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach wynika, że w pierwszym półroczu 2025 roku wykrywalność sprawców przestępstw w regionie wynosi aż 79,1%. Policja odnotowała sukcesy w walce z przestępczością narkotykową, gospodarczą i korupcyjną. Skutecznie prowadzone są również poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W trybie przyspieszonym policjanci przeprowadzili czynności, a sądy skazały 48 osób na bezwzględne więzienie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
2: To warto wiedzieć o Świętokrzyskiem.
3: W naszym magazynie teraz pora na rozmowę o pracy jędrzejowskich strażaków. Czym zajmują się na co dzień? Moim gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
4: Na co dzień strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie realizują tak naprawdę bardzo szeroki zakres zadań. Choć najczęściej kojarzeni jesteśmy z gaszeniem pożarów, to tutaj chciałbym bardzo wyraźnie i mocno podkreślić, że nasza działalność wykracza dosyć daleko poza ten obszar. Bierzemy udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale także w zdarzeniach drogowych, w usuwaniu skutków gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak silne wiatry, czy chociażby intensywne opady. Udzielamy kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach, gdzie jest zagrożone ludzkie życie. Wspieramy także również lokalne społeczności przy usuwaniu innych zagrożeń. Mówię tutaj chociażby o powalonych drzewach, czy o interwencjach związanych z niebezpiecznymi substancjami. Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami, żeby być cały czas przygotowanym na każdy scenariusz. Niemniej istotna jest też również dla nas obsługa, konserwacja sprzętu, pojazdów, które są do naszej dyspozycji i muszą być w każdej chwili gotowe do użycia. Strażacy biorą udział również w kontrolach prewencyjnych, sprawdzając bezpieczeństwo pożarowe w obiektach użyteczności publicznej, czy też innych zakładach pracy, czy to budynkach mieszkalnych. Także tutaj chciałbym podkreślić, że nasza służba to nie tylko szybka reakcja na zagrożenie, ale przede wszystkim, co ważne, systematyczna praca, dzięki której możemy skutecznie nieść pomoc, gdy tylko pojawi się taka potrzeba.
3: A jakich interwencji w powiecie jędrzejowskim jest najwięcej?
4: Jeśli chodzi o statystyki naszych działań, to zdecydowaną większość stanowią tak zwane miejscowe zagrożenia, które odpowiadają za około 80% wszystkich interwencji. Pożary, choć wciąż są dla nas bardzo ważnym obszarem naszej działalności, to obecnie tylko około 20% wyjazdów. Te miejscowe zagrożenia to dosyć szeroka kategoria. Zalicza się do nich bowiem m.in. wypadki drogowe, usuwanie skutków silnych wiatrów, intensywnych opadów, takich jak połamane drzewa, zalane piwnice, uszkodzone dachy, a także interwencje związane z wyciekami substancji niebezpiecznych czy pomoc osobom poszkodowanym w miejscach trudno dostępnych. Coraz częściej też jesteśmy wzywani do zabezpieczenia miejsc zdarzeń, w których występują zagrożenie życia lub zdrowia, zanim dotrą inne służby. Są to tak zwane izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego i one występują wtedy, kiedy w pobliżu nie ma dostępnej wolnej karetki zespołu ratownictwa medycznego. Na co dzień reagujemy też na zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, na przykład szerszeni w pobliżu szkół, placówek opiekuńczych, szczególnie w sezonie letnim. Zdarzają się również sytuacje nietypowe, chociażby jak ratowanie zwierząt, na przykład na zbiornikach wodnych w porze zimowej, pod którymi zwyczajnie załamał się lód. No i oczywiście każdy z tych wyjazdów wymaga od nas przygotowania, wiedzy i odpowiedniej sprawności i właśnie dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do stałego doskonalenia swoich umiejętności na każdej służbie.
3: Pana zdaniem, skąd to przełożenie takiego ciężaru? Bo jednak straż pożarna kojarzy nam się głównie z pożarami, a powiedział pan, że jednak interwencji więcej jest dotyczących tych miejscowych zagrożeń. Z czego to wynika?
4: Według mnie jest to po prostu stopień rozwoju cywilizacyjnego i technologii. Wcześniej strażacy faktycznie kojarzeni byli tylko z gaszeniem pożarów, jednak postęp cywilizacyjny doniósł nam dosyć dużo innych zagrożeń związanych nie tylko z pożarami, ale tak mówiłem, z innymi miejscowymi zagrożeniami, a mówię tutaj o dosyć szerokiej skali.
3: Kiedy wyjazdów macie najwięcej? Latem, wiosną, jesienią, zimą?
4: Biorąc pod uwagę suchą statystykę, no to zdecydowanie więcej interwencji notujemy w sezonie letnim, ponieważ jest to okres, gdzie występuje najwięcej gwałtownych zjawisk pogodowych. Są to burze, silne wiatry, intensywne opady i to przekłada się właśnie na dużą liczbę zgłoszeń dotyczących powalonych drzew, zerwanych dachów, czy jakichś innych podtopień. Latem mamy też do czynienia z większym zagrożeniem pożarowym, szczególnie w lasach, na terenach rolniczych. Wysokie temperatury, susza, prace polowe to są idealne warunki, które właśnie sprzyjają powstawaniu pożarów traw, nieużytków, czy chociażby maszyn rolniczych pracujących na polach. To jest też czas, kiedy odnotowujemy więcej interwencji związanych z wcześniej wspomnianymi owadami błonkoskrzydłowymi. Dobrym przykładem skali działań w okresie letnim jest potężna nawałnica, którą chciałbym przypomnieć. Ona miała miejsce w lipcu 2024 roku. Przeszła przez powiat jędrzejowski. I szanowni państwo, tylko w ciągu kilkudziesięciu godzin strażacy interweniowali blisko 300 razy, głównie przy usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, udrażnianiu zablokowanych dróg. To była jedna z najbardziej wymagających dobowych akcji ostatnich lat jędrzejowskiej Straży Pożarnej. Odnosząc się tutaj do pory zimowej, zimą tych wyjazdów jest zazwyczaj mniej, ale pojawiają się w tym okresie inne zagrożenia, jak na przykład pożary w przewodach kominowych, chociażby awarie systemów grzewczych. Zdarzają się także przypadki zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Działamy w tym okresie również przy zdarzeniach chociażby drogowych, spowodowanych gołoledzią czy innymi trudnymi warunkami na jezdni. Już podsumowując, latem jest zdecydowanie więcej wyjazdów, ale chciałbym tutaj podkreślić, że każda pora roku ma swoją specyfikę i wymaga od nas innego rodzaju gotowości.
3: Ilu strażaków liczy Komenda Powiatowa w Jędrzejowie?
4: Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Jędrzejowie liczy 64 strażaków, z czego 50 pełni służbę w systemie zmianowym, gotowych do wyjazdu o każdej porze dnia i nocy. Pozostałych 14 funkcjonariuszy pracuje w trybie codziennym. Jest to obsada kierownictwa, stanowiska kierowania i specjalistów do spraw operacyjnych, prewencji czy też kwatermistrzostwa.
3: A jakim sprzętem dysponuje jędrzejowska komenda?
4: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie dysponuje dość nowoczesnym i zróżnicowanym sprzętem, który pozwala nam skutecznie reagować na bardzo różne rodzaje zagrożeń. W podziale bojowym posiadamy m.in. 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, które posiadają zbiorniki wodne i są wykorzystywane m.in. przy pożarach czy innych standardowych działaniach ratowniczych. Dysponujemy również specjalistycznym samochodem ratownictwa technicznego, który znajduje głównie swoje zastosowanie przy zdarzeniach drogowych, ponieważ jest wyposażony w zestawy hydrauliczne, sprzęt do stabilizacji pojazdów czy cięcia elementów konstrukcyjnych. Na naszym wyposażeniu znajdują się także 2 podnośniki hydrauliczne. To są sprzęty, które umożliwiają nam prowadzenie działań na wysokości, zarówno przy pożarach budynków wielokondygnacyjnych, jak i na przykład przy zabezpieczeniu chociażby uszkodzonych dachów po wspomnianych wcześniej wichurach. W codziennej naszej działalności wykorzystujemy również kilka samochodów operacyjnych, służących m.in. do prowadzenia rozpoznania, nadzoru czy koordynacji działań w terenie. Dysponujemy także quadem, który znakomicie sprawdza się w trudno dostępnych rejonach, na przykład podczas pożarów łąk, torfowisk, w terenach leśnych czy przy poszukiwaniu osób zaginionych. Cały ten sprzęt jest mocno zaawansowany technologicznie i wymaga od strażaków dość dużej wiedzy oraz doświadczenia w obsłudze. Dlatego tak ważne są dla nas regularne szkolenia, ćwiczenia praktyczne, bo to dzięki nim właśnie każdy funkcjonariusz jest przygotowany do pracy w różnych warunkach i sytuacjach.
3: A czy jest coś, jeśli chodzi o sprzęt, o czym jędrzejowscy strażacy marzą?
4: Jędrzejowscy strażacy dysponują już znacznym zapleczem sprzętowym. Na bieżąco nasza komenda jest doposażana w nowoczesne urządzenia, które zwiększają nasze możliwości operacyjne i skuteczność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że w dobie tego dynamicznego rozwoju technologii szczególnie dużą uwagę przykładamy do rozwoju sprzętu do monitorowania i rozpoznania zagrożeń. A więc mam tutaj na myśli chociażby drony, które są wyposażone w kamery termowizyjne. Taki dron to dla nas ogromne wsparcie, zwłaszcza przy działaniach na trudnych terenach, jak torfowiska czy rozległe lasy. Podczas pożaru torfowisk dron z kamerą termowizyjną, który został zadysponowany do nas z Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu, pozwolił nam na szybkie wykrycie miejsc, w których pod powierzchnią nadal utrzymywały się tak zwane zarzewia ognia, co jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego gaszenia po prostu. Dzięki temu mogliśmy precyzyjnie kierować swoje siły i środki, minimalizując tym samym ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Sprzęt tego typu jest dla nas bardzo cenny, ponieważ poprawia bezpieczeństwo strażaków, zwiększa efektywność działań, dlatego chętnie chcielibyśmy rozwijać nasze możliwości w tym zakresie.
3: Przypomnę, w programie Tydzień w Świętokrzyskim rozmawialiśmy o tym, czym na co dzień zajmują się jędrzejowscy strażacy i kiedy mają najwięcej pracy, a także o tym, jakim sprzętem dysponują i czego im brakuje. A moim i waszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
3: Justyna Rudzka, zapraszam. Przed nami kilka ważnych spraw. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś słów kilka o tym, czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i czy mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu z niej korzystają. Będziemy także w Chęcinach.
6: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego.
3: Porozmawiamy z Robertem Jaworskim, burmistrzem Chęcin, o tym, co zmieniło się wokół zamku i nie tylko.
2: Istotne dla mieszkańców Jędrzejowa.
3: Od 2016 roku mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, w tym powiatu jędrzejowskiego, mogą korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Co to takiego i do czego służy? O tym porozmawiamy z podkomisarz Beatą Soboń, rzeczniczką jędrzejowskiej policji.
5: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest sposobem komunikowania się społeczeństwa z jednostkami policji. Takie udogodnienie zostało wprowadzone w Polsce od 2016 roku, gdzie mieszkańcy mogą anonimowo zgłosić jakieś na przykład zagrożenie, jakieś niebezpieczne sytuacje i do nas najwięcej takich zgłoszeń wpływa pod kątem przekroczeń prędkości, nieprawidłowości pod kątem parkowania pojazdów lub też sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia nasi policjanci weryfikują, czy rzeczywiście, na przykład tak jak do przekroczeń prędkości, czy rzeczywiście w określonym miejscu dochodzi, ale w większości te zgłoszenia nie potwierdzają się. Około tak 70 nawet procent jest zgłoszeń niepotwierdzonych.
3: Czyli można powiedzieć, że to na dobrą sprawę narzędzie, które ma służyć, ale ludzie zgłaszają rzeczy, które de facto nie mają miejsca.
5: Albo być może mogła się sytuacja wydarzyć jednorazowo i dlatego ktoś na przykład zauważył taką sytuację, czy popełnione wykroczenie, zgłaszają, ale no niestety nieraz okazuje się, że tak jak mówię, właśnie jednorazowo, ale jeżeli się potwierdzą takie zgłoszenia, bo takie też mamy, no to policjanci obejmują ten określony obszar czy miejscowość już specjalnym nadzorem.
3: W jaki sposób mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu mogą właśnie to zgłosić? Gdzie się pojawia ta informacja?
5: To znaczy tak, mogą za pomocą aplikacji, tam można zgłosić szczegółowo, wybierając województwo, wybierając powiat, wybierając określoną miejscowość, no i tam się wybiera pozycję, czego dotyczy określone zgłoszenie. Ale jeżeli w przypadku jakichś pilnych, natychmiastowej interwencji policji, to my apelujemy o korzystanie z numeru alarmowego, wtedy niezwłocznie patrol udaje się na miejsce.
3: No właśnie, bo Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest przeznaczona do wszystkich rodzajów, że tak powiem, wykroczeń czy przestępstw, prawda?
5: Nie. W przypadku właśnie zgłoszenia takiego jakiegoś przestępstwa, wykroczenia, to dopiero do nas dociera po kilku dniach, jest założona zakładka i zweryfikowane zagrożenie. Ale tak jak tutaj mówiłam wcześniej, w przypadku jakiejś pilnej interwencji, w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia, no to tutaj zawsze podkreślamy, że ta interwencja zgłoszona na numer alarmowy 112 jest podejmowana natychmiast.
3: Podajmy może jakieś przykłady, co zgłosi przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a co pod numer alarmowy?
5: W przypadku podejrzenia przekroczenia prędkości, w przypadku na przykład nieprawidłowego parkowania też otrzymaliśmy kiedyś informację dotyczącą nielegalnego wysypiska śmieci, ale w przypadku tak jak na przykład dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, no to zasadne jest właśnie zgłosić takie zdarzenie natychmiast, bo zawsze wtedy jest pilnie udzielana pomoc i ewentualnie jeżeli dojdzie też do jakiegoś przestępstwa, jest natychmiast zatrzymywany sprawca takiego przestępstwa.
3: Jeśli chodzi o tą Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, wpływa zgłoszenie i co z nim dzieje się dalej? Jak reagują jędrzejowscy policjanci?
5: W przypadku wpływu takiej przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, osoba, która pełni dyżur akurat weryfikacji właśnie takiej mapy, przesyła zdarzenie na określony teren. Czyli na przykład, jeżeli do wykroczenia jest to wykroczenie zgłaszane na przykład na terenie gminy Małogoszcz, to konkretnie jest przekazywane do właściwej jednostki, czyli w tym przypadku na komisariat policji do Małogoszcza i wtedy tam policjanci podejmują kroki i kontrolują wyznaczony teren w celu potwierdzenia lub niepotwierdzenia tego zgłoszenia.
3: A czy mamy jakieś dane właśnie, w których miejscowościach najczęściej mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego zgłaszają jakieś wykroczenia przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa?
5: Zazwyczaj no to są te trasy szybkiego ruchu, typu na przykład trasa K78, no to jest głównie miejscowość Jasiorna w gminie Jędrzejów lub też miejscowość Zdanowice, to jest już teren gminy Nagłowica.
3: Mówiła podkomisarz Beata Soboń, rzeczniczka jędrzejowskiej policji. policji. A my teraz przenosimy się na Chęciński Zamek, który przeszedł liczne zmiany.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców. Jędrzejowa.
3: O tym, co dokładnie się zmieniło i na co teraz mogą liczyć mieszkańcy Jędrzejowa, którzy wybiorą się do Chęcin, opowie Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.
6: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego. Zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej. Nie ukrywam, że dzisiaj wycięcie, wykarczowanie tych samosiejek spowodowało, że ten zamek został jeszcze bardziej wyeksponowany. Została posiana trawa, która będzie pokazywała urok samego wzgórza zamkowego, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku. Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego i to jest naturalne i powszechne. Oprócz tego aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych, postaci związanych z Chęcinami, z miastem królewskim, poczynając od Wacława II, kończąc niemalże na królowej Bonie. I te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami. Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast została ona ładnie zabudowana i myślę, że jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona, w ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona. Mówię tu o kwadratowej wieży. Ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana. Ta wieża będzie wieżą widokową. Będzie można z tej wieży obserwować panoramy i okolice zamku i panoramy gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica. I ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana na iluminacji. Zobaczymy barwne kolory oświetlające zamek. Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku, między innymi też po to, żeby ten ruch turystyczny, który przewidujemy, że będzie bardzo duży, żeby go ukierunkować również na miasto. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację i to nie tylko samych płyt rynków, ale i uliczki łączące między innymi te dwa rynki, czy też ościenne ulice, również uległa odrestaurowaniu nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Ten obiekt architektonicznie i historycznie ciekawy, on uległ również takiemu przeobrażeniu, że jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej. Zostały udostępnione piwnice, które są no, bardzo okazałe i ciekawe, ale również w ostatnich latach dużo serca włożyliśmy w to i pracy, aby odrestaurować nasze obiekty sakralne, kościół parafialny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tu również przy współpracy z parafią udało nam się pomagać im przy różnych działaniach zmierzających do odrestaurowania, czy też klasztor sióstr Bernardynek, który w przeszłości był no dosyć zniszczony przez ząb czasu. Dzisiaj piękna elewacja, wymienione wszystkie otwory, bramy, okna, nowy dach, dzwonnica, powstała ścieżka mnicha, która jest takim szlakiem spacerowo-pieszym łączącym klasztory ojców franciszkanów, sióstr Bernardynek, kościół parafialny i to jest taki szlak, którym przemieszcza się naprawdę wielu turystów. Odpowiednia ma architektura, postać mnicha, która jest symbolem tej ścieżki i powiem szczerze, wiele takich elementów, które są połączone w tym mieście, są taką atrakcją dla turystów, którzy mogą sobie spacerować po mieście i korzystać nie tylko z takich wrażeń estetycznych, podziwiając relikty dawnej przeszłości, ale również mogą śmiało odpoczywać na rynku, ale również i historyczna studnia na rynku, która jest też taką atrakcją dla tych, którzy lubią robić zdjęcia w takich małych miasteczkach historycznych. Powiem szczerze, samo miasto ma w sobie szereg atrakcji, ponieważ układ urbanistyczny miasta Chęciny, charakterystyczny dla miasteczek średniowiecznych, jest takim elementem przyciągającym turystów. Ja mówię tylko o tych rzeczach, które są w mieście. Nasz produkt turystyczny, który stworzyliśmy parę lat temu, czyli legendarna Biała Dama, która, jak legenda mówi, pojawia się pod osłoną nocy na murach zamku, będzie już po odrestaurowaniu zamku, po zrewitalizowaniu miasta, cyklicznie pojawiać się w weekendy na murach, kiedy przyjadą do nas turyści. Na pewno zechce niekoniecznie oko w oko, ale z daleka pokazać się turystom, szczególnie młodym turystom, aby jeszcze bardziej upiększyć historię, legendy naszego miasta i wzbudzić tą tajemniczość wokół no, naszej twierdzy, naszego zamku. Wszak no, to starsze pokolenie, ale niekoniecznie wychowane właśnie na baśniach, na legendach. No wszyscy lubimy, że tak powiem, przenieść się w odległe czasy i Biała Dama jest takim naszym produktem turystycznym kojarzonym z zamkiem w Chęcinach.
3: Mówił burmistrz Chęcin Robert Jaworski, a ja dodam, że miasto Chęciny położone jest pomiędzy pasmem chęcińskim, a pasmem zelejowskim Gór Świętokrzyskich. Z Chęcin wytyczone są szlaki piesze prowadzące m.in. na Górę Zamkową i do jaskini Raj. Wśród licznych atrakcji w mieście można znaleźć także m.in. Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Pora na program Tydzień w Świętokrzyskim. Przed nami kilka ważnych tematów. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu, bo to przecież ono jest najważniejsze. W regionie świętokrzyskim mamy liczne programy, z których mieszkańcy mogą skorzystać i sprawdzić stan swojego zdrowia. Jednym z nich jest Moje Zdrowie 20+.
7: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej. Jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
3: Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z naszym gościem Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
3: Ale zanim o zdrowiu, to słów kilka o bezpieczeństwie. Pożary traw każdego roku są plagą w regionie świętokrzyskim i nie pomagają apele czy kampanie informacyjne. Moim i waszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej.
4: Kampania edukacyjna Stop Pożarom Traw to jedna z kluczowych inicjatyw Państwowej Straży Pożarnej, mająca na celu ograniczenie liczby pożarów łąk, nieużytków, terenów zielonych, które w sezonie, szczególnie wiosenno-letnim, no niestety są bardzo częstym zagrożeniem. Jędrzejowscy strażacy bardzo aktywnie angażują się w tę kampanię, prowadząc działania edukacyjne zarówno w terenie, jak i w mediach lokalnych. Organizujemy chociażby spotkania informacyjne dla mieszkańców, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie problem wypalania trawy jest najbardziej dotkliwy. Informujemy o skutkach takiego postępowania, przypominamy o obowiązkowych przepisach prawa, a także o ryzyku, jakie niesie wypalanie, nie tylko dla zdrowia życia ludzi oraz mienia, ale również dla środowiska naturalnego i zwierząt, które tracą swoje siedliska lub giną w pożarach.
3: Wspomniał pan, że pożary traw to okres głównie wiosenno-letni. Czy ta edukacja trwa przez cały rok, czy tylko właśnie poprzedzając chwilę ten okres, kiedy te pożary traw się wzmagają?
4: Musimy tutaj ostrzegać naszych mieszkańców o tych niebezpieczeństwach przez cały rok.
3: Jakie jest zagrożenie podczas wypalania traw?
4: Wypalanie traw to tak naprawdę dość poważne zagrożenie, które może mieć bardzo niebezpieczne skutki. Pożary te szybko się rozprzestrzeniają, zwłaszcza przy silnym wietrze, co powoduje dość duże trudności w ich gaszeniu. Ogień może szybko przenieść się chociażby na budynki mieszkalne czy gospodarstwa rolne, lasy, powodując znaczne straty materialne i środowiskowe. Dodatkowo podczas takich akcji strażacy muszą zmagać się z ograniczonym dostępem do źródeł wody, trudnym terenem, no i zmiennymi warunkami pogodowymi. Zagrożenia te dotyczą również środowiska naturalnego, ponieważ wypalanie traw niszczy cenne siedliska roślin, zwierząt, które mogą ginąć lub być zmuszone do migracji. Pożary niszczą gniazda ptaków, kryjówki małych ssaków i innych organizmów, co wpływa negatywnie na lokalną bioróżnorodność.
3: Z czym jędrzejowscy strażacy muszą się mierzyć podczas takiej akcji? Jak ona wygląda, jeśli dojdzie do pożaru traw czy jakichś nieużytków?
4: To tak naprawdę trudna i ciężka praca, ponieważ zazwyczaj z pożarami traw borykamy się w sezonie letnio-wiosennym, dlatego musimy zwracać na uwagę na warunki atmosferyczne. Czasami wysoka temperatura bardzo utrudnia pracę strażaków, którzy muszą być kompletnie umundurowani, mieć założone aparaty ochrony dróg oddechowych na plecy, co znacznie utrudnia prowadzenie tych działań ratowniczo-gaśniczych.
3: No i też do tego na przykład wiatr, który nie pozwala szybko zapanować nad tym pożarem.
4: Tak. Tak, zgadza się. Warunki atmosferyczne właśnie w tej porze roku również nie sprzyjają gaszeniu takich pożarów, ponieważ taki pożar może bardzo szybko rozprzestrzenić się w różnych kierunkach i czasami jest trudny do opanowania.
3: Wiadomo, że do tych pożarów najczęściej niestety dochodzi przez podpalenia. Skąd u ludzi takie przekonanie, że podpalanie traw, wypalanie traw jest dobre na przykład dla użyźnienia ziemi?
4: To według mnie to są zaszłości wynoszone od naszych dziadków, pradziadków. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że jest to błędne myślenie, bo tak jak wcześniej wspomniałem, takie wypalanie traw to same minusy, początkowo od zagrożenia dla utraty zdrowia, mienia naszego, ale także dla siedlisk różnych zwierząt, które albo tracą swoje siedliska, albo po prostu tracą w nich swoje życie.
3: A czy był w powiecie jędrzejowskim taki przypadek, że właśnie podczas wypalania traw doszło do jakiejś tragedii?
4: Na szczęście na terenie powiatu jędrzejowskiego nie odnotowaliśmy przypadków tragedii bezpośrednio związanych z wypalaniem traw. Niemniej jednak każde takie zdarzenie stanowi potencjalne zagrożenie życia, zdrowia, dlatego mocno apelujemy do mieszkańców o rozwagę i stosowanie się do przepisów zakazujących wypalania.

0: program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej. Jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
1: A co zrobić, by z niego skorzystać?
0: Pierwszym krokiem, żeby skorzystać z darmowych badań, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wypełnienie ankiety medycznej. Tę ankietę medyczną można wypełnić za pomocą aplikacji Moje IKP bądź internetowego konta pacjenta. Wówczas odpowiadamy na pytania samodzielnie, w zaciszu domowym, wtedy, kiedy mamy wolną chwilę, albo taką ankietę możemy wypełnić również w przychodni POZ i w tym przypadku, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomoże nam w tym personel medyczny.
1: A jakie badania mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w ramach tego programu mogą zrobić?
0: Rozróżniamy dwa pakiety. Mamy zakres podstawowy, czyli dla każdego. Każda osoba, która przystąpi do programu, będzie mogła skorzystać z tych badań, a mam tu na myśli morfologię, glukozę, kreatyninę, lipidogram, a także TSH. Natomiast w zakresie rozszerzonym, w zależności od wieku i wyników ankiety, te badania jakby będą nam tutaj zlecone. Mówimy o pakiecie wątrobowym, anty-HCV, PSA całkowity u mężczyzn po 50 roku życia, lipoproteina A, a także test na krew utajoną w kale metodą FIT-OC. Warto jeszcze dodać, że u osób 60+ jest dostępne dodatkowe badanie w kierunku diagnostyki chorób otępiennych, na które pacjent może zostać skierowany podczas wizyty podsumowującej bilans. Także mamy badania te diagnostyczne, na które idziemy, a później mamy wizytę podsumowującą w programie Moje Zdrowie i wówczas na tej wizycie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to pracownik medyczny może taką osobę jeszcze skierować 60+ na dodatkowe badania.
1: O tym wszystkim, który pakiet nam przysługuje i czy te dodatkowe badania też będą wykonane, decyduje oczywiście lekarz.
0: Tak, jest wygenerowany raport, nasze odpowiedzi trafiają do POZ-u i dostajemy zlecenie na badania diagnostyczne do laboratorium, z którym POZ ma podpisaną umowę. No i te badania są zależne od wyników ankiety, od odpowiedzi, które udzieliliśmy w ankiecie medycznej, w kwestionariuszu.
1: Mieszkańcy w jakim wieku mogą skorzystać z tego programu?
0: Od 20 roku życia i tutaj decyduje rok urodzenia, a nie konkretnie data dzienna. Nie ma górnej granicy wieku. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak często, to osoby między 20 a 49 rokiem życia z takich badań mogą korzystać nie częściej niż raz na 5 lat. Z kolei osoby powyżej 49 roku życia raz na 3 lata mogą zrobić bilans zdrowia.
1: To nie jest pierwszy profilaktyczny program, który obowiązuje w województwie świętokrzyskim. Czy mieszkańcy regionu chętnie korzystają z takich programów? Chętnie się badają?
0: To jest bardzo subiektywna ocena, czy chętnie. Nas cieszy każda osoba, która korzysta z tej możliwości, bierze sprawę w swoje ręce i korzysta z badań profilaktycznych. Co ważne, częściej z tych badań korzystają młode osoby w wieku 20-29 lat i one stanowią największą grupę wszystkich osób, które do tej pory wypełniły ankietę. Kobiety 33% wszystkich ankiet, panowie 24%. Duże jest też zainteresowanie, jeżeli chodzi o 30 do 39 lat. Kobiety to 28% wszystkich wypełnionych ankiet, panowie 25% z nich wypełniło ankietę w tym wieku. Także cieszy fakt, że osoby młode również mają na uwadze swoje zdrowie, chcą kontrolować stan swojego organizmu, no i wypełniają tą ankietę medyczną. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe programy profilaktyczne, no to mamy na przykład możliwość korzystania z bezpłatnej mammografii i cytologii. Jeżeli chodzi o mammografię, to mogą z niej korzystać panie między 45 a 74 rokiem życia raz na 2 lata. Nie trzeba mieć skierowania, by wykonać to bezpłatne badanie. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie, to średnia dla regionu to jest 30%, czyli 30% uprawnionych pań zrobiło mammografię. W powiecie jędrzejowskim mamy tutaj troszeczkę więcej, panie chętnie się badają, bo 34,5% kobiet wykonało taką profilaktyczną mammografię. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to z tego badania mogą skorzystać panie między 25 a 64 rokiem życia. I panie z powiatu jędrzejowskiego najchętniej wykonują tą profilaktyczną cytologię, bo takie badanie wykonało nieco ponad 23% uprawnionych pań. To sporo, bo średnia wojewódzka jest to niecałe 18%.
1: Wspomniała pani właśnie o tych pozostałych programach profilaktycznych. Czym właśnie

0: Właściwie jest cytologia i mammografia.
1: Są to badania, które pokazują stan naszego organizmu. Dzięki nim możemy wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie. Zmiany, których trudno wyczuć, prawda, ręką, a one gdzieś tam są ukryte. Właśnie i dzięki mammografii możemy sprawdzić, czy nic nie rozwija się w naszym organizmie. Podobnie jest z cytologią.
0: Gdzie z tych badań mieszkanki regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać?
1: Jeżeli chodzi o mammografię, to mamy 5 stacjonarnych pracowni, w których mogą panie wykonać te badania. 3 znajdują się w Kielcach, 1 w Końskich i 1 w Sandomierzu. Natomiast warto też pamiętać o tym, że po regionie świętokrzyskim cały czas kursuje mobilny gabinet na kółkach, czyli mammobus. On odwiedza najdalsze zakątki naszego województwa świętokrzyskiego i panie mogą skorzystać z badania na takich samych zasadach, jak w pracowniach stacjonarnych. Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów można znaleźć na naszej stronie internetowej. W każdym miesiącu jest to kilkadziesiąt przystanków w różnych miejscach naszego województwa. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to warto pamiętać, że po naszym województwie kursuje cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, którym oprócz właśnie mammografii panie mogą skorzystać z badania cytologicznego. Dodatkowo w całym województwie jest ponad 120 miejsc, w których można wykonać cytologię. Dokładną listę można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, wybrać odpowiedni program profilaktyczny. Nawet jest to z podziałem na powiaty, także można znaleźć miejsce najbliżej swojego miejsca zamieszkania.
0: Nie pozostaje zatem nic innego, jak zajrzeć do internetu i znaleźć miejsce najbliżej siebie i skorzystać z badań. W powiecie jędrzejowskim z profilaktycznych badań raka szyjki macicy można skorzystać aż w 10 miejscach. Cytologię można wykonać m.in. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu, Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie, czy na przykład w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia mamy do dyspozycji aż 41 placówek. W powiecie jędrzejowskim można także wykonać badania w ramach programu profilaktyki gruźlicy. Tutaj miejsc jest 25. Jak znaleźć konkretne adresy? Przypomnę, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, na stronie NFZ-u wybrać region i powiat i konkretny profilaktyczny program. Potem tylko chwycić za telefon i umówić się w konkretnej placówce na badania. Korzystajmy z nich, bo często pomagają wykryć groźne choroby we wczesnym stadium, a co za tym idzie, uratować życie. Na koniec programu Tydzień w Świętokrzyskim przypomnę tylko, że o profilaktycznych badaniach, z jakich mogą skorzystać mieszkańcy regionu Świętokrzyskiego, rozmawiałam z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskim.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Będzie nieco o zdrowiu, ale nie tylko. Porozmawiamy też o Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia.
3: Przy tym kamieniomie była jeszcze baza transportowa i na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami.
0: Naszym gościem będzie Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. To już za chwilę.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
0: W tej części programu słów kilka o groźnej chorobie, jaką jest krztusiec. To ostra, bakteryjna choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami uporczywego kaszlu, niekiedy z bezdechem i zaburzeniami oddechowymi. Więcej o tym już teraz w rozmowie z naszym gościem, Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Co to takiego ten krztusiec, jakie są jego objawy i kto najczęściej choruje?
4: Krztusiec, czyli dawniej koklusz, jest ostrą chorobą dróg oddechowych wywoływaną przez bakterie i chorują i dzieci, i dorośli. Charakterystycznym objawem tej choroby u dzieci jest długotrwale utrzymujący się napadowy kaszel z wydzieliną, natomiast u dorosłych dominuje przewlekły, niecharakterystyczny kaszel, który może utrzymywać się nawet do 3 miesięcy. I warto tutaj podkreślić, że źródłem zakażenia jest chory człowiek, zakażenie następuje drogą kropelkową.
5: Sposobem, by uniknąć zachorowania, czy też złagodzić przebieg choroby, jak zwykle są szczepienia. Kto w regionie świętokrzyskim może z nich skorzystać i jak to zrobić?
4: Szczepionka przeciw krztuścowi jest szczepionką skojarzoną i chroni również przed zachorowaniem na błonicę i tężec. I takie szczepienie przeciw krztuścowi jest w Polsce obowiązkowe w ramach programu szczepień ochronnych. Każde dziecko powinno zostać zaszczepione 4 dawkami szczepionki na początku swojego życia, to jest w 2., 4., 6 miesiącu, a także pomiędzy 16 a 18 miesiącem życia. Następnie dawką przypominającą w 6 roku życia i w 14 roku życia. Natomiast w 19 roku życia to szczepienie jest już zalecane jako odpłatna dawka przypominająca i w związku z tym, że odporność po szczepieniu przeciw krztuścowi zmniejsza się z upływem czasu, osobom dorosłym również są zalecane dawki przypominające co 10 lat. Jeżeli chodzi o bezpłatną możliwość skorzystania ze szczepienia się przeciwko krztuścowi, to od 15 października 2024 roku kobieta w ciąży może się bezpłatnie zaszczepić przeciw krztuścowi. Kobiety, które mają ukończony 27 tydzień ciąży do 36 tygodnia ciąży, a w uzasadnionych przypadkach, kiedy jest poród zagrożony po ukończeniu 20 tygodnia ciąży.
5: Mamy dane dotyczące wykonawstwa tych szczepień i jak to wygląda w regionie świętokrzyskim?
4: Tak, w województwie świętokrzyskim, pomimo jednak nadal wysokiego odsetka zaszczepionych, to w ostatnich latach obserwujemy delikatny trend spadkowy i klaruje się on w następujący sposób. U dzieci z rocznika 2023 to wykonawstwo szczepień w naszym województwie wynosiło 95,42%. Następnie w przypadku wykonawstwa szczepienia przypominającego w 6 roku życia było to 61% w roczniku podlegającym szczepieniu, ale zostało uzupełnione w roku kolejnym to szczepienie do około 86%. I wykonawstwo szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w 14 roku życia kształtuje się na poziomie 72% w roczniku podlegającym szczepieniu i z kolei jest uzupełniane w roku następnym do poziomu około 89%. Warto również dodać, że w ostatnich latach odnotowujemy wzrost przypadków zachorowań na krztusiec i tu dla przykładu w województwie świętokrzyskim w 2023 roku mieliśmy zaledwie 6 przypadków krztuśca, a w roku 2024 aż 414.
5: Z czego wynika ten wzrost?
4: Wzrost zachorowań wynika przede wszystkim z panującego trendu antyszczepionkowego, który namawia społeczeństwo do tego, aby odstępować od szczepień.
5: Czy krztusiec jest niebezpieczny? Jeśli tak, to dla kogo najbardziej?
4: Tak, krztusiec jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci poniżej 6 miesiąca życia, dlatego że one jeszcze są wtedy za malutkie, żeby być poddane szczepieniom. I w związku z tym bardzo ważne jest to, aby ta mama, która jest w ciąży, poddała się szczepieniu i przekazała tę odporność dzieciątku. Krztusiec ma szczególnie właśnie ciężki przebieg u dzieci, takich malutkich poniżej 6 miesiąca życia. Zamiast napadowego kaszlu może wystąpić bezdech, utrata przytomności z powodu braku tlenu, a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon. I u chorych dzieci mogą również wystąpić takie powikłania jak ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu czy utrata wagi.
5: A jak wygląda kwestia szczepień przeciwko krztuścowi w powiecie jędrzejowskim?
4: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to u dzieci z 2023 roku wykonawstwo szczepienia wyniosło około 99% i był to najwyższy wskaźnik wśród spośród powiatów naszego województwa. W przypadku szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w 6 roku życia to było 70% i następnie uzupełnione w kolejnym roku do 91%. Natomiast wykonawstwo szczepienia przypominającego w 14 roku życia w roczniku podlegającym szczepieniu wynosiło 77% i zostało uzupełnione w roku kolejnym do około 95%.
5: Czy krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną? W jaki sposób możemy się nią zarazić?
4: Krztuścem zakażamy się drogą kropelkową. Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek, który kicha, kaszle i w ten sposób nas zaraża.
5: To jest bardzo zakaźna choroba?
4: Krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną i niezwykle wręcz łatwo rozprzestrzeniającą się.
0: Warto zatem korzystać z ochronnych szczepień, no i dbać o podstawowe zasady higieny. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
0: Pora na kolejny temat, a jest nim ośrodek pracy twórczej Wietrznia. Placówka prowadząca działalność kulturalną i edukacyjną, upowszechniająca twórczość artystów rzeźbiarzy oraz udostępniająca infrastrukturę potrzebną do uprawiania tej artystycznej dziedziny, jaką jest właśnie rzeźba. O historii tego miejsca opowie Andrzej Płonka, kierownik Kieleckiego Geoparku.
3: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w 4 kamieniołomach. Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966 na wzgórzu katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed gimnazjum katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźby. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać 7 źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy lekarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90., odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzeach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to konkursy. Konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wieczni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku Pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku Harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych w Kielczach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom Ziemi Jędrzejowskiej tu powstał. Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
0: Przypomnijmy, ośrodek pracy twórczej Wietrznia powstał w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy, a o jego historii opowiadał Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. Radio Złote
6: Przeboje. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańczy to dobytek mój. Już pod koniec dnia